swojej głowie umierałem z tysiąc razy, odurzając się tymi wizjami jak fajkami. Chciałem zasnąć, opaść bezwolnie na stoliki tych wszystkich miejsc zasłoniętych kurtynami dymu, gdzie muzyka stapia się ze szkłem, a światło nie spełnia swojego najbardziej podstawowego zadania. Mimo to na złość samemu sobie nie potrafiłem zbyt prędko odpłynąć. Ale to, co najbardziej ubodło mnie dość dotkliwie w przestrzeń gdzieś pomiędzy płuc, rakiem a trzustki niewydolnością, to co sen przegnał, a wprowadziło w znad kawy, nocnego czuwania, papierosów szarzenie, to to, że byłem stworzony zupełnie od samego początku.

oślepioną nawet nie światłem świecącego prostokąta przed moją twarzą, ale kompletną bezczelnością półprawd, postprawd i zwyczajnych nieprawd, które zastępują mi śniadania, które zastępują mi śniadania. Nienawistnym spojrzeniem z prawej pokazuję palec lewej, wierząc, że moja nienawiść jest lepsza i świętsza od reszty. Mój sen przerywa pod zimny jak poranna rosa, a ja siedzę zanurzony w zbyt wczesnym poranku i wymierzam czas, który mi pozostał na milimetry obciętych paznokci. Przegrywam bitwę w wojnie.

Ja i bachnę jak szamkę. Chodzę po WW, a w słuchawkę leci Hades. Dziwnym trafem dzwoni Łukasz, pyta czy wpadam na dziabę. No, chyba w to wejdę, ostatnio się zgadza Pitos. Już nie trzeba mi wcale jakiegoś kredyt agricol. Żadnych kłopotów, pogoda jak w Puerto Rico. Jestem w takim stanie,

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Ty, to najwyższa pora, siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak jedna tysięczna kilo.
2: Rynda, proszę się przebierać.

0: ciągle.
1: Halo,
2: cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na bezrzeczu.
0: U Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12 bądź pod malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapomniałem.

0: Radio Campus.
1: Zapłądziłam w lokalu.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Tu

Tu nie chodzi o mnie. Porzucimy bloki i kupimy dom na łące. Niekoniecznie w Polsce. Wszystko będzie łatwe, wszystko będzie proste. O!

Radio Campus. Same sztosy.

0: gryź mnie po szyi, uciekam, by złapać oddech na chwilę. Proszę, dajcie mi fory, chcę dokończyć tę płytę. Ej, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc, uciekam, by zgubić.
1: Tu kampus 97,1 FM.

wytwarzamy już tylko brednie. Za rogiem kolejny korpo opakowany pięknie. Nikt za to nie beknie. 15 lat temu gdzieś dokument o tym, jak za 50 lat nie będzie drzew i czeka na

co w życiu robisz, za co wylewasz poty siódme, za co tracisz zdrowie, przez co przechodzisz stres, dla interesów innych przez nich wyżywasz się na bliskich, kiedy masz już przesył. Ile to warte jest, jaki to ma tak serio sens, komu o tym opowiesz? Maszyny miały ułatwić życie, bieg, a nie stresować, ułatwiać życie, byśmy mogli rozwijać się bardziej, pracować nad tym, co ważne.

wdech i wydech, jeszcze tylko to sami ludzie muszą. Choć kiedy się im odechce, to zrobi to za nich sztuczne płuco. Do góry brzuchem, żadnego wysiłku, spoko co u was? Nie pytam, wszyscy mi się otwierają jak fotokomórka. Bary otwarty mam, chcą ze mną opróżniać otwarte butelki. To jeszcze dzieci, zbieram dla nich nakrętki. Są jak ich rodzice i by nie przeżyli samopas. To jeszcze dzieci, które ktoś inny wychował.

0: 97,1 FM.
1: Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę,

Ulice kraju moim domem. To nie wiem czy na zajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi nieudany fortel. Nie używaj broni moi, lecą już do fortec. To co dla jednych znojem inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem zapewne musiałem dojrzeć.

Yo, yeah, yeah. Buongiorno.

mordo, ale nie ta liga. Zobacz jak to chodzi, zobacz jak to śmiga. Nagraliśmy tego razem kilka giga. Zagraliśmy potem nie jednego giga. Wszyscy mówią mi, że ten skład jest mega. Brzmienie klasyk to jest tak jak Sega. Reszta

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Studia ze studia.
2: Jako, że to właśnie oceany stanowią większość powierzchni naszej planety, no to warto o nie dbać. Jakie są największe zagrożenia? Jak każdy z nas może przyczynić się do polepszenia sytuacji oceanów? To między innymi te pytania będę dziś kierował do Tomka Zakrzewskiego z organizacji MSC. Cześć.
3: Cześć.
2: Choć oceany mogą wydawać się niewyczerpanym źródłem zasobów, to jedna trzecia ryb na świecie jest dziś zagrożona przełowieniem i zmianami zachodzącymi w środowisku morskim. Czy to oznacza, że niedługo jedna trzecia ryb, które dzisiaj znamy, przestanie istnieć, no i nie będziemy mogli sobie zjeść dzisiaj naszych ulubionych ryb, będziemy musieli szukać nowych, czy jest jednak jakaś szansa na ich uratowanie?
3: Jest nadzieja, jest światło w tunelu. Tak naprawdę wspaniałą wiadomością jest to, że ryby, jeżeli tylko im pozwolimy, potrafią się odradzać i te stada potrafią się odbudowywać. To, co obecnie jest zagrożone lub przełowione, jeżeli będziemy mieli odpowiednią gospodarować tymi zasobami, one są w stanie się odradzać i dzięki temu będziemy mogli cały czas poławiać te ryby. Jeżeli będziemy robili to odpowiedzialnie i będziemy zostawiali na tyle dużo tych ryb w morzach i oceanach, to one spokojnie, w sposób zupełnie naturalny będą się odradzać i będą cały czas stanowiły dla nas, jako konsumentów, źródło pożywienia, ale również nie będą zagrożone przełowieniem.
2: Mhm. Rozumiem, że to przełowienie chodzi o to, że za dużo ich łowimy i one się wtedy nie zdążą
3: Dokładnie.
2: Rozmnożyć na nowo i po prostu grozi im, mówiąc wprost, wyginięcie z
3: Dokładnie.
2: Ręki człowieka.
3: Dokładnie. Możemy doprowadzić, takim przykładem trochę, jeżeli mówimy o naszym lokalnym podwórku, była sytuacja dorsza w Morzu Bałtyckim, gdzie niestety z powodu przełowienia, bo tego dorsza było bardzo, bardzo dużo, ale został on przełowiony, stada zostały przetrzebione i niestety obecnie jest ciągle zakaz połowu dorsza. Naukowcy chcą, żeby się odbudował, żeby te zasoby dorsza się odbudowały, dlatego zakazano w ogóle połowów jakichkolwiek dorsza. My jako organizacja MSC jesteśmy organizacją globalną i monitorujemy, inaczej powiem, te środowiska, które chcą, czy organizacje rybackie, które chcą wejść do naszego systemu certyfikacji, muszą mieć naprawdę spełnione bardzo wysokie wymagania i jednym z tych wymagań jest to, że populacja, że stada ryb są w bardzo dobrej kondycji.
2: Mhm. Czyli rozumiem, że ten dorsz wraca powoli do Bałtyku i to jest jedna z nadziei, że to może być jedna z tych ryb, która się odrodzi?
3: Dorsz wraca bardzo, bardzo powoli. Tutaj są naukowcy podzieleni, jak będziemy traktować, ponieważ troszeczkę się ten dorsz zmienił. On już nie jest taki dorodny i duży, jak był jeszcze 20 lat temu. On skarłowaciał i nie ma możliwości aż takiego rozwoju. Ale możemy sobie na przykład, mogę powiedzieć o przykładzie sardynki iberyjskiej, gdzie jeszcze nie tak dawno była sytuacja tak poważna, że rybołówstwo sardynki straciło certyfikat, który miało wcześniej, a naukowcy rekomendowali nawet zamknięcie łowisk. Ale dzięki wspólnemu planowi odbudowy zarówno rybaków portugalskich, jak i hiszpańskich, bo to też trzeba zaznaczyć, że ryby nie mają granic. One pływają w zbiornikach wodnych, które należą do państw, które są akurat przy brzegu i wspólne gospodarowanie pozwala na to, że tutaj wrócę do tej sardynki, że dzięki limitom połowowym opartym na danych naukowych czy sezonowemu zamykaniu łowisk w 2025 roku liczebność stada była już niemal czterokrotnie wyższa niż dekadę wcześniej, a rybołówstwo ponownie uzyskało certyfikat MSC.
2: No dobrze, no i MSC jest organizacją globalną, ale jednak pojedynczą. Czy to istnieje jakiś światowy system zarządzania tym rybołówstwem? No i pilnujemy tego, żeby naprawdę nikt nie łowił tego dorsza? Czy może się zaraz okazać, że no starania wieloletnie, ale od tak jak stryknięcie palcem zaraz to zostanie zepsute?
3: Naukowcy co roku wypływają w rejsy badawcze i robią tak zwane zaciągi naukowe. i badają w tych niewielkich próbkach tak naprawdę wyłowionych z konkretnego akwenu w konkretnym miejscu, badają ryby, które znajdują w sieci. Badają, w jakiej są kondycji, czy są duże, czy są małe, czy więcej jest takich ryb w młodszych, czy dorosłych osobników. Badają ich wagę, zawartość tłuszczu. No jest bardzo dużo elementów, które są badane podczas takich połowów i na podstawie tego, używając modeli matematycznych, naukowcy rekomendują kwoty połowowe, czyli ile danej ryby można wyciągnąć na danym obszarze. Tutaj, jeżeli chodzi o Europę, jest to ICES, to jest Międzynarodowa Rada, która faktycznie naukowa, która doradza, jakie mogą być połowy, dzięki którym stada ryb nie zostaną przetrzebione. I oni określają te górne limity, ile maksymalnie można wyciągnąć na danym akwenie ryb. Mhm. I następnie to przechodzi przez w ręce polityków i oni decydują, jeżeli mówimy tutaj o naszym podwórku, to Unia Europejska decyduje, jak

0: Czy jedząc rybę w smażalni, czy kupując sobie filet w sklepie i smażąc, czy gotując, czy piekąc tą rybę w domu, również uzyskujemy naprawdę te wszystkie wartości odżywcze w 100%.
1: Tak, to wszystko brzmi ładnie, tylko ja zawsze mam taką wizję, że dzisiejszy świat jest jednak nastawiony na ilość, na zysk. To chyba muszą być wielkie wysiłki, żeby pilnować ten cały przemysł przed tym przełowieniem, prawda?
0: Tak, to prawda, dlatego muszą być podejmowane działania na poziomie politycznym. Tak naprawdę bardzo często muszą ze sobą współpracować różne państwa i dostosowywać swoje wymagania czy prawne, w ten sposób, żeby ta ryba, która, no, jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie ma granic, pływa na różnych obszarach, żeby państwa tak samo o nią dbały, różne kraje tak samo o nią dbały. Wtedy będziemy mieli pewność, że te zasoby będą nieprzeławiane, czyli nie będą w sposób rabunkowy, nie będziemy z nich korzystać, a będziemy mogli korzystać z nich cały czas.
1: Czy jest jakiś jeden uniwersalny system zarządzania, który można wprowadzić i on będzie dobry dla każdej ryby w każdym miejscu na świecie?
0: No ja myślę, że takim uniwersalnym systemem jest właśnie standard zrównoważonego rybołówstwa MSC. My jako organizacja globalna dbamy o to, żeby jeżeli rybołówstwo, czyli organizacje rybackie, które poławiają ryby, chcą wystąpić o taki certyfikat, wymagania nasze są stworzone w ten sposób, żeby dopasowywały się do każdego akwenu, zarówno takich niewielkich mórz jak Morze Bałtyckie, ale też do dużych zbiorników wodnych, jakie są oceany i na przykład do ryb, które migrują w tych oceanach, jak tuńczyki, które migrują na bardzo wielkich odległościach. System certyfikacji MSC patrzy bardzo na to, żeby połów ryb był, żeby te ryby, które się poławia, były w bardzo dobrej kondycji, żeby również połowy nie było tak zwanego przyłowu, czyli żeby, jeżeli chcemy połowić jeden gatunek, żeby do tych sieci nie wpadały inne gatunki ryb. Jest to do zrobienia. Są sieci teraz już takie, że mają tak zwane specjalne już nie tylko oczka, które są powiedzmy na tyle duże, że te małe rybki wypłyną z tej sieci, ale również mają systemy takie, że inne gatunki ryb potrafią z tej sieci same wypłynąć podczas już połowu. Więc dbamy o to, żeby podczas połowu inne gatunki, które współżyją w tych zbiornikach wodnych, takie jak ptaki, jak ssaki, czyli foki, delfiny, morświny, żeby również nie wpadały do tych sieci. No i jest trzecia zasada, która mówi właśnie o tym zarządzaniu odpowiedzialnym danym akwenem. Tutaj jest bardzo ważne podejście polityczne, żeby odpowiednie ustawy czy odpowiednie zarządzenia na poziomie już państwa były egzekwowane przez konkretne organizacje rybackie, które poławiają te ryby i żeby oni byli zgodni nie tylko w danym kraju, ale w danym regionie, ponieważ wiele czasami jest tak, że wiele krajów musi mieć taką samą politykę dotyczącą rybołówstwa, ponieważ poławiają z mórz i oceanów, nad którymi te kraje leżą. Mhm.
1: Jak już byśmy dane stado, daną rybę przełowili, to jak wygląda odnowienie tak od początku do końca i ile, jaki to jest, nie wiem, wizja czasowa, ile to trwa?
0: Niestety jest to proces bardzo długotrwały. Tego, jeżeli przetrzebimy jakiś gatunek i nastąpi naprawdę bardzo duża ochrona tego gatunku, czyli zakaz jakichkolwiek połowów, często ilość czasu liczymy w dziesiątkach lat. Po prostu cała populacja musi się odbudować. Tutaj przykładem jest na przykład dorsz z Nowej Fundlandii u wybrzeży Kanady. Było tej ryby masa, ale została przełowiona. I nastąpiła totalna zapaść lokalnych też społeczności, które żyły po prostu z tego, bo tam były zakłady przetwórcze, tam byli rybacy, którzy poławiali te ryby. Oni myśleli, że to jest, że ten ilość tej ryby jest tak wielka, że to nigdy nie zostanie przetrzebione, a jednak została. Właśnie dlatego, że tak się stało, powstało MSC, żeby chronić to, co jest pod wodą. I MSC ma w tym momencie, w przyszłym roku będzie obchodziło 30.

0: 20-lecie. I teraz już słyszymy sygnały, że dorsz z Nowej Fundlandii jest na tyle, te stada są na tyle liczne, że będą mogły ubiegać się o certyfikat. Jeżeli tak się stanie, no to będzie piękna klamra, bo faktycznie pokazuje to, że działamy i że jesteśmy skuteczni w tej ochronie. Ale spójrzmy, że to zajęło 30 lat, żeby to stado się odrodziło. Dlatego, używając terminologii medycznej, lepiej zapobiegać niż leczyć. I dlatego warto teraz już podejmować takie, my jako konsumenci, decyzje, które powodują, że faktycznie wybieramy te ryby, jeżeli mamy na nie ochotę, które nie pochodzą z przełowionych czy zagrożonych gatunków, a które mają ten niebieski znaczek MSC na produkcie finalnym, tak, na puszce, czy na opakowaniu ryby mrożonej, czy w jakimś sosie koperkowym.
1: No i właśnie pojawia się ten temat, że organizacje światowe, rybacy, którzy poławiają te ryby, to jest jedno, ale my na co dzień mamy do czynienia tylko z tym finalnym produktem, więc na co zwrócić uwagę w naszych codziennych zakupach, jeżeli chcemy zadbać właśnie o to zdrowie oceanów, o te ryby, a jak wynika z badania przeprowadzonego na wasze zlecenie w 23 krajach, 80% osób martwi się stanem oceanów.
0: Tak, to prawda. Na to pytanie odpowiedziało aż 31 tysięcy osób, więc dosyć spore gremium. Na co zwracać uwagę podczas zakupów? Jeżeli kupujemy ryby i owoce morza, bo to też warto wspomnieć, że myśmy mówili tutaj w zasadzie tylko o rybach, ale również certyfikacji podlegają krewetki, skorupiaki. Generalnie, jeżeli mówimy o rybach i owocach morza, jesteśmy tym klientem w sklepie, konsumentem w sklepie, który idzie sobie na zakupy, kupujmy produkty, które mają na opakowaniu niebieski znaczek MSC. Wtedy mamy pewność, że ta ryba pochodzi ze zrównoważonych źródeł. My nie jesteśmy jakąś marką w samą sobie, my jesteśmy certyfikatem, więc te ryby są od różnych producentów i to jest już dowolny nasz wybór, kogo bardziej lubimy, czy kogo, co nam bardziej smakuje. Ale jeżeli kupimy to z niebieskim znaczkiem MSC, to jest taka biała rybka na niebieskim tle, tam jest napisane MSC i wtedy mamy pewność, że ta ryba właśnie pochodzi z tych zrównoważonych źródeł, czyli została wyłowiona bez szkody dla środowiska.
1: Musimy jechać do jakiegoś specjalnego sklepu, czy jednak w tych dyskontach, w których większość osób robi swoje codzienne zakupy, też to można znaleźć?
0: Można to znaleźć w każdym sklepie, od wielkich hipermarketów, przez dyskonty, przez sklepiki czasami osiedlowe, które mają w popularnych markach produkty w puszkach, czy czasami w lodówce. Takie produkty są, po prostu czytajmy opakowania.
1: Są jakieś takie gatunki ryb, które jak widzimy, nawet bez tego oznaczenia, to jedne są bardziej zagrożone, a inne nawet jeżeli nie mają oznaczenia, no to możemy sobie pomyśleć, że no okej, okay, ale tak światowo generalnie to jest lepsza sytuacja.
0: Tak, no niestety w zeszłym roku okazało się, że jest bardzo słaba kondycja makreli atlantyckiej. Wiem, że jest to przysmak bardzo wielu z nas.
1: To chyba najpopularniejsza, że w każdym sklepie, jak patrzymy na te wędzone ryby, to jest zazwyczaj makrela.
0: Tak, tak. Makrela atlantycka jest bardzo popularnym produktem. Można ją jeść na wiele sposobów, ale niestety ona kiedyś miała certyfikat MSC, bo jej było bardzo dużo. Niestety ten certyfikat został odebrany, ponieważ państwa nie mogły pogodzić się z limitami, które zostały narzucone przez naukowców. Oni stwierdzili, że jednak nie, tej ryby jest na tyle dużo, że będziemy wyławiać trochę więcej. Tak za każdym rokiem wyławiano trochę więcej, aż w zeszłym roku naukowcy powiedzieli, że tniemy kwoty połowowe o 40%. To było bardzo dużo i to było szokiem. No i makrela faktycznie jest tym takim przykładem, w którym widzimy, że no nie bardzo... Jeżeli mamy inny wybór, to lepiej jednak tą makrelę zostawić w spokoju, żeby jej jak najwięcej zostało w tych oceanach.
1: Mhm. A łosoś też jest w każdym sklepie.
0: Łosoś też jest w każdym sklepie. Z łososiem faktycznie najbardziej popularny to jest jednak łosoś hodowlany, bo w ogóle Polska jest jest jednym z największych przetwórców łososia na świecie, ale to, co widzimy w sklepach, najczęściej jest hodowlane, ale też jest łosoś dziki. I zazwyczaj łosoś dziki ma oznaczenie MSC. On pochodzi z wybrzeży Alaski, stamtąd się go sprowadza. No i jest, jak dla mnie, smaczniejszy.
1: A czy hodowlę ryb to jest w ogóle jakieś rozwiązanie na to, jak polepszyć tą sytuację, czy też no, pewnie mają swoje problemy?
0: Hodowla ryb jest również rozwiązaniem problemu braku ryb. Jest, jeżeli myślimy o kupowaniu ryby hodowlanej, warto też zwracać uwagę na symbol ASC. MSC jest dla ryb dziko żyjących, a ASC jest dla ryb hodowlanych. Jest to taki certyfikat, który mówi, że one są też hodowane w sposób zrównoważony, gdzie faktycznie dba się o to, żeby te ryby wzrastały w sposób jak najbardziej naturalny, żeby to czym są karmione, no bo hodowla polega na tym, że karmimy jednak te ryby, żeby pasza pochodziła ze zrównoważonych źródeł, żeby ich dobrostan był jak najlepszy. Dlatego tutaj warto też spojrzeć na, to jest taki zielony znaczek i tam jest napisane ASC, bo to jest od akwakultury. Mhm.
1: Kończąc powoli naszą rozmowę, warto jeszcze powiedzieć o tym, co w nadchodzący weekend się szykuje, ponieważ powiedzieliśmy, w poniedziałek jest Światowy Dzień Oceanów, no a 6 i 7 czerwca można wziąć udział w wydarzeniach przez was organizowanych.
0: Tak, serdecznie zapraszamy do warszawskiego zoo, szczególnie w niedzielę 7 czerwca, gdzie od 10 do 18 będzie nasze stanowisko. Zaplanowaliśmy bardzo dużo fajnej zabawy. Będą gry i zabawy dla dzieci. Będą kolorowanki z kredkami. To dla tych, którzy mają małe smyki, to serdecznie zapraszamy. Będą rozdawane zeszyty edukacyjne. A jeżeli ktoś nie może lub ma inne plany, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.msc.org, na której znajdziecie również materiały edukacyjne dla najmłodszych, ale również dla siebie. No i na nasze social media, na Facebooka, Instagrama, gdzie już teraz hula konkurs, w którym można wygrać fajne nagrody. Mhm.
1: Teraz jest długi weekend, więc może ludzie z Warszawy też wyjadą do Łodzi albo do Gdyni. Tam też zapraszamy na wydarzenia, jeżeli tam będziecie akurat spędzali długi weekend. My rozmawialiśmy z Tomkiem Zakrzewskim z organizacji MSC. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję. Studia ze studia.
2: Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: Studia ze studia.
1: Dzisiaj przeniesiemy się do świata geopolityki i strategii, dlatego że razem ze mną przedstawicielka tego szkoły, Jagoda Znyk, właśnie ze studenckiego koła naukowego geopolityki i strategii. Dzień dobry, cześć.
2: Hej.
1: Nie ma w waszym kole zbyt dużo kobiet, prawda?
2: Właściwie w tym roku staramy się walczyć z tym stereotypem dosyć dzielnie i ja też jako kobieta nie czułam z takiego, żebym była jakoś wykluczana specjalnie, wręcz przeciwnie, dawano mi jak najwięcej możliwości, żebym się angażowała, czy to szła do telewizji, czy reprezentowała gdzieś koło, także to trochę się zaczyna zmieniać i to, że jeszcze na SGH-u postrzegają nas i się wszyscy tak dziwią, że o, dziewczyna w GIS-ie, to się zaczyna zmieniać.
1: Ale tak mi się wydaje. Kurczę, geopolityka nie jest wcale taką... Już mam wrażenie, że już długo nie jest to domena czysto męska.
2: To prawda, ale...
1: To w ogóle skąd ten stereotyp?
2: To jest bardzo dobre pytanie. No myślę, że przez długi czas te kobiety były wykluczane jakoś, no bo mężczyźni decydują o wszystkim. Wiadomo, jeszcze może to po prostu, tak jak kobiety poszły do pracy, potrzeba było trochę czasu, żeby...
1: No w polityce też kobiety mamy nie od dawna przecież.
2: Też prawda. Nie wiem, może to wynikać też z tego, że kobiety są trochę zmienne i wszyscy mówią, a to te hormony i tak dalej i nie zawsze ludzie chcą z nimi współpracować przez te, nie wiem, chłopaki.
1: Absolutnie paskudny stereotyp, absolutnie, tragedia.
2: No oczywiście.
1: To, że to dalej jeszcze funkcjonuje i gdzieś tam się przewija w ogóle w dyskursie jest dla mnie absolutnie przerażające w XXI wieku, a proszę, dalej nie jest to wcale jakieś super rzadkie. Czym teraz aktualnie w kole się zajmujecie? Czym dzisiaj zajmuje się koło geopolityki i strategii?
2: Myślę, że głównie nie słyniemy z tego, że zapraszamy różnych polityków, od pana premiera Morawieckiego, myślę, że to taka najważniejsza postać, którą udało nam się zaprosić, po panią Seneszyn, po panią Biejat, także może ona nie była u nas tak oficjalnie na SGH-u, ale za to mieliśmy taki wieczorne spotkanie, gdzie ludzie, którzy tak najbardziej się udzielali w naszym kole, mieli okazję porozmawiać z nią tak w atmosferze bardziej prywatnej, mniejszej ilości osób.
1: No dobra, czyli organizujecie spotkania, na których faktycznie rozmawiacie z ludźmi bezpośrednio powiązanymi ze światem polityki w Polsce, ale jak rozumiem też jakieś inne działania również prowadzicie.
2: Tak, tak, no bo poza tym, że, no nie wiem, zaprosimy jakiegoś pana Adriana Zandberga, to też mamy swoje czasogizmo, w którym umieszczamy liczne artykuły, co się dzieje teraz na świecie. Podobnie działamy na mediach społecznościowych, na X-ie, czy mamy też na Facebooku kroniki GIS-u. No to wszystko też się składa na naszą działalność. Prowadzimy również podcast GIS, a tam... Nie tylko zamieszczamy nagrania ze spotkań z różnymi ekspertami, bo też oczywiście prowadziliśmy jakąś debatę demograficzną czy podsumowanie polityczne roku, to odbyło się na początku semestru.
1: A też swoją drogą rozmawialiśmy w naukoncie o tych spotkaniach, które były z waszymi przedstawicielami również.
2: Tak, tak. Także no przeróżne tam nagrywamy podcasty także z ekspertami, czy ze SGH, czy innymi też na temat geopolityki i strategii.
1: I SKN geopolityki i strategii, rozmawiamy o tym, czym tak naprawdę, co tak naprawdę robi się w kole geopolityki i strategii. Bardzo chciałbym przejść do takich praktycznych rzeczy teraz, jako Daznyk cały czas razem ze mną właśnie z tego szkoła. No właśnie z takich praktycznych rzeczy, taka absolutna codzienność, w sensie wiesz, że idziesz na uczelnię dzisiaj, wiesz, że macie spotkanie koła, co tak na co dzień faktycznie robicie? Tak dzień w dzień, bo nie codziennie są spotkania z politykami, nie codziennie są wielkie wydarzenia, które trzeba organizować, a jednak w kole cały czas się coś robi.
2: Nie, no to prawda, ale dużą część zajmują nam te przygotowania, czy do tych spotkań, czy w ogóle do tej działalności koła. Ja też starałam się w tym roku angażować we wszystkie działki, czy od promocji, no to oczywiście zamieszczanie wszystkich zdjęć, relacji, ale nie tylko, no samo wydarzenie też trzeba wypromować, wrzucić jakiś opis, żeby zachęcić tych ludzi, stędy promujące różne spotkania. Poza tym, no działałam na przykład w działce finansów i administracji, wszystkie te aule, sale trzeba oczywiście zarezerwować, podobnie, nie wiem, z mikrofonami, to też wymaga trochę pracy, zgłoszenie projektu. Tak samo mieliśmy w tym roku okazję wprowadzić nowy projekt, Business Without Boundaries, bardziej taki wchodzące jednak w tą tematykę zgiechową, biznesową, no to też tych wszystkich gości, których zapraszaliśmy, trzeba było skontaktować. Potem, gdy oni przyjechali, to trzeba było się trochę nimi zająć, porozmawiać. Także no, to wszystko gdzieś składa się na działalność koła. Czy nawet jeśli chodzi o działkę grafiki, to czy do podcastu, czy do gazety trzeba było jakieś zdjęcia, czy grafiki inne, no jednak zorganizować.
1: Czyli jest to trochę jak prowadzenie takiej dosyć, musi być to trochę jak prowadzenie działalności gospodarczej, które normalnie musicie wszystko robić, zajmować się promocją swoich wydarzeń i tak naprawdę sprzedawać swój produkt.
2: No oczywiście, GIS to jest małe przedsiębiorstwo.
1: I w tym przedsiębiorstwie wszystko musi zgrabnie funkcjonować. Jakie macie, jakbyś miała powiedzieć, jaki jest wasz najciekawszy projekt, z którego jesteś najbardziej dumna, to co by to było?
2: Ciężko stwierdzić, no bo same spotkania.
1: Ale to ci musi przyjść do głowy od razu, tak wiesz. Jakoś. Jest ta jedna rzecz, którą myślisz, ale to było fajne.
2: No dobra, no to ja wiem, że spotkania z politykami są fajne, ale to nie jest jeden projekt, to po pierwsze. A po drugie, no takim moim ulubionym to jest inauguracyjny, że tak powiem, w tym roku ten projekt Business Without Boundaries, bo mi bardzo też zależało, żeby bardziej w tej merytorycznej stronie trochę w biznes się wkręcić, także myślę, że to była fajna okazja, bo...
1: A co znaczy wkręcić się w biznes?
2: No bo jednak jesteśmy na uczelni ekonomicznej, tak? I geopolityka i strategia no brzmi jednak tak, jakby nie do końca się wpasowywała.
1: W biznes.
2: W biznes, tak? No może ta strategia bardziej.
1: O, geopolityka też, hej, polityka to jest gigantyczna część biznesu, nieodłączna bym powiedział.
2: Tak, ale dzięki temu, że ten projekt stworzyliśmy, to też wiele osób zauważyło, że my staramy się rozwijać, że to, że zapraszamy bo zaprosiliśmy i ekspertów z Chin i też bynajmniej Polaka, który przebywał tam w Chinach i ci Chińczycy, którzy do nas przyszli, oni trochę siedzieli w Polsce. Tak samo zaprosiliśmy ludzi z Arabii Saudyjskiej. No to są jednak przeróżni eksperci, którzy dają nam takie szersze pole, szerszą perspektywę. Mhm. I myślę, że to było fajne, że też również daliśmy okazję Erasmusowiczom czy no innym studentom, którzy studiują w języku angielskim na przykład, żeby trochę się zaangażować.
1: Jagoda Znyk cały czas razem ze mną, ze SKN Geopolityki i Strategii. O działalności tego szkoła właśnie dzisiaj rozmawiamy. Powiedzieliśmy wcześniej, że faktycznie politycy się pojawiają, że ten biznes się cały czas przewija dookoła samego koła naukowego geopolityki i strategii. No ale interesuje mnie, co tam dalej będziecie robić. Jakie są plany? Nie wiem, czy jeszcze na ten rok, dlatego że co? No już mamy końcówkę roku akademickiego. Został ostatni miesiąc praktycznie. Więc domyślam się, że powoli domykacie wszystkie swoje sprawy, bo też macie jakąś formę wakacji. A co dalej?
2: No właściwie
1: Bo rozumiem, że nie odchodzisz z koła.
2: Nie. Nawet się będę bardziej angażować. Zdradzę, że już mieliśmy podsumowanie roku i jednak będę tam działać w zarządzie jako wiceprezeska do spraw promocji. Także już planujemy z przyszłym zarządem, żeby przez wakacje trochę bardziej pomyśleć nad planem tego, co się będzie działo przez cały rok. Na pewno nie zwalniamy tempa, bo no chcemy jeszcze więcej ludzi do siebie przekonać i no co już na pewno ustaliliśmy, że no ta merytoryczna strona jest naszą bardzo mocną, bardzo dobrą stroną i stwierdziliśmy, że ta dobra praca zawsze się obroni, nie chcemy z tego rezygnować, ale może w stronę tej promocji, żeby, no nie wiem, zaangażować się bardziej w stronę tych rolek, promocji w social mediach jeszcze mocniej, żeby też ludzie mieli okazję zobaczyć, że jesteśmy taką fajną niszą, no mówię, dla tych dziewczyn, które, no często, nie wiem, rzucają, no może to trochę brzydkie słowo, ale
1: ja bardzo dobra.
2: Wszyscy studenci rzucają się na takie bardziej popularne koła, które myślę w tym roku...
1: Jakie są bardziej popularne koła?
2: SKN, biznesu, konsultingu. Okay. One też są fajne, merytoryczne oczywiście. Klub inwestora, negocjator. Ale no nie zapominajmy, że no nie trzeba się interesować negocjacjami, żeby być w negocjatorze. Tak samo nie trzeba się interesować polityką, żeby być w GIS-ie, tak? Dlatego myślę, że warto o tym pamiętać.
1: Musisz powiedzieć mi jeszcze, gdzie was znaleźć? Gdzie najlepiej znaleźć materiały wasz, informacje o was? Gdzie was szukać, gdyby teraz jeden z naszych słuchaczy powiedział, że okej, chciałbym zobaczyć albo dołączyć do koła i jestem na SGH-u, więc w sumie czemu nie? Gdzie szukać jakichkolwiek informacji na wasz temat?
2: No to oczywiście mamy konto na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie, poza tym na X-ie, bo tam też mnóstwo zamieszczamy mini artykułów, także też zachęcamy, bo no jak ktoś nie ma ochoty włączyć telewizji czy przeszukiwać internet, to tam zawsze jakieś świeże nowinki znajdzie.
1: No i podcast oczywiście.
2: On jest i na Spotify'u, i na YouTubie, także zachęcam.
1: No musimy koniecznie o tym powiedzieć, bo część z naszych słuchaczy na pewno również i podcastu w tym momencie słucha z tego tytułu. Podcast nazywa się?
2: Podcast nazywa się Geopolityka i Strategia.
1: Geopolityka i Strategia. No i super. Jagoda, dzięki wielkie za dzisiaj. Ze mną będziecie słyszeli oczywiście za tydzień, standardowo. Jagoda Znyk, SKN Geopolityki i Strategii, była dzisiaj razem ze mną. Mówiła właśnie o działalności tego szkoła. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Również bardzo dziękuję.
1: I mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Studia ze studia.

that. I swear down, there's nobody.

0: dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: A, bo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Akademickie Radio Campus.

0: dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama.

0: To jest powtórka.
1: Niemalże tradycyjnie o podobnej porze roku rozmawiamy, będziemy rozmawiać o Carbon Festiwalu. Igor ze mną, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Spotykamy się regularnie, poza anteną właśnie wspominamy, jak ten czas leci. Kolejna edycja Carbon Festiwalu. Szósta, nie pomyliłam się?
2: Szósta edycja, dokładnie. Czas leci, a my wiecznie piękni i młodzi.
1: No właśnie, i nie płacę za to, że tak mówisz.
2: No, bo warto pamiętać i myślę, że znowu to trzeba powtórzyć, że ludzie nie przestają się bawić, dlatego że się starzeją, tylko starzeją się dlatego, że przestają się bawić. Więc dlatego my tak często chodzimy, organizujemy wszelkiego rodzaju wydarzenia.
1: No tak, bo Igor to Carbon Festival, też Snow Fest, o którym też wiele razy rozmawialiśmy i zawsze zapraszamy słuchaczy Radia Campus, ale całkiem niedługo to wszystko się będzie po raz kolejny rozgrywało. 19-20 czerwca to jest Carbon Silesia Festival. No i zacznijmy od miejscówki. Trochę wrzuciliśmy mniej więcej, jakie rejony, no ale proszę ogólnie, dokąd się udajemy, no i ta miejscówka, bo już kilka razy o tym rozmawialiśmy, super miejsce, teraz poproszę, żebyś pełnymi zdaniami, a ja tylko wiesz, mówię super, super, super, super, proszę.
2: Super miejsce, strefa Karnal, Muzeum Górnictwa Węglowego, zrewitalizowana przestrzeń, która została oddana do użytku 6 lat temu, więc pierwsza edycja festiwalu odbyła się właściwie zaraz po jej ukończeniu. Idealne industrialne miejsce, w którym ta muzyka elektroniczna idealnie się sprawdza i to nie jest mój głos, ale to jest głos wszystkich uczestników, którzy przychodzą. Faktycznie świetna lokalizacja, samo centrum Zabrza, gdzie można się bawić w nieco innej formule, bowiem festiwal jest bardzo kompaktowy, więc tak naprawdę można skupić się tylko na zabawie i słuchaniu muzyki.
1: Pamiętam, że rozmawialiśmy też kilka razy o tym, że oczywiście sceny, line-up, o tym będzie za chwilę, o to dopytam, ale oprócz tego, że przyjeżdżamy albo przychodzimy oglądać, odbierać muzykę, to są takie różne mega interesujące rzeczy towarzyszące. Mam na myśli czy Akademię, czy Art Zone. Pogadajmy chwilę o tym, co wokół scen się dzieje.
2: Oczywiście tak. Mamy szereg inicjatyw. Jak już wspomniałaś, mamy Carbon Academy, czyli drugiego dnia festiwalu. Dla uczestników wstęp bezpłatny. Dajemy możliwość edukacji, jeśli chodzi o zaistnienie w świecie muzyki, czy to elektronicznej, czy też ogólnej. To są prowadzone warsztaty mentoringowe, jest też pokaz sprzętu, więc ta druga część to jest właściwie taki showcase, gdzie możemy spróbować swoich sił w roli DJ-a, czy też zobaczyć najnowszy sprzęt do produkcji muzyki. To jest taki ukłon właśnie do osób, które chciałyby spróbować swojej przygody z muzyką. Wstęp, jak już wspomniałem, jest bezpłatny, wystarczy mieć tylko opaskę festiwalową. Kolejną inicjatywą to jest Carbon Art Zone. Tutaj współpracujemy z Liceum Plastycznym z Zabrza i swoje prace dyplomowe pokazują właśnie artyści z tej placówki. To również cieszy się dużym zainteresowaniem. Można oglądać codziennie do północy prace tych artystów. Są również fotografie, są rysunki, są obrazy, więc to jest bardzo szeroki spektrum. Mamy również food market, czyli nieodłączna część chyba każdego większego wydarzenia, czyli karmimy wszystkich, którzy są głodni i sprowadzamy wyselekcjonowane food trucki. Mamy także inicjatywę, która nazywa się Fresh Faces i tutaj scenę oddajemy młodym artystom, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w muzyce elektronicznej i chcieliby wystąpić na jednej ze scen festiwalu Carbon. Właśnie w tym momencie już mamy zamknięte zgłoszenia i lada chwila pojawią się wyniki konkursu. Wyjątkowo, a właściwie rekordowa duża ilość zgłoszeń, prawie 200 dotarła do nas, co mnie bardzo cieszy, bo widać, że ta inicjatywa bardzo szybko się rozwija, a dopiero działamy z nią od 3 lat.
1: Do tych młodych artystów jeszcze wrócimy, ale może wciąż tytułem wstępu. Nie wiem, czy często słyszysz takie pytanie, czy nie, ale pytanie pod hasłem, dlaczego Zabrze?
2: Bardzo często słyszę i to najczęściej słyszę od osób z Katowic. Czemu Zabrze? Dokładnie, czemu nie Katowice? Długo szukaliśmy miejsca, już jak już wspomniałaś na początku, jestem organizatorem również zimowego festiwalu Snowfest, który odbywa się na terenie województwa śląskiego i szukaliśmy również

naszej przygody, tej naszej wycieczki po kopalni, to właśnie wyjazd kolejką górniczą na powierzchnię, gdzie naszym oczom pojawił się piękny obraz przestrzeni Muzeum Górnictwa Węglowego, strefy Karnal, która wtedy była jeszcze w trakcie remontu, i właściwie 5 sekund powiedzieliśmy sobie: tak, to jest właśnie to miejsce, gdzie ten festiwal będzie przez nas organizowany, i ta przygoda trwa do dzisiaj. Dlatego właśnie Zabrze, a nie inna lokalizacja. I jeszcze spotykam dużo osób na festiwalu, które mnie zaczepiają, i są to osoby z Zabrza, które mówią po prostu: stary, w życiu bym nie pomyślał, że do mojego miasta przyjedzie The Blaze, Rudimental, Boys, Noise, Mono, Linki, jeszcze masa innych artystów. I to mnie właśnie bardzo cieszy, że to jest takie nieoczywiste, bo moglibyśmy być pewnie w każdym innym miejscu na mapie Polski, a jesteśmy w Zabrzu, które słynie głównie z tego, że tam właśnie stacjonował profesor Religa, tam jest Górnik Zabrze, a teraz jest Carbon Silesia Festival.

0: To jest powtórka.
1: Igor cały czas z nami. O Carbon Silesia Festiwalu rozmawiamy. Było trochę o samym Zabrzu, o historii, można trochę powiedzieć, no bo szósta edycja, no to już kawał czasu. Chcę pogadać o line-upie, bo jest tego trochę. Tak
2: jest
1: naprawdę.
2: Tego trochę, tak.
1: To co? Lecimy dniami czy scenami? Jak ci wygodnie?
2: Możemy lecieć po prostu artystami. Może headlinerzy tegorocznej edycji, czyli Human Who oraz Jan Blomqvist. Myślę, że to nazwiska, których nie trzeba przedstawiać publiczności, która lubi i interesuje się muzyką elektroniczną. Myślę, że to jest taka topka światowa, Who Made Who, czyli skandynawskie trio, które pojawi się na festiwalu w specjalnym hybrid DJ secie, więc będą wokale, będą żywe instrumenty. Dzień później występują na festiwalu Sonar w Barcelonie, więc cieszę się, że udało się znaleźć czas i dopiąć ten kontrakt, bowiem od kilku lat już staram się ich potwierdzić i udało się, uf. Drugiego dnia, czyli w sobotę, wystąpi Jan Blomqvist, czyli niemiecki producent, który również wystąpi w formie live actu. Taki hipnotyzujący wokal, hipnotyzujące dźwięki, które na pewno idealnie sprawdzą się w tej przestrzeni. I to są właśnie headlinerzy tego festiwalu na piątek i na sobotę. No ale oprócz tego plejada zagranicznych wykonawców w postaci Axel Baumann, Sofia Kurtesis, która wydaje dla Ninja Tune i jest takim objawieniem sceny elektronicznej. Będzie również Sally Seed i Demi Riquismo, którzy są przedstawicielami tego nowego gatunku house'owego, nieco szybszego house'u, ale bardzo energetycznego, bardzo groove'owego i przy którym chce się tańczyć. Będzie również reprezentacja muzyki drum and bass'owej z Wielkiej Brytanii. Tutaj mam na myśli DJ Storm, kobieta, która, no, legenda, która można powiedzieć, że jest filarem tego gatunku. Czołowa postać wytwórni Metalheads, a oprócz niej wystąpi taka świeża krew brytyjskiego drum and bassu Halogenics, a będzie im towarzyszył na mikrofonie SPMC.
1: Bardzo dużo najróżniejszych artystów. Ja tu zawsze patrzę też na, trochę mogę powiedzieć, znajomych, bo na przykład widzę Julię Rower, naszą koleżankę redakcyjną.
2: Tak, Julia pojawi się również na głównej scenie pierwszego dnia festiwalu, więc nie zabraknie również tych czołowych postaci, ale nie tylko czołowych, bo również i młodych z Polski.
1: Ale tutaj też widzę, polska scena jest super reprezentowana, bo z jednej strony widzę Skalpel, ale jest też Ross Addiction. Super też ekipa. O, widzę nawet Nowikę, teraz zobaczyłam.
2: Nowiki? Nie, to jest Nowik.
1: Ach, i myślę sobie, dlaczego nie jest ona obok Lexa, a to jest jednak okej,
2: tak,
1: dobrze.
2: To jest Nowik, który wystąpi z Polką Telem w back to back odsłonie. Lex występuje po raz pierwszy na tym festiwalu, dobry, serdeczny przyjaciel, ale wcześniej nie było nam okazji. I wystąpi solo. Ale jak już zauważyłaś, no plejada polskich wykonawców, będzie również Skalpel, będzie duet Kewski, będzie taki towar eksportowy, o którym myślę, że jest coraz głośniej, a już wkrótce będzie jeszcze głośniej. Mam na myśli chłopaków z Poznania, którzy występują pod pseudonimem Folkness i wydają dla wielu zagranicznych wytwórni. Więc ta muzyka naprawdę jest na wysokim poziomie i myślę, że ten line-up gwarantuje doskonałą zabawę nie tylko dla tych, którzy słuchają jej na co dzień, ale również dla tych, którzy będą dopiero stawiać pierwsze kroki, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną.
1: Pytanie może trochę naiwne. Jak się przygotować? Czy robicie playlisty jako Carbon Festival, żeby przygotować się, wybierać?
2: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba śledzić nasze kanały i media społecznościowe, bo tam wrzucamy dużo muzyki od artystów, którzy pojawią się w nadchodzącej edycji. Specjalnej playlisty nie przygotowujemy, ale na pewno na naszej stronie internetowej znajdziecie dużo, dużo linków do muzyki.
1: To Carbon Silesia Festival 19-20 czerwca w Zabrzu. Tutaj wspominaliśmy, że ty też jesteś festiwalem snow. Chciałam powiedzieć, jesteś organizatorem
2: Mr. Snowfest, czasami do mnie mówią.
1: No właśnie, ale powiedz mi, bo to są marzec mniej więcej, no i czerwiec Carbon. Czy ty cały czas jesteś w kontakcie z agencjami?
2: Z rzeczywistością.
1: Tu to wiesz, można nieraz odpocząć. zacząć, tak. Ale myślę o takiej, wiesz, robocie twojej bookera, bo wyobrażam sobie, że to jest praca na 2 lata do przodu pewnie.
2: No jest często praca 2 lata do przodu, ale jest to nieustająca praca, więc nawet jeśli myślę, że teraz jest ten moment, żeby trochę odpocząć, to jednak nie działa, więc już myślę o kolejnej edycji Snowfestu, już myślę o kolejnej edycji Carbon Festiwalu, no bo to jednak wymaga sporo czasu, żeby dogadać taki line-up, jaki udało nam się chociażby w tym roku stworzyć. A wydaje mi się, że ta poprzeczka co roku jest przynajmniej utrzymana, jak nie podwyższona. Nie jest to łatwe, ale jest tutaj dużo przyjemności, a największą przyjemnością jest widok bawiących się ludzi już na festiwalu i to sprawia mi największą radość i motywuje do dalszego działania.
1: Miałam podpytać o młodych artystów, bo to też jest bardzo ważne na Carbonie. Mówiłeś o zgłoszeniach.
2: Tak.
1: Jak się trzeba było zgłosić? Bo już jest po terminach oczywiście, ale może ktoś usłyszy na przyszły rok. Co można wysłać oprócz uśmiechu wirtualnego?
2: Trzeba przede wszystkim nagrać miksa, bodajże 55 czy 60 minut. To była taka podstawa. A następnie osoby, które odpowiadają za ten konkurs, tutaj akurat mam na myśli Virtual Geisha, z którą to robimy, przesłuchiwała wszystkich miksów bardzo wnikliwie. Tych zgłoszeń było bardzo dużo, więc bodajże 200, więc 200 razy 60 minut to już jest trochę słuchania. I na podstawie tego dobieramy, i była ankieta też, jaki dzień, jaka muzyka, w którym czasie, w jakim czasie by się widział dany wykonawca, więc taki dosyć złożony proces, ale ułatwiający jednocześnie wybór, mamy to, na dniach ogłosimy zwycięzców, więc cieszę się, że dajemy szansę takim młodym artystom, młodym DJ-om, bowiem ja sam zaczynałem, co prawda 26 lat temu, kiedy ten rynek muzyczny wyglądał nieco inaczej, ale cieszę się, że możemy pomóc, bo dla wielu jest to przygoda życia, bo to nie jest tylko występ na festiwalu, to jest zapoznanie nowych przyjaciół, to jest poznanie tego backstage'u, jak to wygląda, a oprócz tego jeszcze takie warsztaty mentoringowe, czyli co zrobić, albo czego nie robić, jak iść do przodu i jak być zauważonym w dzisiejszym rynku.
1: Carbon Silesia Festival, 19-20 czerwca. Wyjścióweczki za chwilę będą. Tu się tradycyjnie dogadaliśmy, że będzie kilka. Odsyłamy do strony internetowej, do social mediów. No i co? I niedługo się o Snowfestie pewnie.
2: Pewnie. Ten czas tak leci, że nim się obejrzymy, będzie już po Carbonie, następnie Sylwester, a później widzimy się i mówimy już o Snowfestie, który w marcu 2027.
1: Igor był z nami. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję.

Może i spotkasz mnie przy flirtu snów, może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują w swym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz KZD i porcje, a może na ogromnych scenach na festiwalu.

zabijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie, w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze

0: need.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Lenovo, Lenovo.
4: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Humayt Hu, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Reklama.

0: To jest powtórka.
1: Dzień dobry Państwu, witam gorąco, witam serdecznie. Powiem Wam, ja już tak od tygodni, jak tutaj mówię Wam o różnych wchodzących do repertuaru filmach, to często rzucam jakimiś takimi tytułami, które przecież Wy już dobrze znacie. Na przykład ostatnio mówiłam Wam o tym, że do kin ponownie wchodzi Milczenie owiec. I tak sobie pomyślałam, że może zajmijmy się tymi filmami, które już albo wszyscy znamy, albo jeśli jeszcze nie znamy, to za chwilę poznamy. I jak to się w ogóle dzieje, że te filmy do kin ponownie wchodzą, ponieważ to jest w ogóle ogromna część rynku dystrybucyjnego, która jeszcze w Polsce wydaje się troszeczkę niezajęta. Jest zajmowana powoli przez nowe dystrybucyjne filmy. No i też przedstawię Wam tytuły, które w najbliższym czasie będziecie mogli zobaczyć na ekranach kin. Oraz też filmy, które w konkretnych naszych stołecznych przede wszystkim kinach będzie można zobaczyć w najbliższym czasie, ponieważ no jest tego dużo. Zacznijmy od tego, że oprócz tego, że mamy firmy dystrybucyjne, to też wiele wielkich filmów nie jest przez te firmy dystrybuowane, ponieważ no ma swoich ogromnych producentów i wielkie firmy dystrybucyjne, które wtedy wiele lat temu pokazywały je na ekranach kin. No więc na przykład takie Milczenie owiec to też nie jest niczyje, tylko po prostu wiecie, jakby mamy wielką amerykańską łapę nad tym i ta amerykańska łapa stwierdziła, dobra, powpuszczajmy sobie do kin. Mamy Netflixa, który zwęszył pieniądz, jak to się mówi, na młodych osobach, ale nie tylko młodych, jak się okazuje. I już w zasadzie teraz można iść do kina na K-popowe Łowczynie Demonów w wersji karaoke. Nie wiem, czy marzycie o czymś bardziej niż o K-popowych Łowczyniach Demonów w wersji karaoke, ale być może dziewczynki w wieku od 6 do 13 lat w waszej okolicy, wasze kuzynki, wasze córki nie mogą się doczekać i ja wcale nie jestem zdziwiona, bo wyobraźcie sobie, że macie jakiś hit, który obejrzeliście 150 tysięcy razy w telewizji, na wielkim telewizorze, powiedzmy, nawet nie w telewizji, tylko na wielkim telewizorze w domu, ale nigdy nie mieliście okazji pójść na niego do kina, więc teraz jest ta okazja. Podobnie dla tych, którzy może mają jedyneczkę z przodu daty urodzenia, a nie dwójeczkę, no to myślę, że tutaj może być lekki feels związany z Kosmicznym Meczem, który jeszcze gdzie niegdzie w kinach możecie znaleźć, który też dostał wznowienie. Ten oczywiście klasyczny Kosmiczny Mecz z Michaelem Jordanem. Ja nie miałam okazji zobaczyć go na wielkim ekranie wtedy, kiedy wchodził, ponieważ wtedy bywałam w kinie raz na bardzo, bardzo rzadko, ponieważ była to wielka wyprawa z mojej wsi, że tak powiem. Ale przyznam, że co ja w ogóle, może zacznę od tego, co ja o tym sądzę. Po pierwsze, fajnie. Im więcej fajnych filmów w kinach, tym lepiej. Po drugie, ja bardzo lubię doświadczenie kinowe, nie wiem jak wy. I no, to po prostu jeśli mogę być w kinie, no to jestem naprawdę bardzo pocieszona i bardzo zadowolona. Po trzecie, jeżeli te małe firmy dystrybucyjne, a w Polsce takich firm mamy kilka, między innymi mamy firmę Reset Dystrybucja, oni na przykład wpuścili jakiś czas temu Rozmowę Coppoli, wpuścili Rambo Pierwsza Krew, wpuszczają raczej takie filmy, nie wiem, wpuszczają teraz filmy Buñuela, więc jakby wiecie, to też taka publika bardziej ambitna, ale też starają się wpuszczać te filmy bardziej rozrywkowe. Mamy Past Perfect, oni niedawno wpuścili między innymi Wielki Błękit, więc też jakby trafiałam do różnego widza, teraz Majki i Niki, czyli film też zdecydowanie bardziej niszowy, ale fajna komedia, w ogóle zobaczcie sobie, wyreżyserowana przez kobietę, Ellen May. No i co? No i jeszcze mamy Soul Films. Soul Films to jest firma, która dystrybuuje też regularnie filmy w dystrybucji. Oni też od jakiegoś czasu pokazują klasykę. Między innymi pokazywali sporą część filmów Davida Lyncha, bo jak pewnie pamiętacie, po śmierci Davida Lyncha w zasadzie repertuary wszystkich kin składały się głównie z filmów Davida Lyncha. I teraz też jest podobnie dalej. Myślę, że każdego w zasadzie dnia, jeśli nie każdego dnia, to co kilka dni w kinach w największych miastach, nie mówię tylko o Warszawie, znajdziecie jakiś film Lyncha, więc jeżeli czujecie, że potrzebujecie retrospektywy tego wielkiego reżysera, to sobie dajcie w kinie. Spokojnie będziecie w stanie. Ewentualnie będziecie musieli trochę pojeździć po Polsce, ale dla mistrza co za problem. Dobra, ja wracam do was zaraz i opowiem wam konkretnie, jakie tytuły, bo kochani, nie wiem, czy pamiętacie taki film polski z takim gumowym smokiem, ale ten film z gumowym smokiem za niedługo między innymi wróci do kin. Michał Szybrowski wraca jako Wiedźmin. Yes!

0: jest powtórka.
1: Dzisiaj rozmawiamy o wznowieniach klasyki w kinach, ponieważ, szanowni państwo, dystrybutorzy już nie chcą, żebyśmy chodzili tylko na nowe filmy, oni chcą, żebyśmy też w kółko oglądali to, co już znamy. Co jest w ogóle świetnym pomysłem, bo skoro muzyka brzmi też często dokładnie tak samo jak ta 20-30 lat temu, taki filmy możemy w kółko oglądać te same i ktoś tutaj po prostu zwęszył biznes. Bo faktycznie jest to spory biznes, chociażby Amadeusz Milosza Formana, który był pierwszym filmem wprowadzonym przez Pass Perfect Film, obejrzał się fenomenalnie. Ludzie po prostu chcą oglądać dobre kino, które już znają albo które widzieli kilkanaście, kilkadziesiąt często lat temu, też wtedy na wielkim ekranie. Oczywiście, co jest też ważne, w większości te filmy wchodzą w zremasterowanych wersjach 4K. To też nie jest tak, szanowni państwo, że tutaj siadamy w kinie, płacimy ciężkie pieniądze za bilet i oglądamy po prostu jakieś smugi na ekranie. Znaczy, kto lubi oglądać smugi na ekranie, to też spoko. Ale faktycznie te filmy pokazywane w kinach w ramach takich wznowień zazwyczaj są najświeższe kopie, które też często były dopiero co pokazywane na największych festiwalach, bo chociażby w Cannes jest taka sekcja filmów, które po prostu miały nowy remaster i pokazuje się je, żeby też trochę i dać im trochę taki drugi bieg, ale też żeby po prostu ponapawać się pięknem danego filmu w najlepszej możliwej rozdzielczości. Przejdźmy sobie zatem przez to, co tam się dzieje w repertuarze, co będziemy mogli konkretnie obejrzeć, bo ja sobie tak mówię ogólnikami, a przecież najważniejsze są tytuły, bo jak nas nie będą interesowały tytuły, to co to zmienia. Szanowni państwo, jeśli nie śledzicie repertuarów kinowych, to ja tylko rzucę takimi ogólnymi tytułami, które teraz w największych kinach w Polsce znajdziecie u siebie, gdzieś tam w swoim rejonie. Prawdopodobnie, oczywiście nie mówię na 100%, ale prawdopodobnie gdzieś tam koło was jest duża szansa na to, że zobaczycie Żywot Briana, Monty Pythona, bo to jest film, który już od kilku dobrych miesięcy buja się po kinach i co chwilę jest gdzieś szansa go obejrzeć. I za każdym razem jeszcze reklamowany jest jako ostatni pokaz, ale też nie wiem, czy warto w to wierzyć, bo ponieważ no jest popyt, to też jest podaż. Wiemy, jak to jest. Kosmiczny mecz, o którym już wspominałam, Milczenie owiec, o którym mówiłam, Podziemny krąg. Jakby ktoś chciał sobie przypomnieć Podziemny krąg. Nie mówimy o tym oczywiście, ale Podziemny krąg też jest w kinach. Oraz, tak jak już wspominałam, K-popowe Łowczynie demonów w wersji karaoke, co tutaj w ogóle jest naprawdę istotnym faktem, ponieważ to może zmienić wasz experience oglądania tego filmu. Jeżeli na sali będzie bardzo dużo osób chcących śpiewać, to też nie możemy odebrać im tego prawa. To jest w ogóle super pomysł. Tak samo Wicked miało takie pokazy karaokowe. Moim zdaniem to jest super sprawa. Jeżeli ktoś już i tak jest zabetonowanym, jakby twardym po prostu filmololo i musi obejrzeć film po prostu w kompletnej ciszy, to wiecie na festiwal, tam sobie będziecie tak oglądać. A czasami właśnie takie przyjemne, głośne doświadczenie też może być częścią jakby takiego właśnie fajnego kinowego przeżycia wspólnego. I ja teraz opowiem o kilku filmach, które w najbliższym czasie pojawią się w kinach. Teraz będę cytować trochę blog Spór w kinie, to jest w ogóle świetny blog, bardzo serdecznie państwu polecam. I autor tego bloga pojawił się na forum wokół kina, to jest taka ważna konferencja coroczna, która zrzesza kinomanów, nawet kin, w ogóle kiniarzy, osoby, które pracują w kinach, i to jest też dyskusja z dystrybutorami, którzy mają okazję tam opowiedzieć o tym, co będą mogli ci kiniarze do repertuaru wprowadzić. No i szanowni państwo, już 24 lipca Gutek Film, czyli jeden z największych w ogóle polskich dystrybutorów filmowych, wprowadzi ponownie na ekrany kin Rekwiem dla snu Darrena Aronofskiego. Więc trzeba przyznać, że to jest wielkie wydarzenie, zwłaszcza, że też ta sama firma wprowadziła ten film do kin po raz pierwszy. Film można już było zobaczyć na Timeless Film Festival w Warszawie, a teraz, proszę bardzo, do szerokiej dystrybucji. Gutek Film też ma fajną, szeroką dystrybucję, więc jest szansa, że i w mniejszych, i w większych miejscowościach ten film się pojawi i będzie nas jeszcze chwilkę męczył. Ale oprócz tego jest też firma Velvet Spoon. To jest w ogóle świetna firma dystrybucyjna. Oni wpuszczają małe, niszowe rzeczy, bardzo ciekawe, też takie hity festiwalowe, trochę bardziej edgy, trochę może nie te, które mają największy potencjał frekwencyjny, ale też naprawdę naprawdę świetne tytuły. I między innymi wprowadzą takie filmy jak Nie oglądaj się teraz, Nicolasa Rega, ale też Śmiertelnie proste, film Inni, pamiętacie? Oraz, no właśnie to, o czym wspominałam chwilkę temu, czyli Wiedźmina Marka Brodzkiego. No szanowni państwo, wyobrażacie sobie to. My, kino i Michał Żebrowski jako Wiedźmin. Nie wiem. Ja nie znam lepszych rzeczy, które się mogą wydarzyć. I przyznam, że mimo, że jest to film absolutnie kuriozalny i nie za dobry, żeby nie powiedzieć, że fatalny, to z wielką przyjemnością obejrzę go na wielkim ekranie. Ponieważ widziałam go kilkukrotnie w telewizji i było to arcystraszne doświadczenie, ale w kinie to będzie najprzyjemniejsze, co mogę dla siebie zrobić. Więc to chociażby taki mały rzut na to, co będzie się działo w najbliższym czasie. Oprócz tego Soul Films, tutaj jest w ogóle ciekawostka dla nolaniarzy, bo wiecie, zaraz już nadchodzi Odyseja, a 26 czerwca Following, czyli pierwszy film Christophera Nolana będzie miał wznowienie w polskich kinach i to nawet nie wznowienie, ponieważ będzie pokazywany w ogóle po raz pierwszy. Ten film nigdy nie miał szerokiej dystrybucji, więc no jajca straszne, w ogóle super sprawa. Myślę, że jeżeli jesteście fanami Nolana albo chcecie lepiej się przygotować do Odysei i zrobić sobie pełną retrospektywę, to jest akurat film, który no nie jest tak łatwo zobaczyć też w sieci, więc jeżeli jest okazja jeszcze zobaczyć go na wielkim ekranie as Nolan intended, no niesamowicie w ogóle. Super sprawa. A oprócz tego, jeśli to nie są wasze klimaty, może Buster Keaton i Generał, tutaj tak tylko rzucam, jeżeli potrzebujecie jakiegoś filmu, który ma 100 lat, co dużo mówić, to Past Perfect wpuszcza ten film ponownie do kin oraz wpuszcza też Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli z 1999 roku i to w wersji odrestaurowanej 4K, więc każdy znajdzie coś dla siebie, szanowni państwo. I mogłabym tak mówić, bo tych filmów tylko przybywa, cały czas coś nowego, cały czas coś wyjątkowego, więc jak sprawdzacie repertuar, to pamiętajcie, że oprócz tych nowości, o których ciągle gadamy i ciągle wałkujemy, są też te klasyki, które można obejrzeć ponownie albo sobie nadrobić, bo czemu nie? No dobra, no to do zobaczenia w kinie, gdzie byśmy indziej się mieli widzieć w takiej sytuacji, proszę państwa. Dzięki wielkie, pa pa!

0: Reklama.
1: Ło! Widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

0: i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca. Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Reklama.

0: Otto Campus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

mnie do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Auto.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Hello, Warszawa!
4: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
5: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Imię ojca.
8: Kazimierz.
7: Nie no, twoje imię.
8: A, dobra. Rafał. Imię syna.
7: Nie mam. Pamiętasz?
8: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
7: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
8: Tymek Bryndal.
7: Rafał Bryndal.
6: Autopromocja.
9: 11. Wojciech Kopacz.
6: Sportowy Campus.
9: Mundialowa sobota już za nami. W pierwszym meczu przeciwko siebie stanęły reprezentacje Szwajcarii i Kataru. Faworytami tego spotkania byli Helweci, którzy liczyli na pewne zgarnięcie 3 punktów. Na prowadzenie wyszli po golu Brela Embolo z rzutu karnego. Z powodu niewykorzystanych sytuacji rywale zdołali wyrównać, a mecz zakończył się remisem 1-1. Wydarzeniem dnia było spotkanie Brazylii z Marokiem. Pierwsza połowa zapowiadała się obiecująco. Po golu Ismalasa i Bariego Lwy Atlasu prowadziły 1-0. Bramkę kontaktową dla Brazylii zdobił Vinicius Junior. Ostatecznie obie reprezentacje musiały podzielić się punktami. Mówi trener Maroka Mohamed Ouabi. Jesteśmy oczywiście pewni siebie. Nie jestem dziś smutny, ale chcielibyśmy wygrać. Skupiamy się teraz na przyszłym meczu. W innym meczu grupy C Szkoci mieli duże problemy z pokonaniem Haiti. Ostatecznie 3 punkty trafiły na konto Szkotów za sprawą Johna Magina. Dużą niespodziankę zrobili piłkarze reprezentacji Australii. W meczu z Turcją zdołali strzelić 2 gole. W 30 minucie po strzale przy słupku Nestoriego Irankundy piłka znalazła się w siatce. Kwadrans przed końcem padł 2 gol dla Australii. Connor Metcalf płasko uderzył z ponad 20 metrów. Trwa Liga Narodów Siatkarzy. W 4. kolejce nasi siatkarze zmierzyli się z reprezentacją Ukrainy. Był to niezwykle zacięty mecz, gdyż każdy set był na styku punktowym. Starcie zakończyło się zwycięstwem Polski po 5-setowym boju. Obecnie w tabeli nasza kadra zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 7 punktów, a nasi wschodni sąsiedzi są o 1 miejsce niżej. Trwa turniej ATP rangi 250 w holenderskim Sertogenbosch, w którym z dużym powodzeniem radzi sobie Kamil Majchrzak. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
10: W drodze do finału Kamil pokonał m.in. Kanadyjczyka Ożera Aliasima oraz Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Oba mecze zakończyły się po 2 setach. Nasz rodak zagra dziś o zwycięstwo w turnieju z Aleksem de Minorem nie przed godziną 14.30. Kamil, trzymamy kciuki za ciebie.
6: Radio Campus.

0: Dzień dobry, dzień dobry. South Park, jak co niedzielę po godzinie 11, Saint Elmo.
1: I Marcin Natali.
0: Martin Natali.
1: Yeah.
0: I słuchajcie, no co, wracamy jak co tydzień z dawką nowej i nie tylko nowej muzyki, ale nowej dla naszej audycji, bo mamy taką zasadę niepisaną, że gramy zawsze rzeczy, których nie graliśmy wcześniej. Rzadko się zdarza coś, że coś powtórzymy.
1: Tak.
0: Więc ja...
1: Zdarzyło nam się zapomnieć, że coś, że
0: tak,
1: graliśmy i poleciało jeszcze raz.
0: Dosłownie
1: ale to...
0: pojedyncze sytuacje,
1: tak,
0: i myślę,
1: tak,
0: że nawet nie wykorzystalibyśmy wszystkich palców jednej ręki.
1: Mm.
0: A dzisiaj audycję rozpoczęliśmy od piosenki Hurricane Infinity Song. Infinity Song, czyli kwartet złożony z rodzeństwa Boyd, dwóch sióstr i dwóch braci, którzy tworzą muzykę na pograniczu soft rocka, folku i R&B i soulu. Są zakontraktowani w wytwórni Rock Nation, czyli wytwórni Jay-Z, i Infinity Song właśnie wydali swój najnowszy album pod tytułem Infinity Song, który to utwór Hurricane promuje. Bardzo fajny, taki niemalże disco joint, nietypowy dla nich, ale jak nie znacie ich i posłuchacie ich, to zrozumiecie, że naprawdę u nich rzadko się zdarza, że jakiś numer brzmi podobnie do tego, co robili. Oni po prostu cały czas gdzieś tam sobie eksperymentują, a Momo Boyd, jedną z sióstr, możecie kojarzyć, fani hip-hopu, z najnowszego albumu Baby Kima, gdzie udzieliła się gościnnie wokalnie.
1: No właśnie, no właśnie. No dobrze. Hurricane.
0: Hurricane.
1: Hurricane.
0: Yet it is. Yet it is.
1: Miejmy nadzieję, że do nas nie zmierza pogoda typu hurricane.
0: Coś
1: tam zapowiadają. Coś leciutko kropi, ale tak jak my to mamy w zwyczaju, my wniesiemy trochę słońca, więc najpewniej na koniec audycji już się
0: liczymy
1: rozpogodzi.
0: Na to.
1: Na to liczymy. No a jak wybrałeś Hurricane, to moim pierwszym skojarzeniem był album o tytule Hurricane, który nagrał Eric Benet, wokalista pochodzący z Alabamy. W 2005 roku wydał swój trzeci studyjny album, który, co ciekawe, początkowo miał nazywać się Better and Better, to znaczy jego trzeci album to miał być Better and Better, czyli taki bardzo pozytywnie brzmiący tytuł. A finalnie tamten album się nie ukazał, minęły 4 lata i wyszedł i zupełnie inny album od Erika, który tak naprawdę traktował o jego burzliwym życiu, uczuciowym, przejściach takich życiowych, i ten album powstał po rozstaniu, po rozwodzie z Halle Berry.
0: A, okej, okay, faktycznie.
1: Bo Eric Benet był mężem Halle Berry przez 2 lata.
0: A potem się hajtnął z byłą żoną Prince'a.
1: O, ten tego nawet nie wiedziałem.
0: No masz napisane.
1: A tak,

0: z mojego woreczka z no-name'ami wyciągnąłem Rain Judge, wokalistkę 24-letnią ze Stanów Zjednoczonych, która, jak się okazuje, jak mówi internet i tutaj South Park pudelkowy, spotykała się kiedyś z Tylerem, The Creatorem. Ciekawe. A wybrałem tę piosenkę, tak patrząc po tytule poprzedniej piosenki, czyli I Know, a ten utwór nosi tytuł
1: I know.
0: Wouldn't You Like to Know? Taki nosi tytuł. Rain Judge. Tak retro soulowo, tak jak ja lubię. Także jest fajnie.
1: No to tak pierwsza połowa audycji, bo tak wybieraliśmy numery kawałek po kawałku i troszkę nam wyszło takie odbijanie tytułów. Później troszkę zmienimy koncept, ale tutaj odbijając tytuł Wouldn't You Like to Know? Czy nie chciałbyś wiedzieć? No to ja znalazłem numer All That I Can Say, jedyne co mogę powiedzieć. I to jest numer, który ukazał się na płycie Mary J. Blige w 1999 roku. Otwierał tą płytę i co ciekawe, jednak okazuje się, że graliśmy już kiedyś ten numer, ale
0: a propos tego, co gadaliśmy na początku audycji.
1: Dokładnie, ale graliśmy wersję solową Mary J. Blige, trwającą 4 minuty, a teraz zagramy wersję, w której pojawia się Lauryn Hill gościnnie i ta wersja trwa 5,5 minuty i co ciekawe, ukazało się, jak widać, dwie wersje płyty, nawet na Spotify są dwie wersje płyty, dwie wersje tego
0: ale
1: utworu.
0: Ale z No More Jama było dokładnie to samo przecież.
1: Tak, też.
0: Są dwie wersje płyty.
1: Ale tam one się bardziej różniły, były inne okładki w ogóle.
0: Tak, to prawda.
1: Jedna chyba była wydana na Stany, druga na Europę. A tutaj jakoś to się tak zadziało. W każdym razie mamy wersję, która jeszcze nie leciała w
0: naszej
1: edycji. Mimo, że leciała. Mary J. Blige i Lauryn Hill.

0: All That I Can Say, Mary J. Blige, Miss Lauryn Hill. Pięknie, pięknie, pięknie. No to odbijając jeszcze raz piłeczkę tytułowo, All That I Can Say, a ja powiem Can't Get Enough, czyli nowy numer od Andersona Paaka z gościnnym udziałem Alicji, basistki, wokalistki szwajcarskiego pochodzenia. Utwór ten pochodzi z soundtracku do komedii familijnej, której autorem jest Anderson Paak. Komedia nazywa się K-Pops i wyszedł cały soundtrack, no wiadomo, Anderson Paak muzyk, więc musiał zrobić z tego soundtrack.
1: A jest do obejrzenia gdzieś u nas?
0: To dopiero chyba w kinach jest w Stanach. Dopiero tak? To wchodzi, tak. Nie wiem, muszę to obczaić, ale generalnie płyta jest bardzo fajna i bardzo fajne zderzenie światów tego funkowo soulowego z tym K-popowym światem.
1: Koreańskim.
0: Koreańskim, tak. Także jako taką zajaweczkę tutaj i do filmu, i do soundtracku, który już jest dostępny wszędzie na streamingach, Can't Get Enough, Alicja i Anderson Paak.
1: Yes, Lord!
0: Yes, Lord!

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Reklama.
3: 11.30, Wojciech Kopacz.
4: Serwis akademicki.
3: Nowe generacje leków zwiększają skuteczność leczenia chorych na raka płuca. W tym roku na Kongresie Onkologicznym w Chicago zaprezentowano aktualizację badania klinicznego, które dotyczy specyficznej grupy chorych na zaawansowaną lub przerzutową formę nowotworu. Okazało się, że po 7 latach ponad połowa pacjentów otrzymujących nową generację leku żyje bez postępów choroby. W grupie otrzymującej lek pierwszej generacji odsetek ten wynosił 3%. Chodzi tutaj o lorlatinib, lek z grupy inhibitorów, czyli substancji hamujących lub blokujących reakcje chemiczne. Profesor Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który uczestniczył w badaniu, ocenia, że jego wyniki są bardzo ważne. Podkreśla, że niedrobnokomórkowy rak to rzadka i nietypowa choroba. Zapadają na nią najczęściej ludzie młodzi, często kobiety i przeważnie osoby niepalące. Kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Podczas badań naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu sięgnęli po metodę rejestrującą aktywność elektryczną mózgu. Dzięki niej można zobaczyć nie tylko długość snu czy momenty wybudzeń, lecz także jego biologiczną jakość. Badania przeprowadzone przez profesor Donatę Kurpas pokazały, że kofeina powoduje spłycenie snu niż jego skrócenie czy trudności z zaśnięciem. Oznacza to, że organizm może spędzić w łóżku 8 godzin, ale mózg nie osiągnie pełnej regeneracji. Kofeina poprawia czujność i zmniejsza uczucie zmęczenia, ale ekspert zwraca uwagę, że jej działanie może czasem przypominać pożyczanie energii kosztem nocnej regeneracji. Więcej przeczytacie na portalu Nauka w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska wraz z Państwowym Instytutem Badawczym świętują 40-lecie. Z tej okazji we wtorek odbędzie się międzynarodowa konferencja. Jej tytuł to Od przeszłości do przyszłości. 40 lat w ochronie środowiska w Polsce. Spotkanie wydarzy się w Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej. Eksperci podsumują dotychczasowe działania oraz opowiedzą o wyzwaniach na kolejne lata. Na agendzie m.in. dyskusje związane ze zmianami klimatu, bioróżnorodnością, jakością powietrza i nowymi technologiami środowiskowymi. Wydarzenie połączy ekspertów, naukowców oraz organizacje pozarządowe. 17 czerwca w ramach obchodów 120-lecia SGH w sali koncertowej Nowa Miodowa zagra koncert jubileuszowy. Na scenie usłyszymy utwory Andrzeja Załuchy w wykonaniu Kuby Badacha. Początek koncertu o godzinie 18.30.
5: Radio Campus. Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

0: Chciałbym sprostować. Przed serwisem graliśmy Andersona Paka z soundtracku do filmu K-Pops i ja powiedziałem, że ten film dopiero jest w Stanach w kinach. To był mój błąd. Ten film właśnie ukazał się na Netflixie i jest w Polsce dostępny i dlatego Anderson Paak wypuścił ten soundtrack teraz, żeby podboostować właśnie premierę tego na streamingach. Także jeżeli chcecie obejrzeć film z Andersonem Paakiem, który on napisał i z jego synem, który on napisał i wyreżyserował, K-Pops jest dostępny na Netflixie. A Marcinie, co teraz słyszeliśmy?
1: Super, w ogóle mega fajna informacja, bo też jakby nie wiedziałem tego, że ten film jest u nas dostępny, nie spodziewałem się tego.
0: Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem.
1: Tak zaczęliśmy sprawdzać, kurczę, czy jest gdzieś do obejrzenia i tak, no jest, gdzieś tam jest online, jeden serwis, Netflix. Faktycznie. Także będziemy oglądać.
2: Serial oryginalny.
1: Tak, Anderson Paak to jest super gość, naprawdę mega charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty i wnoszący mnóstwo pozytywnej energii. Fenomenalny.
0: Jeden z najlepszych artystów soul R&B tej generacji, bez dwóch zdań.
1: Tak. Jeden z najbardziej unikalnych.
0: Och tak, to jest człowiek nie do podrobienia. On dlatego jak zaczynał, to wszyscy go brali na fity, bo to był taki człowiek, że po prostu od razu dawał taką swoją iskierkę.
1: Tak, tam. On ma coś takiego jak jest gościnnie, że przejmuje numer.
0: Trochę tak.
1: Niewielu jest takich, ale w dobrym znaczeniu.
0: Ale dlatego, że on jest uniwersalny. On produkuje, on śpiewa, on rapuje, on wszystko ci zrobi.
1: Gra na perkusji nawet.
0: Pisze filmy.
1: Tak.
0: Ale mnie o Andersonie. Co teraz grałeś, Marcin?
1: O Andersonie jeszcze pogadamy na pewno. Ja pewnie jak obejrzę film, przesłucham soundtrack, to przyniosę coś za tydzień.
0: Jasne, że
1: tego
0: tak.
1: Soundtracku. A skoro tak poszliśmy w klimaty światowe, tutaj koreańskie troszkę, K-Pops, no to skojarzymy się z tym numer Whole World, cały świat słucha Soul Parku i cały świat słucha takich numerów.
0: Oby.
1: A numer Whole World znalazł się na nowej płycie zespołu Tank and the Bangs, The Last Balloon, ostatni balon.
0: Piękna nowoorleańska w ogóle okładka, tam, bo to jest tak. te główne ulice Nowego Orleanu.
1: Tak, to jest chyba ta główna
0: przepiękne,
1: ulica.
0: Przepiękne.
1: Bardzo fajna okładka. I też takie okładki trzeba doceniać w czasie okładek generowanych przez czata GPT.
0: A osobą, która na pewno nie korzysta z czata GPT z AI-a, to jest swoją drogą człowiek, którego bardzo lubisz, Blast, wokalista.
1: A śpiewa Lady C w tym numerze Whole
0: World. Dodatkowo, tak jest. Lubisz Blasta, Blast właśnie wydał swój najnowszy album, który nosi tytuł Labor of Love i tam znalazł się utwór, który pierwszy w ogóle odsłuchałem z tego albumu, chociaż on nie jest pierwszy na trackliście, bo gościnnie pojawia się Sasha Kibble, którą uwielbiam, brytyjska wokalistka, numer nosi tytuł Ruin. I to nie jest kawałek o rujnowaniu całego świata, o którym śpiewał Tank and the Bangs od razu wspomnę, ale przepiękny numer, posłuchajcie sobie.

0: Marcinie, co
1: ale
0: tam?
1: Ale się urwał ten numer, nie?
0: Nie, no właśnie podjechali z smyczkami i był wybuch
1: tak,
0: na koniec.
1: Urwał, wybuch.
0: Ale urwał.
1: No tak, a ten numer Sure Never urwać, tak, ten numer. No ale urwał się. Numer Kelani i Asher. I stąd teraz już zmieniając tok myślowy odpowiedzi, bo na początku nawiązywaliśmy tytułami, a tutaj już po prostu wybrałem numer, który podobnie jak Blessed i Sasha Kibble jest nowością, jest duetem męsko-damskim R&B. Kehlani na swojej nowej płycie ma naprawdę kilka bardzo mocnych featuringów.
0: Same mocne featuringi.
1: Tak, i też parę mocnych duetów.
0: Tak.
1: R&B rapowych, R&B. No i jednym zdecydowanie z największych takich najjaśniej świecących momentów jest numer z Asherem.
0: Tak.
1: Sure Never. I w ogóle brzmieniowo nawet taki w klimacie lat 2000.
0: Tak, kurczę. Bo ta płyta w ogóle jest wielkim ukłonem w scenę 2000 lat. No. To jest super. W ogóle rozpoczynające te dwa numery z Lil Wayne'em, z klipsami, to są super. Nie, ta płyta naprawdę... Właśnie,
1: nawet te featuringi są takie jak lata 2000,
0: no bo
1: nie?
0: Taki był jej zamysł właśnie, ona super. To tłumaczyła.
1: Muszę sprawdzić całą, bo...
0: Masz T-Pain i Lil Jon
1: na jednym numerze.
0: No, także fajnie. To jest tak, super numer, super płyta, polecam. To już jest któryś numer, który gramy z tej płyty. Folded przecież dostało Grammy, też graliśmy. No dobra, jak jesteśmy przy duetach damsko-męskich, to India Sean na najnowszym swoim wydawnictwie, czyli Subject to Change na epce, ma też numer z gościnnym udziałem męskim. Jest to Lucky Day. Całą epkę Subject to Change wyprodukował D-Mile, a że D-Mile produkuje i India Sean, i Luckiego Day'a, więc takiego dwoje złotych dzieci w numerze Cotton Candy Boulevard.

0: Yeah.
1: Proszę bardzo.
0: Od alei waty cukrowej Cotton Candy Boulevard przechodzimy dalej do słodkich nowości muzycznych, czyli Sugar Water, woda z cukrem. Po prostu taki numer nagrał wokalista The Honest Guy. Szczery gość.
1: Szczery ziomek.
0: Szczery ziomek po prostu. Jest to ziomek urodzony w Lagos w Nigerii w latach 90., a tworzący i mieszkający w Toronto w Kanadzie. Nawet dostał nominację do nagrody Juno znanej, a nawet wygrał chyba, o, wygrał nawet Juno w zeszłym roku. To jest taka kanadyjska nagroda muzyczna. Grammy. Kanadyjskie Grammy. Także nie byle co. Szczery ziomal. Fajnie, tak neo-soulowo, tak, lata 2000, słychać te inspiracje, super.
1: A my się będziemy szybko żegnać, bo już czas na nas. Zapraszamy was oczywiście na naszego Facebooka i Instagrama, soulpark971. Tam link do playlisty i odsłuch audycji. A na koniec, jak już jesteśmy przy słodkim temacie, no to Sweetest Season, najnowszy singiel brytyjskiej wokalistki Jasmine Lacey. I tyle, no. Żegnamy się.
0: Nie za wcześnie? Saint-Elmo?
1: Nie za wcześnie.
0: No dobra. I Marcin, daj.
1: Życzymy wam miłej niedzieli, troszkę się rozchmurzyło i do usłyszenia za tydzień.
0: Tak jest. Trzymajcie się i smacznej kawusi.

0: Warszawa. Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama.

akademickie Radio Campus. Mamy niedzielne południe. Przy mikrofonie Dawid Martin. Witam Was serdecznie w audycji w 60 minut dookoła świata. Dziś mam dla Was garść płytowych nowości z muzyką Afryki. Będzie trochę brzmieni z północy kontynentu. Będzie też trochę nagrań z Afryki Zachodniej. A zaczniemy od płyty, której fragmentów słuchaliśmy przedpremierowo jakiś czas temu, a która ukazała się 15 maja. To album Asikel formacji Tammy Crest, czyli trochę dobrego, tuareskiego, gitarowego grania w stylu asów. A na początek wraz z Tammy Crest pojawi się legenda tego gatunku, założyciel Tinariwen Ibrahim Ak Al-Habib, który gościnnie wystąpił w jednym z utworów. Ta właśnie kompozycja nosi tytuł Elal.

Lira Şili, Lira Şili.

w zasadzie ojciec chrzestny całego tego gatunku, mianowicie Ibrahim Ak al-Habib, czyli założyciel i frontman legendarnej grupy Tina Riwen. Poza tym utworem Tammy Crest swój najnowszy album nagrali w kwartecie stanowiącym kolektyw tuaresko-francuski, w którym mamy dwóch muzyków z oryginalnego składu, to Ousmane Akmosa i Sheikh Akhtiglia, oraz dwóch francuskich instrumentalistów, gitarzysta Paul Salvagnac i perkusista Cédric Momo Maurel. Ich wspólne dzieło, album Asikel, który swoją premierę miał 15 maja, to numer jeden bieżącego zestawienia World Music Charts Europe. No i przez kolejne minuty podelektujemy się jeszcze ich nową, jakże klimatyczną muzyką. Teraz zabrzmi utwór otwierający cały album, Adak Oyandit, a po nim jeszcze ścieżka numer 4, zatytułowana Aitma. Gra grupa Tammy Crest.

grała grupa Tammy Crest. To był utwór Aitma z ich najnowszej płyty Asikel. Przypominam, to numer jeden czerwcowego zestawienia World Music Charts Europe. A teraz sięgniemy po album, który obecnie plasuje się na pozycji numer 5. Choć jeszcze w maju był wiceliderem całej listy, to płyta z Agaty Algierskiej, dziewczyny z gitarą, Suat Masi, którą kojarzymy przede wszystkim z pięknych, nieco nostalgicznych ballad. To nie bez przyczyny, porównywana jest często do Joni Mitchell. Niemniej od czasu do czasu Suat też potrafi dołożyć trochę do pieca i tak też będzie w przypadku tego utworu, a nosi on tytuł Shibani.

Shibani z płyty Zagatę. Śpiewała Suat Masi, która pokazała tutaj swoje nieco bardziej zadziorne, bardziej buntownicze oblicze, bo i buntownicza jest to płyta, na której Suat, jak zwykle zaangażowana, wyśpiewała swój sprzeciw wobec wojen, wobec przemocy i wszelkich niesprawiedliwości współczesnego świata. Piękna to płyta, stylistycznie mocno zróżnicowana, bo znalazło się na niej kilka takich bardzo energetycznych utworów, a z drugiej strony nie zabrakło i tego, z czego Suat Masi słynie, a więc lirycznych pieśni, w których akompaniuje sobie na gitarze akustycznej. No i teraz właśnie posłuchamy jednej z nich. Jej tytuł to Tiri. Śpiewa Suat Masi.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
3: Minęła 12.30, Wojciech Kopacz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Karol Nawrocki leci do USA. Ulicami Warszawy przeszła jubileuszowa Parada Równości. Dworzec Wschodni do remontu.
4: Wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Głowa państwa została zaproszona na urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. W planie także rozmowy. O szczegółach szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
5: Prezydent oczywiście będzie rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej. To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy prezydentami.
3: Do kwestii wizyty odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ocenił, że Karol Nawrocki powinien poruszyć w rozmowie z Donaldem Trumpem dwa tematy. Wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO oraz unieważnienie wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry. Ulicami stolicy przeszła 25. Parada Równości. O szczegółach nasz reporter Piotr Starzewski.
6: Wzięli w niej udział m.in. inicjator przedsięwzięcia aktywista Szymon Niemiec oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Parada Równości się wpisała w klimat Warszawy, w historię Warszawy. Za to chciałem podziękować. Historia była różna, bo były takie lata na początku, kiedy parada była zabraniana, przez niektórych szykanowana. Dzisiaj jest częścią miasta, bo parada jest dokładnie taka sama jak Warszawa. Otwarta, tolerancyjna i różnorodna.
6: Po godzinie 14 uczestnicy wyruszyli ulicami Świętokrzyską, Krakowskim Przedmieściem, Miodową i Senatorską. Osoby ze społeczności LGBT+, domagały się m.in. równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
3: Wielka Brytania przejęła w kanale La Manche rosyjski tankowiec floty Cieni, poinformował premier kraju Keir Starmer. Statek został zajęty przez komandosów brytyjskiej marynarki wojennej oraz specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy. Będzie przetrzymywany pod nadzorem u wybrzeży Anglii aż do czasu zakończenia śledztwa. Wdzięczność premierowi Starmerowi wyraził ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował też, by Europa skonfiskowała transportowane statkiem surowce. Przypomnijmy, flota Cieni to tankowce pod obcymi banderami, które Rosja wykorzystuje do transportu ropy, żeby uniknąć sankcji. Polskie linie kolejowe podpisały umowę na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Prace rozpoczną się w grudniu bieżącego roku i obejmą nie tylko infrastrukturę dworca, ale również jego najbliższe otoczenie. W ramach inwestycji powstanie m.in. wyczekiwany od lat tunel pod torami kolejowymi pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, łączący Pragę Północ z Pragą Południe. Oprócz tego powstanie 7 nowoczesnych peronów przykrytych dachem, system dynamicznej informacji pasażerskiej, a także nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Modernizacja potrwa do 2029 roku.
8: Same sztosy.

Słuchacie audycji 60 minut dookoła świata, w której dzisiaj podróżujemy po Afryce, a konkretnie po jej północno-zachodnich rubieżach. W pierwszej części posłuchaliśmy fragmentów nowych płyt tuareskiej grupy Tammy Crest, a także algierskiej artystki Suat Masi. A tę drugą odsłonę rozpoczęliśmy w Mali. No i pewnie rozpoznaliście ten głos, który już nie raz, nie dwa rozbrzmiewał w naszym programie. To była oczywiście Fatoumata Diawara, która nieco ponad tydzień temu, dokładnie w pierwszy piątek czerwca, powróciła ze swoim nowym albumem zatytułowanym Masa, a utwór, którego wysłuchaliśmy, zatytułowany był Jane i otwiera on cały album utrzymany właśnie w takim afropopowym klimacie, odwołującym się jednak do tradycji kobiecego śpiewu wasalu, tak typowego dla obszaru Afryki Zachodniej. Fatoumata Diawara urodziła się w Burkina Faso, w rodzinie malijskich migrantów, gdzie spędziła swoje dzieciństwo. Potem już jako nastolatkę rodzice wysłali ją do Bamako, gdzie wychowywała ją ciocia. I wreszcie, gdy wkroczyła w dorosłość, postanowiła zrealizować swoje marzenia o byciu aktorką, co skłoniło ją do wyjazdu do Francji, gdzie rozpoczęła swoją karierę w filmie i w teatrze, którą łączy z muzyką. Masa to jej piąty album studyjny. I z tej płyty teraz posłuchamy jeszcze dwóch kompozycji. Pierwsza z nich to tytułowa Masa, a potem zrobi się nieco bardziej nostalgicznie. Będzie to dwujęzyczna pieśń Fala, śpiewana w języku Bambara i po angielsku. Przed wami Fatoumata Diawara.

Fatoumata Diawara zaśpiewała utwór Fala, co w języku bambara oznacza sierotę. To piękna, przejmująca pieśń współczucia i solidarności z ludźmi odrzuconymi, samotnymi, pozbawionymi wsparcia. To jedna z kompozycji z jej nowej płyty Masa, która premierę miała 5 czerwca. No a teraz zostawimy nowości płytowe i przejdziemy do aktualności koncertowych. Pozostajemy w Afryce Zachodniej, ale z Mali przeniesiemy się do Burkina Faso. Już za niecałe 2 tygodnie, w piątek 26 czerwca, w aktywnym domu alternatywnym ADA na Puławskiej 37 zagra kolektyw Burkina Asa.

Gian Famagne na balafonie oraz bębnach dżembe, bara, tamani i na kalebasie, czyli na tykwie, grali potomkowie griotów zrzeszeni w grupie Burkina Aza, pochodzący z wioski Najerina w regionie Djibasso w Burkina Faso, którzy już 26 czerwca wystąpią w aktywnym domu alternatywnym na ulicy Puławskiej. Szykuje się zatem niesamowita okazja do posłuchania na żywo współczesnych mistrzów burkińskich tradycji muzycznych, tak pięknie pielęgnujących dziedzictwo ludu Bła, dziedzictwo swoich przodków i swojego rodu. Zespół tworzy bowiem pięciu jakże utalentowanych braci. Szykuje się zatem bardzo ciekawy koncert, podczas którego wystąpi jeszcze ambientowy duet Tungleisa z Reykjaviku. Także podczas jednego wieczoru chłodna północ spotka się z gorącym południem. No i zobaczymy, co z tego spotkania wyniknie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie adapulawska.org. A my tymczasem na pożegnanie posłuchamy sobie jeszcze jednej dawki pełnej słońca twórczości Burkina Aza. Utwór nosi tytuł Haiketom, a za uwagę dziękuję już Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
4: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
5: Autopromocja.
7: Radio Campus 97,1 FM.
8: Dzień dobry, oto nieodtotni na program Wojna francuska-angielska pod flagą biało-czerwoną. To co niedzielę 13-14 na Radio Campus. To kilka miesięcy temu byłem na francuskiej imprezie i popowy w Warszawie i biorąc pod uwagę, przepraszam na moje gramatyka, słabo jakości tego, co było prezentowane. Chciałem przypomnieć wszystkim o kilku wielkich nazwiskach we francuskiej hip-hopie. Przed słabą jakości rozumieć teksty raczej przeciętnie. Zaczynamy od najlepszego francuskiego albumu hip-hopowego, L'école du micro d'argent od IAM, publikowany lat 1997 roku. To grupa jest raczej kolektywem, ponieważ każdy z członkiem ma na swoje koncie solowe albumy muzyczne. Kolektyw funkcjonuje, bo do dziś to jeszcze dalej działają. I to muzyka, którą będziemy słuchać, jest bardzo polityczna. Nacechowany tekst o inwersji wartości. Fragment marszu imperialnego Jona Williamsa. Posłuchamy.

0: Toto Bio, I Am, to l'école du micro d'argent. Génial, enfin, album, il génial na piosenka. To telas, il gemedo, il n'est espo musicne, tout le chien naziva Assassin. Assassin, to nezalejna francuska grupa hipopova, zostawa zaojona, ve, techange vince, to chemje champion te goloku. Przed Locking Squad i solo, do której szybko dołączyli DJ Clyde, a następnie Dr. L. Być może znacie francuski aktora Vincenta Cassela. To Locking Squad, wokalista Assassin, jest jego brat. To będziemy słuchać Esclave 2000, utwór biotworzony i wydany w 2006 roku na albumie Touche d'Espoir. Utwór ten pokazuje, że wpuszczęście niewolnictwo pomimo wszystkie obowiązujące przepisów jest bardzo aktualnym problemem.
1: Je ne veux pas faire de politique.

Donc voilà. Te laisse mauvais pour Flandre. Ne veux pas le chego. To bio esclave de mille, pchet assassin. To assassin, yak mouviem, to yes blat. Enfin, Lokin Squad, yes blat Vicenta Casella. I vidjawam, j'ai on troubiu novio album. To bio, kilka mieszan sous tes mouni, pas metam malok. Enfin, zobacze assassin. I to jest bardzo ciekawy zespół muzyczny i popowy. To teraz idziemy do innej wokalisty. To się nazywa MC Solar. To on był twórcą hip-hopu we Francji. Jeden z najwybitnych francuskich poetów muzycznych. Nadal śpiewa. To jego najnowszy album ukazał się, to był 2024 roku. I teraz będziemy słuchać jeden z jego największych hitów, będący piękną historią miłością. I dla miłośników gier kasztanych zaśpiewamy o sztyle istniejącej korola, czyli symbola karo, trefle, kiel i piki. To posłuchamy, to ten utwór to się nazywa Karolina.

0: bo...
1: Często mówimy, o, to no, musicie trochę, nie wiem, kto nie rozumie francuski, musicie słuchać tekstu. Są bardzo, bardzo, bardzo fajne. Kocham tą piosenkę. Bo ale idziemy dalej. Często mówimy o mężczyzna w hip-hopie, ale we Francji kilka kobiet również odniosło wielki sukces. Porozmawiamy o trzech z nich. To zaczynamy o, myślę, że najznana, tak? Znakomite francuskie artysty, jedna to najbardziej znane, jeżeli nie najśliczniejsza francuska rapelka. To ona się nazywa, jego normalne imię to jest Mélanie Georgiades, to enfin, znana jak Diams. I ona zakończyła karierę w 2010 roku. Widziałem raz na koncertu i to było genialne. To posłuchamy Diams i jedna najznana piosenka to się nazywa La Boulette.

0: sehr groß.
1: To tyle słuchaliśmy, tak, Diams to jedna najznana francuska rapelka, a teraz będziemy słuchać inna, którą ja bardzo, bardzo, bardzo lubię. Ona się nazywa Kenny Arcana. Przygotowane tą audycję, nie wiedziałem jej normalnie imię, nazwisko, to posłuchacie. Posłuchacie to w internecie, nie wiem. To ona się urodziła 1982 roku. Zaczęła pisać swoje pierwsze teksty rapowe i doskonalić swoje umiejętności na marsyjskiej scenie hip-hopowej w początku lat 90, mając wówczas 10-12 lat. Miała dość skomplikowane dzieciństwo, wielokrotnie trafiła do domów dziecka. I ma argentyńskie korzenie. To na tą piosenki ona będzie mówić o tą komplikowane życia, ma dom dziecka i komplikowane dzieciństwo, można powiedzieć. I ona jest bardzo, bardzo zaangażowana w ruch antyglobalistyczny. To posłuchamy, Je me barre.

0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Reklama.
1: 13.31, Wojciech Kopacz.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Radosław Sikorski leci do Luksemburga. Kończy się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Naukowcy o wpływie chatbotów na zdrowie.
2: Wiadomości.
1: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski leci jutro na posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu. Spotka się też z premierem Luksemburga, Luckiem Friedenem. Tematem rozmów wojna w Ukrainie, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz relacje Unii Europejskiej z Chinami. Radosław Sikorski zaprezentuje uczestnikom Rady Białą Księgę rosyjskich aktów sabotażu i dywersji. To dokument opracowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zawiera on listę wrogich działań rosyjskich wobec państw basenu Morza Bałtyckiego. Do jutra można głosować w budżecie obywatelskim na projekty miejskie, dzielnicowe i lokalne. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
3: Wśród tegorocznych propozycji znalazły się m.in. Zakup balonu na ogrzane powietrze, który ma się stać wizytówką Warszawy. Bezpłatny spływy kajakowy po Wiśle, darmowe wejścia do ZOO w każdy weekend kwietnia i września dla osób mieszkających w Warszawie oraz całoroczne bezpłatne zajęcia jogi w 10 różnych częściach Warszawy.
1: Planowane porozumienie USA-Iran przewiduje między innymi otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie zostanie zawarte porozumienie. Zgodnie z memorandum, Iran ma natychmiast otworzyć cieśninę Ormus dla wszystkich statków handlowych, a Stany Zjednoczone zakończyć blokadę irańskich portów. Agencja Reutera donosi też, że Stany miałyby znieść na pewien czas wszystkie sankcje dotyczące irańskiej ropy naftowej. Dzięki temu Teheran mógłby sprzedawać ropę i otrzymywać z niej zyski. USA zobowiązały się też do nieprzyjmowania nowych sankcji przeciwko Iranowi do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego. Specjaliści z University of British Columbia przestrzegają przed uzależnieniem od chatbotów. Autorka badania wraz z zespołem przeanalizowała posty użytkowników jednej z platform. Jej użytkownicy pisali, że są uzależnieni od chatbotów AI albo obawiali się, że mogą być. Wyłoniły się 3 główne wzorce. Użytkownicy, którzy korzystając z urządzenia odgrywają rolę i wchodzą w wymyślone światy. Użytkownicy emocjonalnie przywiązani, czyli traktujący chatboty jak bliskich przyjaciół lub partnerów. Oraz użytkownicy, którzy wykorzystują chatboty jako jedyne źródło informacji. Nadmierne korzystanie z narzędzi AI negatywnie wpływało na codzienne życie wszystkich tych grup. Badani odczuwali lęk lub rozdrażnienie, ilekroć nie korzystali dłużej z czata. Technologia ma też szkodliwy wpływ na pracę, naukę oraz relacje.
4: To hello, to wracamy do naszej audycji po tą krótkiej przerwie wiadomości. I to wracamy do naszej, tak, posłuchamy najfajniejszych artystów i popowej Francji. Fanson bardzo dużo, to lubiłem trochę Selekcja, ale lubiłem Selekcja, bardzo fajny zespół. To teraz będziemy słuchać Arsenic, to legendarna francuska grupa rapowa założona w 1992 roku przez braci Lino i Calbo. I będący symbolami kolektyw Sektor A, ich częsta puenta i mnożenie teksty zapoczątkowały złota ery francuskiego hip-hopu. K Kalbo to jeden tego braci, zmarł kilka miesięcy temu, 4 stycznia. I posłuchamy ich piosenki Regarde le monde.
5: Regarde le monde.

A teraz mamy jedna najznana za granicę, można, bo nie wiem, ale bardzo, bardzo znana francuski zespół, to się nazywa NTM. Mają albo NTM, albo Supreme MTM, NTM. I to używa się, że to jest duet, to Joe Star i Cool Chain. I ouais, obok IAM to jest pierwsza francuska grupa rapowa, która odnosiła sukces na francuskiej hip-hopowej na skali ogólnokrajowej i zyskała szeroki i rozgłos medialny. Ale teraz on więcej na temat być aktor i nagrywać film. To tak. Joe Star i Cool Chain. I posłuchamy Laisse pas traîner ton fils.

tu idzie mi dalej, mamy tyle fajne grupy fan zespół i popowy we Francji, to muszę pokazać dalej. To teraz będziemy pokazać Funky Family. Funky Family to francuska grupa i popowa pochodząca z Marsylii, aktywna lat 1994 roku do 2006. I od czasu rozstania każdy z członków kontynuował karierę solową. To posłuchamy jeden z ich najsłynniejszych piosenki, który się nazywa La Furie et la Foi.

0: de Jacques Mesrine. FF de Mars défend le hip-hop de rue avec furie. Nique les intrus.
1: To telas po ten funky family chciałem wam powiedzieć to tak. Jeden bardzo znany ten raper francuski, to się nazywa Doc Gineco i Bruno Bossier, ale jego pierwsze, jego prawdziwe imię to nie tak ważne. I on było taki zespół Minister Amer. Jeszcze zespół francuski pop, który chciałem wam pokazać, ale mam trochę ograniczony czasu niestety. To tak, kiedy on skończył Minister Amer, on wydał 1996 roku swoje pierwsze album, Première Consultation. Większość utworów nagrano z muzykami z Los Angeles. Album odnosi ogromny sukces komercyjny. Oboje jego rodzice pochodzą z Guadeloupe, to francuskie wyspy na Karaibach. To z tą piosenką on mówi, że jego rodzice pochodzą stąd, do Guadeloupe, a on niestety urodził w Francji metropole, to znaczy ten Francji w Europie. I on chciał żyć tam w Guadeloupe.

Na zakończenie programu porozmawiamy o dwóch francuskich DJ-a, którzy wnieśli ogromny wkład w scenie hip-hopowy. Pierwszy to DJ Zebra. DJ Zebra, on pracował głównie w UFM i dwie radio francuskie. I on miał swoje Zebra Mix. To Zebra Mix, to on biorą dwa piosenki razem i on zrobił mix z tą. I ja jest jedną, ja bardzo lubię, to jest Star Wars i Joe Star. Joe Star, jak mówiłem wcześniej, to jest chłopiec od NTM, wokalistą NTM. Słuchajcie ten mix. Ja bardzo.

To jest prawie koniec audycji, to tyle, posłuchamy, bo tak jak mówiliśmy DJ-a, to będziemy skończyć tą audycję z DJ Cut Killer, z jego muzyka Nicklapolis. Prowadzi właśnie audycję radiową Cut Killer Show i to posłuchamy ten mix, który jest na filmie La Haine, po francusku, po polsku to jest Nienawiść. To mix będziecie słuchać, to bardzo, bardzo fajny mix. To do usłyszenia za niedługo i miłej niedzieli, bawcie się dobrze. This is a DJ Underground.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Reklama.

0: Around the world from the UK. Selector Radio.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.
3: 14.31, Wojciech Kopacz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Warszawskie liceum zbiera na onkologię. Ukraina trafiła kolejne cele. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
4: Wiadomości.
3: Uczniowie z Liceum Słowackiego zbierają na onkologię dziecięcą. Z tej okazji 19 czerwca na terenie placówki przy Bawelskiej odbędzie się festiwal rapowy. Zagrają m.in. Milton, Fifth, Column czy Per Jean. A na charytatywnej licytacji zdobyć będzie można na przykład plakat z Rolanda Garrosa z podpisem Mai Chwalińskiej, rękawice Przemysława Salety czy płytę Carpe Diem od Szymona Wydry. Oprócz tego w programie pokazy breakdance, turniej piłki nożnej czy festiwalowy grill. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził dziś, że Ukraina zaatakowała dronami zakłady chemiczne i obiekty naftowe w Rosji. Poinformował też o wstrzymaniu ruchu na 6 lotniskach w Rosji. Celami ataków były m.in. zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim oraz obiekt naftowy w obwodzie jarosławskim, położony ponad 700 km od ukraińskiej granicy. Prezydent Zełenski ocenił, że skoro Moskwa odmawia zakończenia wojny, to wraca ona tam, skąd przyszła. I przekazał, że Ukraina realizuje tym samym plan dalekosiężnych sankcji przeciwko Rosji, które mają ją zmusić do zakończenia konfliktu.
4: Sportowy Kampus.
3: Dziś wieczorem kolejne reprezentacje zaczynają swój udział w Mistrzostwach Świata. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
5: Najpierw o 19:00 Niemcy zagrają z debiutantem Curaçao, czyli krajem wyspą należącą do Królestwa Niderlandów, a od 22:00 początek starcia Holendrów z reprezentacją Japonii. Około 1:00 w nocy WKS podejmie Ekwador w ramach rywalizacji w grupie E, a nad ranem o 4:00 Szwecja zagra z Tunezją.
4: Pogoda.
3: Dziś po południu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Występować będą przelotne opady deszczu w całym kraju. Pojawią się burze, którym lokalnie towarzyszyć mogą silne opady deszczu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw, w tym mazowieckiego. Alert potrwa do 23:00. Temperatura w większości kraju od 15 do 17 stopni Celsjusza. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią również przelotne opady deszczu, a miejscami zanikające burze.
0: Playing the best music from the UK every week. Select.

0: This is Selector Radio.
1: Selector Radio.
2: Follow us on Instagram at Selector UK and on X at Selector Radio.
3: Reklama. Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama.
8: Same sztosy. Campus.
0: Selector Spotlight on Selector Radio.

0: This is Selecta Radio.
1: Selecta Radio.
2: Reklama.
3: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Reklama.
5: Serwis akademicki.
6: Nowe generacje leków zwiększają skuteczność leczenia chorych na raka płuca. W tym roku na Kongresie Onkologicznym w Chicago zaprezentowano aktualizację badania klinicznego, które dotyczy specyficznej grupy chorych na zaawansowaną lub przerzutową formę nowotworu. Okazało się, że po 7 latach ponad połowa pacjentów otrzymujących nową generację leku żyje bez postępów choroby. W grupie otrzymującej lek pierwszej generacji odsetek ten wynosił 3%. Chodzi tutaj o lorlatinib, lek z grupy inhibitorów, czyli substancji hamujących lub blokujących reakcje chemiczne. Profesor Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który uczestniczył w badaniu, ocenia, że jego wyniki są bardzo ważne. Podkreśla, że niedrobnokomórkowy rak to rzadka i nietypowa choroba. Zapadają na nią najczęściej ludzie młodzi, często kobiety i przeważnie osoby niepalące. Kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Podczas badań naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu sięgnęli po metodę rejestrującą aktywność elektryczną mózgu. Dzięki niej można zobaczyć nie tylko długość snu czy momenty wybudzeń, lecz także jego biologiczną jakość. Badania przeprowadzone przez profesor Donatę Kurpas pokazały, że kofeina powoduje spłycenie snu niż jego skrócenie czy trudności z zaśnięciem. Oznacza to, że organizm może spędzić w łóżku 8 godzin, ale mózg nie osiągnie pełnej regeneracji. Kofeina poprawia czujność i zmniejsza uczucie zmęczenia, ale ekspert zwraca uwagę, że jej działanie może czasem przypominać pożyczanie energii kosztem nocnej regeneracji. Więcej przeczytacie na portalu Nauka w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska wraz z Państwowym Instytutem Badawczym świętują 40-lecie. Z tej okazji we wtorek odbędzie się międzynarodowa konferencja. Jej tytuł to Od przeszłości do przyszłości. 40 lat w ochronie środowiska w Polsce. Spotkanie wydarzy się w Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej. Eksperci podsumują dotychczasowe działania oraz opowiedzą o wyzwaniach na kolejne lata. Na agendzie między innymi dyskusje związane ze zmianami klimatu, bioróżnorodnością, jakością powietrza i nowymi technologiami środowiskowymi. Wydarzenie połączy ekspertów, naukowców oraz organizacje pozarządowe. 17 czerwca w ramach obchodów 120-lecia SGH w sali koncertowej Nowa Miodowa zagra koncert jubileuszowy. Na scenie usłyszymy utwory Andrzeja Załuchy w wykonaniu Kuby Badacha. Początek koncertu o godzinie 18.30.
2: Akademickie Radio Campus.
0: On radio, across

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Ło! Widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
0: Reklama.
7: Ka, ka, ka, ka.

Mówi Simba na żywo. Live and direct. Ta audycja, jak pewnie już słyszeliście, nazywa się Bita Godzina. Jest to audycja drum and bassowa, którą prowadzę co niedzielę o 16 w Radio Campus, czyli teraz. Tak jak pisałem na Facebooku, kontynuujemy dzisiaj zaległości z ostatnich tygodni, w których mnie nie było w radiu i nie puszczałem nowości, więc nie wszystko dzisiaj będzie z ostatniego tygodnia. No ale to jest. Particle. I can't wait forever.

z nowej epki Partikla, która się nazywa po prostu EP. Na epce tej znalazły się dwa kawałki, które puszczałem już w audycji. Dwa fantastyczne kawałki. Blade z Atmosem i 18% z wokalistką Catching Cairo. Jest też parę innych numerów, natomiast jakoś tak... No te dwa są najwspanialsze. Natomiast ten I Can't Wait Forever jest jakby takim trzecim dla mnie. Jest jeszcze fajny numer ze Scantią. Ale to sobie obczajcie sami. Nie będziemy już dzisiaj wracać do tej epki. Która zresztą wyszła na własnej wytwórni Partikla, która się nazywa Partikl. Natomiast chciałem powiedzieć, że na Facebooku jest zdjęcie moich oczu z bardzo dramatycznym napisem Bita godzina. Tam możecie pisać facebook.com/simbadnb. Pozdrawiam Agę i Adama, którzy już coś napisali. Zapraszam też do kontaktu przez numer telefoniczny, SMS-owy i WhatsAppowy. 886-971-971. Tam możecie pisać. Ja to wszystko zobaczę. Przeczytam, odpowiem. Ustosunkuję się. Piszcie, co robicie. Domyślam się, że nie grillujecie, no chyba, że w tych krótkich oknach pogodowych. Ja na przykład jak wchodziłem tutaj do budynku, to ludzie kryli się pod wiatą taką zasłaniającą wejście. Takim dachem, nie wiatą może. Przed ulewą. Jak siadałem na krześle, to świeciło słońce. A teraz chyba znowu będzie padać. Selekcja dzisiaj taka odzwierciedlająca tą pogodę. Mam wrażenie. To jest Shadow Club i Need for Mirrors na wytwórni tego drugiego, czyli Soul in Motion. Numer pod tytułem Want.

Need for Mirrors jak zwykle... Need for Mirrors jak zwykle w formie. Shadow Club, szczerze mówiąc, nie znam tak dobrze, więc nie powiem. Więcej grzechów nie pamiętam. Ale fantastyczny, klimatyczny, soulowy numer. Ale też nie jakiś szczególnie lekki. Kawałek pod tytułem Wound z epki. Artwork EP 007 007. A to jest nowy kawałek od wokalistki, która nazywa się Ria. To wyszło na V Recordings. Tutaj gościnnie Minor Forms i Alex Hill. Kawałek nazywa się Different Kind. I tak jak już wspominałem, nadal twierdzę, że Ria szykuje album. Ale w sumie nie wiem, nie czytałem nic na ten temat, tak się tylko domyślam. Nie robiłem researchu. Po prostu czuję pismo nosem.

No dobra, poczytałem trochę, okazuje się, że tak, faktycznie. This is reality. Pisane Ria, tak jak wokalistka się pisze, ona. R-I-Y-A. To już pewnie niedługo będziemy się tym albumem jarali. Natomiast to był kawałek Different Kind. Dzisiaj jedyny od niej. Klik.

0: Melinki i Sklart Mafia, kawałek pod tytułem Safari.
1: Sometimes we forget, even if it is the sound of an animal.

Nice. Melinki i Sklart Mafia. W ogóle Melinki jest jednym z tych artystów, którzy... kiedyś z kolegami rozmawialiśmy o tym. Nazywa się po polsku, jak się przyjrzeć. Melinki. Takie małe meliny. Kawałek pod tytułem Safari. Safari? Właściwie. I tak jak mówiłem, sekcja dzisiaj mocno zróżnicowana. Było mroczno, teraz będzie trochę mniej. Tak bardziej uczuciowo będzie teraz. To jest Rueben, którego powinienem czytać jako Hoiben, jak się okazuje, oraz Clinical. Kawałek pod tytułem Special.

Selekcja leci w każdą stronę. Pora na trochę dżungli. Znaczy jeden, ale bardzo konkretny. To jest nowy Slater. Nowy, czyli z 1 maja około. Tak, no tak, z 1 maja. Dalej, jak mówiłem, nadrabiamy zaległości. To jest epka Rough Groove CP, wydana razem z Duality. I tutaj są kawałki Duality, Slatera, remiksy wzajemne. To jest Slater solo. Ganja People.

I jaka to jest podróż, ten numer? Slater i Ganja People. Przechodzimy już do drum and bassu. Bo w końcu o tym jest ta audycja. La Medusa i Brethren, kawałek pod tytułem Aqua w remiksie Alibi. I to wyszło na OVV.

grubiuteńko. La Medusa Brethren w remiksie Alibi kawałek pod tytułem Aqua. A teraz wracamy do epki Special EP od Roy Bena. Ten kawałek jest też z featuringiem, tylko tutaj kto inny. Freddy B. Freddy. Tak po holendersku to trochę przeczytałem, bo Roy Ben jest z Holandii. Freddy B chyba nie. Keep the lights low, play the music loud. W każdym razie numer nazywa się Get It Right. To też wyszło na Overview Music. We run the sound, never deviating from the underground. Keep the lights low, play the music loud. Deep anticipation running through the crowd. Release the record, we run the sound, never deviating.

0: never deviating from the underground.
1: Yo. To jest epka, którą miałem puścić już wcześniej. W zeszłym tygodniu zresztą. I miałem z niej puścić więcej niż jeden numer, ale puszczę tylko jeden i to dzisiaj. Unsaid EP od Elsida. The Must Make Music.

Ładniutkie. L-Side i Silent Pressure to jest epka Unsaid EP, która wyszła na Must Make Music, wytwórni należącej do Workforce'a. A teraz będzie coś dziwnego. Przynajmniej z nazwy. Kawałek pod tytułem Weird to jest Anix w remixie SMG. I wyszło to na wytwórni Anixów Nexus Sound. No i jest dziwne.

Weird. Anik i SMG na remiksie. A powiedzmy, nie jest jakiś taki szczególnie dziwny ten numer, dziwniejszy tutaj puszczałem. Ale tak się nazywa. Śmigamy dalej. Jakoś w międzyczasie Mindscape wydał album The Cult of Bass LP. Na który czekałem, no ale nie jestem szczególnie nim zachwycony. Te najfajniejsze kawałki już grałem w audycji i one były na samplerach. Mam dzisiaj jeden. Ten jest fajny. Nazywa się Ghost Walk.

No i tak jak mówię, ten album nie zaskoczył mnie jakoś szczególnie pozytywnie. Spodziewałem się fajnych, neurofunkowych, ale takich klimatycznych rzeczy, do których przyzwyczaił mnie Mindscape. Może posłucham jeszcze tego albumu, może jeszcze wam coś puszczę, może mi się coś spodoba, może go nie doceniłem, może słuchałem go tylko raz. Może tak było. A to jest chyba największy banger dzisiaj. Też trochę dziwny. To jest Wizla. Kawałek nazywa się Maniac. Wyszło to na Critical Music.

Maniac od Wizla. To jest dopiero dziwny numer. No i przyszedł czas na stary numer na koniec audycji. Wyjątkową perłę mam dla was dzisiaj. Chciałem puścić coś od Comics, duetu już nieistniejącego, trochę zapomnianego niestety, bo dawno nie było. I tak szukałem i przypomniałem sobie o tym numerze. To właściwie jest Comics, ale w remiksie. Kawałek nazywa się Faceless. Wyszedł w 2008 roku. I na remiksie tutaj pojawia się nieodżałowany jeden z królów tego gatunku, Marcus Intalex.

akurat tak w miarę uda mi się nawet nie ściąć tego numeru, bo w miarę wyrobiłem się z playlistą dzisiaj. Więc posłuchajcie tego. Comics Faceless Marcus Intellex Remix.

No dobrze, słuchajcie, playlista już jest na Facebooku, facebook.com/simbadnb. Tam możecie wejść, posłuchać, popatrzeć. Przede wszystkim posłuchać już teraz. Właściwie to nie wiem. Patrzeć też możecie. W każdym razie chodzi o to, że jest playlista na Spotify'u. Możecie sobie kliknąć i posłuchać tych kawałków, które dzisiaj puszczałem. Polecam też pogrzebać w tych albumach i epkach, z których one pochodziły, bo nie wiadomo, może coś przegapiłem, co wam się też spodoba. A jeśli przegapiłem i mi się też spodoba, to pewnie puszczę to za tydzień. Tak czy inaczej, ja się nazywam Simba, to była Bita Godzina, a kawałek, który właśnie się kończy, to jest Faceless w remisie Markusa Intellexa, oryginalnie duetu Comics. Absolutna bomba. No i oczywiście zapraszam za tydzień na Bitą Godzinę. Również. W niedzielę o 16:00 w Radiu Campus. Trzymajcie się. Pa.

0: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
4: Reklama.

Zakładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

0: Radio Campus. Dobre teksty. Zaprasza Emil Blef.
1: Cześć, dzień dobry, witam was po raz kolejny w audycji Dobre Teksty, w których rozmawiamy o procesie twórczym, a moim gościem dzisiaj jest postać wyjątkowa, Wienio,
2: Piotr. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że udało się złapać w twoim intensywnym harmonogramie, bo wiem, że się dużo dzieje, więc tym bardziej, tak można powiedzieć, nawet z dnia na dzień, ale na spontanie chyba jest dosyć ciekawie.
2: Jest to oczywiście absolutnie ciekawe. Zawsze takie zaproszenie do pogadania. Ja lubię gadać, lubię ludzi. Nie jest tak intensywnie, jednak człowiek do pracy nie chadza. W związku z tym jakby tego wolnego czasu jest więcej, a różne zajętości to są, wiesz, weekendowe i tak dalej, koncertowe. Oczywiście są też próby, są też zobowiązania jakieś, ale no człowiek jak nie chodzi do pracy, to tego czasu trochę ma, no.
1: Rozumiem.
2: Więc jakby chętnie go poświęcę dla siebie i
1: super.
2: Dla słuchaczy.
1: Ja jestem bardzo wdzięczny za ten czas i jestem bardzo ciekawy, jak wygląda twoje życie, bo dawno gadaliśmy tak prywatnie, dawno temu i zawsze twoje podejście mi imponowało, bo było takie szersze i miałeś taki wgląd, no potrafiłeś dostrzegać rzeczy, na które ja wtedy w ogóle nie wpadałem i zawsze tą wiedzę chłonąłem, ale to tak, żeby nakreślić, bo jesteś taką osobą, która działa w wielu obszarach i to są obszary, w których zawsze chodzi o kreatywność, zawsze chodzi o pomysłowość, zawsze chodzi o taki wkład osobowościowo-twórczy, bo producent, raper, to wiadomo, ale przecież gotowałeś bardzo długi czas i
2: cały czas gotujesz. Nie zatrzymuję się.
1: I
2: prawdopodobnie
1: miałem okazję...
2: ostatnią potrawę ugotuję 30 minut przed śmiercią.
1: Ja pamiętam ten twój cudowny szpinak, taki zaparzony w wodzie, puszczony jeszcze w Rembertowie, puszczony, posypany parmezanem.
2: Wow, smażony na oliwie z czosnkiem, świeży szpinak.
1: Tak. Urwało mi to głowę, to była jedna z tych rzeczy, która mnie też otworzyła.
2: Na grzaneczce wchodzi idealnie.
1: Dobra, ja jestem głodny, musimy na razie przeskoczyć dalej. No ale też ostatnio kierownik bądź dyrektor artystyczny w Opole, do tego sobie dojdziemy. Ja cię chciałem zapytać, czy jest coś, co łączy pisanie w domyśle rapu i gotowanie?
2: Tak, jak wydawałem książkę kucharską, to zapytałem Wojtka Mazolewskiego, czy on uważa, że gotowanie to w pewnym sensie komponowanie, tak jak muzykę się komponuje. On powiedział, absolutnie. Jest to absolutna analogia. Masz kilka ingrediencji, porównałbym to bardziej do hip-hopu, jazz ma o wiele więcej muzyki, nutek, to znaczy, że to jest tak jakby więcej przypraw, warzyw, nie wiem, i rzeczy, z których trzeba ugotować.
1: I jazz można powiedzieć bardziej takich egzotycznych może.
2: Na przykład, ja bym to porównał bardziej do hip-hopu, stopa, werbel, sample, bass, hi-hat, to tak jak włoska kuchnia. Kilka ingrediencji i powstaje danie, więc absolutnie mi się wydaje, że jest to gotowanie, to też jest swego rodzaju kompozycja, komponowanie. Z tą różnicą, że muzyka może przetrwać do końca życia i jeden dzień, a każda potrawa zostaje zdestrukturyzowana. Natychmiast po zjedzeniu mamy wybrudzony talerz sosem i już to nie wygląda pięknie. Pięknie wygląda tylko, jak kucharz to położy i do momentu, kiedy się nie zaczyna jeść. Z tą różnicą, że jednak gotowanie to jest jednak konstrukcja i dekonstrukcja natychmiast.
1: Czyli po prostu muzyka jest bardziej ponadczasowa.
2: Ona jest ponadczasowa, ona jest jakby w eterze, ona w powietrzu wisi, wypełnia eter, działające jedzenie zupełnie na inne zmysły i ma zupełnie inną funkcję.
1: A masz takie swoje kultowe dania, które przychodzą twoi znajomi i mówią, Piotrek, weź mi to zrób.
2: Ja mam dużo kultowych generalnie, ale mam jednego psychofana, Konrada, mojego przyjaciela, który uwielbia takie zapiekanki ziemniaczane w stylu francuskim, że tniesz ziemniaczka na mandolince i potem różnymi warstwami to się przekłada różnymi rzeczami, które są dobre lub czy grzybami, czy ostrą papryką, czy serem feta, czy pleśniowymi serami różnymi. Robię różne kombinacje i on mówi, weź Piotrek, zrobiłbyś tą zapiekaneczkę, ja bym do ciebie wpadł. No więc ja mam na przykład takie zamówienia, że w zasadzie on sobie to zamawia jakby.
1: No wiesz, no przy takich składnikach, jak trzeba trafić, to dobrze, jak się zapowiedzą chociaż.
2: Tydzień wcześniej nie, tą zapiekankę się robi dosyć długo, trzeba na duże ziemniaki kupić, wybrać je przede wszystkim, potem mieć tych kilka ingrediencji w domu, ona sama w sobie ta zapiekanka pod folią, jakieś 30 minut musi być w piekarniczku, potem zdejmujesz folię, potem przełączasz na opcję grill, dopiekasz te ziemniaczki z wierzchu, żeby były takie podpieczone, a potem dopiero masę jajeczno-parmezanową rozbełtaną wlewasz na górę i powstaje taka przepiękna pianka.
1: To jest...
2: Więc to się robi...
1: Kulinarna grafia. Posłuchaj, bo ja się tutaj zacisnąłem na szczęce, żeby nie było słychać takiego mlaskania, jak tutaj ślinianki się uruchomiły, bo no tak, już ładnie o tym opowiadasz i wkręciłem się bardzo.
2: Ja też, ślinianki poleciały do przodu. Generalnie zaraz będę musiał mopa tutaj odpalać w studio, żeby wszystko wyczyścić, bo jednak wyciek jest, nie?
1: Tak, tak, trzeba się tych uspokoić. No dobrze, a co sprawia, że tekst jest kultowy? No bo Molesta, Winio i Pele.
2: Oha, przeskoczyłeś teraz na warstwę tekstową. Słuchaj, dobry tekst hip-hopowy musi mieć w moim mniemaniu jakąś taką wewnętrzną szczerość człowieka, który go napisał. Na ogół też w tekście czasami dobrym jest nawet jedna linijka taka trafiająca do człowieka. Czasami jest jedna metafora, która... z którą człowiek się utożsamia, na przykład słuchający tego. Czasami jest na przykład aż zbyt dużo na przykład wewnętrznego dialogu na przykład i on jest na przykład na tyle trudny, że ludzie mogą go nie pojąć do końca, albo może być za ciężki ciężar gatunkowy. Więc dobry tekst to powinno być trochę opisu, trochę fajnych metafor, przede wszystkim sedno tego, co się chce powiedzieć, no bo wiesz, wodoleństwo to sobie można uprawiać, ale tekst powinien rzeczywiście trafić w samo sedno, czyli gdzieś tam w środek lewego lub prawego przedsionka serca i tam się tam jakoś rozgościć, nie?
1: Czyli jak na przykład gotujesz potrawę, no to nie wrzuca się nagle przyprawy z innego świata, to jest to wodoleństwo wtedy.
2: Ja tego nie robię. Ja uprawiam, jak gotuję na przykład, to rzeczywiście trzymam się stricte przepisów. I mam taki swój patent, że jak na przykład gotuję potrawę jakąś tajską, to najlepiej, żeby najpierw zobaczyć film, jak pani tą potrawę robi w domu, jakaś babcia, w domowej formie. Potem oglądam show telewizyjny, gdzie widzę, że ktoś w telewizji tajskiej robi tą samą potrawę. Następnie szukam kucharza z pięciogwiazdkowego hotelu, który on robi dokładnie tą samą potrawę.
1: Czyli ty robisz taki bardzo solidny research.
2: I mam taką gradację.
1: Ze skrajnych źródeł, fajne.
2: Tak, że mam taką gradację, jak ta potrawa wygląda w tak zwanej domowej wersji i potem jak ona jest serwowana w restauracjach, a jak na przykład jest, jak robi się ją... nie wiem, w programie telewizyjnym. I wtedy mam jakąś taką obserwację, że mam świadomość, że po pierwsze znam kolejności wrzucania pewnych potraw. Na przykład znalazłem taką rozbieżność, że na przykład w niektórych pattajach tajskich na samym początku było jajko, a potem ktoś dawał w kolejnym przepisie na samym końcu, żeby to wszystko skleić. Na przykład. No więc pytanie, czy to jajko musi być ten? Wybieram oczywiście opcję pośrodku.
1: Musisz jechać na dwa gary po prostu.
2: Wrzucam w połowie, żeby wyciągnąć tak zwaną średnią przepisową. Nie?
1: Okay. No. A powiedz mi w takim razie, bo to bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym, że ja też uważam, że ta wiarygodność w rapie jest bardzo istotna i to, na ile my się identyfikujemy. No i dużo twoich tekstów i tekstów, twoich kolegów z Molesty, no jest kultowych. I z czego ta kultowość tam wynikała? Oprócz tego, że byliście pionierami, ludzie to chłonęli,
2: Prawdopodobnie z tego powodu, że one mogły się w takich dobrych czasach, powiedzmy, jakichś urodzić. Mogły też... Mogły być też taki deficyt na to, na taki język, który my się posługiwaliśmy w tamtych czasach na przykład i te wyrazy nasze do dzisiaj przetrwały i młodzi ludzie odbierają telefon, nie mówią halo, tylko elo i już to się na przykład jakoś tak przyjęło.
1: A Molesty się słucha wśród młodych teraz? Masz taki odbiór?
2: Nie wiem, to trzeba by było jakoś to podpytać młodych, ale wiem, że są tacy że są młodzi ludzie, którzy słuchają tylko nowych rzeczy, a są też tacy, którzy mają na przykład rodziców, którzy się na tym wychowali i też tak wypadałoby

0: jeśli zespół żyje i się pokazuje i postuje rzeczy i tworzy nowe, no to też w tej przestrzeni się to zadziewa, nie? Więc wiesz, jest, moim zdaniem dużo jest tych płaszczyzn, na które polegają na tym, że zespół żyje, zespół się pojawia, że ktoś może na przykład pierwszy raz być na koncercie, a sprawdzę sobie do tyłu na przykład, co ten zespół robi. Mhm.
1: A z perspektywy czasu ty czujesz, że zrobiłeś coś ważnego, pisząc te teksty Molesty i że one tak przetrwały i że one są jakoś ponadczasowe. Bo są zapisem tamtego czasu, ale one mówią o takich rzeczach, z którymi myślę, wiele osób się może zidentyfikować wciąż.
0: No wiesz... Trudno powiedzieć, bo my nigdy tej kultowości jakoś nie czuliśmy. Pamiętaj,
2: za młodzi byliście wtedy, nie?
0: Znaczy, nawet to nie chodzi o tą młodość. Tu chodzi bardziej o czasy, które były.
1: Że nie było mediów, tak?
0: Nie było mediów społecznościowych, nie było. Ja to o tej płycie kultowości to się dowiedziałem jakieś 5 lat po jej wydaniu. Okay. Rozumiesz? Bo zacząłem, nie wiem, gadać z ludźmi na ulicy, czy tam Kazik Staszewski tutaj 2 słowa powiedział, tam ktoś się wypowiedział w mediach, tu ktoś coś
1: Czyli
0: w gazecie napisał.
1: Czyli bez social mediów nie było tego odbicia
0: Nie było lajków, nie było feedbacku, tam jak dopiero, wiesz, telefony się pojawiały komórkowe, wiesz, jakby żeśmy zaczynali Molestę. Mhm. Pierwszy telefon miałem, wiesz, w okolicach płyty Skandal, nie? Tak. Swój własny. To się na 5-sekundówki się dzwoniło jeszcze, żeby się z Włodim umówić, to jak się miało komórkę, albo na domowy do Wolta się dzwoniło. To nie było...
1: To do mnie na Goca dzwoniliście.
0: No właśnie. No więc wiecie, to trudno było jakby zrozumieć fenomen swój, na przykład, czy jakąś parametr kultowości wychwycić. Mhm. Nie, przede wszystkim to być może to ten czas jeszcze sam to ukultowił albo zapakował w jakąś skrzynkę z napisem kultowe. Nie wiem, dlaczego tak się stało lub jakie czynniki na to wpłynęły, I don't know, ale myślę sobie, że na tamten czas tą wyjątkowością było to, że powiedzieliśmy swoim własnym językiem, jakimś takim warszawskim, to co w nas tam, gdzieś tam się działo, jakiś gniew, jakiś bunt, jakiś, o coś nam chodziło, nie? Tak. Więc jakby to mogło być taką gazetą potoczną tamtych czasów, nie? Jakimś świadectwem mindsetu, nie? Jakby to nazwać, takiego świadomości młodych ludzi, którzy są jedną nogą jeszcze w PRL-u, a już ten nowy świat do nich zagląda i zachęca i coś oferuje. Mm-hmm.
1: To posłuchajmy tego zapisu w takim razie i za chwilę wracamy. Moim gościem jest Wienio. Dobre teksty. Rozmawiamy o procesie twórczym.

0: Dobre teksty, Emil Blef, moim gościem jest Wienio, rozmawiamy o procesie twórczym. Piotrek, jako taka osoba, która jest w rapie od samego początku, czy ty mógłbyś mi powiedzieć, jak widzisz dzisiaj taką rolę pionierów? Nie tylko swoją rolę, bo ja jestem bardzo ciekawy, jak ty funkcjonujesz jako osoba, która zaczynała w rapie, jest w nim do dzisiaj w różnych takich właśnie pozycjach i rolach, ale też jak widzisz to na przykład dla innych osób, które zaczynały, które były i mogłyby coś robić. Taki potencjał dla pionierów, nie? Gdzie jest ich miejsce teraz?
1: No przede wszystkim w rozpoznaniu siebie. No jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia jakby, nie? I czujesz, że chcesz to przekazać i nie wstydzisz się udać na wielką wojnę wstydu na zasadzie, że wiesz, że pokazujesz to, co ujawniasz intymne sekrety jakieś na przykład swoje własne, albo przyznajesz się do kłopotów psychicznych, nie wiem, masz dosyć krytyczne oko i chcesz podzielić się z ludźmi i swoimi spostrzeżeniami, no to ja bym raczej poszukiwał czegoś takiego w dobrym tekściarzu, czyli jakiegoś czujności, dobrego oka, krytycznego punktu, dobrych metafor i nie bania się jakiegoś swojego zdziczałego ja, nie? Bo jakby tu pamiętajmy o tym, że to, co wyróżnia artystów i to jest właśnie, że oni są dziwni, charakterystyczni, nietuzinkowi, jacyś są po prostu, więc ta byle jakość lub taka jakość przeciętna nie jest brana pod uwagę ani w rapie, ani...
0: Czyli trzeba być wyrazistym.
1: Trzeba być wyrazistym, no. Trzeba być wyrazistym, trzeba być wrażliwym, trzeba mieć jakieś takie też taką odwagę też osobistą, tak? Bo pamiętam, że miałem kiedyś wystawę swoich psychokolarzy i podchodzi do mnie moja mama na tej wystawie. Mówi, wiesz co, Piotrek, ja to mi się wstydziła tak pokazać. Tak? Mówi, ale czego byś się mama wstydziła? No bo człowiek pokazuje, tworzy, a potem tak pokazuje, a może się komuś nie podobać. Mówię, no mamo, ja wiem,
2: to jest
1: że tak
2: jako
1: jest.
2: Problem.
1: No może się komuś nie podobać. Rzeczywiście, ale weź mamo pod uwagę, że ja żyję z pomysłów od samego początku już swojej działalności jakby zawodowej i jakby, no ja po prostu wychodzę za każdym razem na jakiś bój, no i tego boju się nie boję, no bo już tych boi wiele stoczyłem. Każda płyta to jest wyjście na wojnę, każde
0: no właśnie chodzi o motywację,
1: siebie,
0: bo
1: to jest...
0: Jak zaczynaliście, no to wiadomo, no jakby młodzi raperzy zazwyczaj bunt, chcemy coś udowodnić, chcemy się coś czemuś sprzeciwić, chcemy pokazać jakiś punkt widzenia, ale no w perspektywie, wiesz, czasowej, no nie statkujesz się, idziesz do pracy czasem, zakładasz rodziny, no i te motywacje się składają właśnie. Co ciebie napędza? Bo masz tych projektów multum z różnych dziedzin. I teraz pytanie, czy ty dążysz z jakimś planem do czegoś, czy ty łapiesz te rzeczy i to jest jakaś dzikość w tobie, która cię pcha?
1: Nie wiem. Ja zawsze mówię, że to się pojawia gdzieś z tyłu głowy. Teraz na przykład, wiesz, pracuję nad wydaniem tomiku wierszy i też tak sobie myślę, Boże, skąd to się wzięło? No ja nie wiem, skąd to się wzięło. No prawdopodobnie w lewej komorze rodzą się teksty hip-hopowe, a w prawej komorze jestem bardziej wrażliwy i wiesz, i teksty
0: super,
1: mam delikatne i bardziej subtelne i jakieś takie metafory bardziej wrażliwe i takie...
0: Ale to jakoś wybuchło w tobie nagle? Pamiętasz jakiś moment? Coś cię zainspirowało?
1: Że... Myślę, że tak. Miałem taką wyraźną inspirację. To też tak jakby można powiedzieć jakoś tak. Się stało za sprawą świętej pamięci Marka Gaszyńskiego, bo z Markiem Gaszyńskim się kumplowałem, chodziliśmy po mieście i różne w różnych momentach Marek zawsze miał w kieszeniach swoich marynarek, zawsze, wiesz, tu jeden wierszyk, tam jakiś wierszyk, jeden, drugi w kartce.
0: Znowu znalazłem wiersz w marynarce.
1: Tak, tu mam jeden, tu mam drugi, w kieszeni mam dwa i tak w wieczoru jednego i Marek wyjmował kilka wierszy i zawsze je gdzieś odczytywał, nie? I być może do pewnego momentu...
0: To bardzo ładne, powiem ci, że jakoś mnie ten obraz tak trafił mocno.
1: I jakby wiesz, do pewnego momentu wiesz, walisz tymi tekstami, pracujesz słowem, piszesz teksty hip-hopowe, one są takie często siermierzne, dobitne,
0: surowe,
1: uliczne, suche, surowe. Jakby nie ma miejsca na taką jakąś na przykład wrażliwość, nie wiem, wiesz, opisującą jakieś stany, powiedzmy, wiesz, damsko-męskie, w jakichś takich zupełnie, wiesz, słowach delikatniejszych, że tak powiem. I tu nagle, wiesz, Marek się pojawił i te wiersze mi zaczął tak sypać z marynarki i tak zacząłem powoli ta łaska zaczęła do mnie spływać, że tak powiem, już tak górnolotnie, że nagle pojawiały mi się te wyrazy w głowie, takie kanwy, i ja te wiersze po prostu jechałem na rowerze, wpadał mi jakiś taki do głowy coś, siadałem na ławce.
0: I co, właśnie notujesz w telefonie?
1: Tak,
0: piszesz ręcznie,
1: telefon
0: jeszcze telefon.
1: Sobie, jedziesz na rowerze, nie wiesz dlaczego w tym momencie chcesz napisać wiersz. I tu jest kolejna się pojawia ciekawa rzecz odnośnie twórczości, bo Carl Jung opowiadał o tym, że często jego te traktaty filozoficzne i jakby te wszystkie teorie na temat wnętrza człowieka i jego psychę, twierdził, że to jakby jest jakiś taki strumień informacji, który spływa na niego, że to w zasadzie on to tylko spisuje, a nie należy to do niego.
0: Że jest to efekt przetworzenia pewnych danych, czy to jest taka, czy to jest
1: dostajesz
0: bardziej
1: plik źródłowy i jakby musisz go z głowy przełożyć na papier. To samo mówiła poetka, która wygrała w zeszłym roku nagrodę za swoją twórczość, powiedziała dokładnie to samo, że ona ma wrażenie, że jej ktoś to dyktuje jakby w głowie.
0: Na to określenie trafiłem, wewnętrzny sufler, to jest chyba ze sztuki pisania, bądź sztuki powieści, rozmowy z pisarzami, i też mam czasem wrażenie, jak słucham swoich tekstów, że to ja napisałem? W sensie...
1: Tak. Pamiętam rozmowę z Korzeniem i z Majkiem w studio Schrond na początku lat 2000, gdzie on opowiadał, że Majki, że to samo twierdzą wielcy artyści ze świata reggae, nie? Że jakby to jest jakieś natchnienie, które jakimś strumieniem do nich przychodzi i jakby oni zaczynają jakby spisywać to i przetwarzać to z pliku niemego na słowa, na melodię, na piosenki, nie? No więc wiesz,
0: to jest chyba taka kłótnia od zawsze, w sensie, czy to jest tak, że my zbieramy te inspiracje, one się nam przeprocesowują w głowie i w tym sensie to wychodzi? Czy jest to jakaś podświadomość?
1: Nie wiem. Być może to nawet nie jest pod, tylko nadświadomość. Albo świadomość zbiorowa tak zwana. Tutaj się już sięgam do wyższych, że tak powiem, wyższych teorii o księdze Akaszy, czy o dysku, na którym zapisana jest cała świadomość całego społeczeństwa. Jest takie określenie w hinduizmie i starowedyjskie właśnie twierdzenie a propos, że istnieje coś takiego jak właśnie księga Akaszy, gdzie jest zapisane wszystko to, co było, co to jest i co będzie.
0: I my się podłączamy pod to.
1: Wielcy lamowie, czy wielcy filozofowie, czy genialne umysły podobno byli podłączeni pod ten strumień i jakby mogli odczytywać. Ja do dzisiaj twierdzę, że tacy ludzie jak Tesla, tacy ludzie jak Einstein, czy nasza nawet Maria Skłodowska, czy nawet Hermes, filozof z Egiptu, mieli po prostu wglądy tak zwane w informacje niedostępne dla śmiertelnika.
0: A uważasz, że za to się płaci jakąś cenę? Znaczy, żebym tak nakreślił kontekst, jak sobie myślę, nie wiem, o Witkacym, o Bukowskim, o takich postaciach, nie wiem, Raport Mniejszości, czyli Philip K. Dick na przykład od Science Fiction, prawda?
1: Oczywiście, że
0: wszyscy ludzie byli genialni, ale oni zapłacili jakąś cenę za to.
1: Ależ oczywiście, przecież zobaczmy, że każda idea wcześniej przedstawiona, burząca dotychczasowy porządek, zawsze była wyśmiewana. Zawsze była wyszydzana. Więc często,
0: co jest
1: bardzo przykre, że dochodzono dopiero pośmiertnie do geniuszu pewnych artystów czy osób, co jest bardzo smutne, no bo masz świadomość, że to, co wymyśliłeś, było genialne, ale nikt się na to nie załapał. Wyprzedziłeś czas o 100 lat, wyprzedziłeś swoje czasy, pracy i nikt ci nie podał ręki, nikt cię nie wsparł, nikt nie miał dla ciebie szacunku i twoja idea potem jakby na przykład przez 50 lat leżała w formie jakiegoś zapisu na przykład książkowego potem ktoś dopiero to odkrywał.
0: No wiesz, my pamiętamy Szekspira, ale przecież oprócz Szekspira było pewnie z 10 takich dramaturgów, którzy walczyli o wieczną pamięć. To niestety się tak dzieje. No i wrócimy zaraz do tych wątków. Posłuchajmy w takim razie, ja tak pomyślałem, że puszczę nasz wspólny kawałek, bo tak dobrze go wspominam. Wow. Tych kilka momentów z albumu Molesta i Kumple. Taki tutaj wienie Emil Blef. I za chwilę do was wracamy.

0: życie jakie jest i potrafię się tym cieszyć.
1: Idąc do przodu, wyznaczoną drogą, nie patrz komu ufasz, patrz komu ufasz. Idąc do przodu, do przodu, wierzyć kimś, będąc jednocześnie sobą.
2: Emil Blew, dobre teksty, rozmawiam z Piotkiem, rozmawiam z Wieniem o naprawdę ciekawych rzeczach. Jeżeli będziecie mieli okazję, to wróćcie sobie do wersji na streamach i posłuchajcie naszych poprzednich wątków. A teraz przejdźmy do twojej takiej roli od 2 lat? Od 2 lat jesteś kierownikiem artystycznym Opola,
3: tak.
2: Bo było podwórko wspólne numer 1, teraz jest 2 i chciałem dopytać właściwie, jakie miałeś założenia, jak... No bo to jest potężne przedsięwzięcie.
3: Tak.
2: Dostałeś tę rolę. Jakie miałeś założenia? Dla kogo to miało być? Dla fanów hip-hopu? Czy dla ludzi, którzy nie znają hip-hopu, żeby go odkryli? Czy żeby przypomnieć oldschoolowy rap? Czy żeby pokazać kilka pokoleń?
3: Zacznijmy od tego, że jakby dostałem taką propozycję, żeby zaprezentować pomysł właśnie na to Opole. Pomysł. Ja właśnie dokładnie pewnie wszyscy zastanawiali się, jak to będzie przed pokazaniem tego pomysłu. Natomiast to było dosyć proste założenie, ponieważ zostałem poproszony o to, ponieważ reprezentuję to środowisko i jestem w stanie bardzo prosty sposób pokazać i zaprosić artystów, którzy mają coś do powiedzenia, których szanuję, którzy mają dobre teksty.
2: Czyli to było kryterium. To musi być osobowość, musi być coś do powiedzenia.
3: I jakby wiem, że ta osoba zaprezentuje jakby właśnie takie kolory, prawdziwe, dobre kolory hip-hopu, nie? Twarze. Dobrą twarz hip-hopu. I tutaj jeszcze była kolejna warstwa, czyli żeby 3 pokolenia reprezentowały jakby ten hip-hop, żeby nie skupiać się tylko na moim pokoleniu. I żebyśmy się poczuli, czyli to wspólne podwórko, że reprezentujemy jakby jedną...
2: Okej, że to jest jeden gatunek.
3: Jeden gatunek i pokazujemy najlepsze owoce z tego ogrodu, nie? W ten sposób.
2: Bo wiesz, jak oglądałem Opole i pomyślałem o tym rozmachu i tak... czy to nie było też przytłaczające? No bo nagle dostajesz taką możliwość, trzeba to wszystko wymyślić. Znaczy, jakbyś nakreślił, za co byłeś odpowiedzialny tam, czy też wchodziło w grę scenografia, ale wiesz, no jakby natłok możliwości też może być...
3: Nie, natłok możliwości to jest błogosławieństwo, bo wyobraź sobie znowuż w drugą stronę. Gdybyś miał tylko wybrać artystów i wychodzisz na taką świecącą cekinami scenę w stylu Michała Wiśniewskiego i nagle ten hip-hopowiec stoi na tej scenie gigantycznej takiej, wychodzi jeden lub dwóch i jak to w ogóle ograć to, jak my nie jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego. W związku z tym trzeba było przygotować scenografię, która będzie nasza. My mieliśmy taką możliwość, ponieważ wszystko się tam składa z tych LED-owych ścian. I można było jakby wykorzystać te LED-y, a zatem już w technologii LED możemy sobie wypuścić i tam wyświetlić wszystko, co będziemy chcieli. No więc na pierwszy strzał poszło oczywiście nowojorskie metro, które jeździło w kółko na zasadzie koła do wielkiej gry i zatrzymywało się dokładnie w momencie, w którym...
2: Ale super, tam te furgonetki amerykańskie były.
3: To już było
2: też...
3: na dwójce, na jedynce było dwójce, metro i jakby poprosiłem Kosiego i Erosa, żeby namalowali graffiti... z nazwą każdego składu, które...
2: Czyli to były oryginalne graffiti?
3: To były prawdziwe graffiti. W związku z tym też narzuciliśmy to z grafikiem na to metro, więc też ten parametr tej prawdziwości był jakby zadbany, bo to nie było wyplute przez AI albo...
2: To jest bardzo cenna informacja, powiem
3: Ci. Oczywiście, nie, no, myślę sobie, że zadbaliśmy o ten parametr prawdziwości bardzo. W związku z tym jakby ten poruszający się pociąg dookoła, który mógł się zatrzymywać właśnie na zasadzie takiego i wiesz, otwierają się drzwi, wychodzi artysta. To było super. I nawet były jakieś z zagranicy pomruki, że zaczęło to być po naszym koncercie. Dowiedziałem się od tego od Jorgosa, greckiego scenografa, który robi największe joby w Polsce. I jak zaproponowaliśmy to, to Jorgos się bardzo ucieszył. Powiedział, stary, to jest pomysł, hit, kurde, to ja tego nawet nie wymyśliłem, a wy to żeście...
2: Ale to w ramach kumplowskiej takiej porady? Czy ten człowiek był też zaangażowany?
3: Nie, on robi scenografię na całe Opole. Tam trzeba przypomnieć, są 4 dni. i każdy mógł sobie przygotować swoją wersję na te LEDy wszystkiego tego, co się wyświetla. Mm-hmm. Ja nawet słyszałem, że byli poddenerwowani reżyserzy z innych dni, no bo oni przyszli niejako na to zaświecenie już jakby mm-hmm. to zastane. Czyli tak. po prostu kolory się wyświetlają, wszystko błyszczy i tego. No i pytanie, a dlaczego hip-hopowcy mają ruchomą, a my nie mamy? Trzeba było sobie pójść do grafika. Był czas. Mogłeś pójść do grafika, który był do tego zatrudniony, skonsultować się z nim, przygotować sobie te wizuale. Mhm. Tak jak się przygotowuje wizuale na każde koncerty, rejwy i inne imprezy z LED-owymi ścianami. No i była pretensja, dlaczego hip-hopowcy mają takie fajne, a my mamy takie kiepskie. No więc... byliśmy dumni też z tego powodu, że to się udało. Nawet pomruki z BBC były, że w ogóle z zagranicznej telewizji brytyjskiej, że to było świetnie przygotowane.
2: Super.
3: A w tym roku się dowiedziałem od Jorgosa, że stało się to światowym trendem, że LEDy nie muszą być tylko...
2: No właśnie, do tego chciałem powiedzieć, że wszyscy postawili na te LEDy, tak jak obserwuję koncerty, to ta scenografia się ogranicza do LEDów. Ja zakładam, że to są pewnie też kwestie kosztowe, prawda? Chociaż przygotowanie...
3: Świetnie, nie musisz się nikomu tłumaczyć. Znaczy, albo wyświetlasz kwiatuszki, albo robisz na przykład podróż ulicą, czy wyświetlasz, nie wiem, kino drogi. No wiesz, to możesz sobie wymyśleć dowolnie, prawda?
2: No wszystko tam wchodzi w grę.
3: Wszystko.
2: Ale to połączenie offline'u...
3: Mogą być tak, mogą
2: i tego,
3: być...
2: że ty wchodzisz i w realu tam coś się dzieje, to jest fajne takie zestawienie. Rozumiem, że tutaj był ten... ta zazdrość lekka, że tak,
3: tak.
2: to...
3: W tym roku znowuż mieliśmy te samochody, które też dostaliśmy taką plenipotencję na zasadzie dołóżcie sobie swoje elementy scenograficzne. No to w tym roku to już było, znowu dostaliśmy...
2: A miałeś większe zaufanie po zeszłym roku?
3: Tak,
2: czułeś, że
3: miałem,
2: możesz więcej?
3: I wiedziałem, gdzie, z kim pracować, co zrobić, więc to się za każdym razem lepiej, można powiedzieć, człowiek się rozgaszcza w tym wszystkim, bo widzi, że może to, może tamto, może siamto. I w tym roku dostaliśmy właśnie, wiesz, wymyślcie sobie swoje elementy scenograficzne. No to natychmiast wpadliśmy z Miłoszem, reżyserem, na to, że fajnie by było mieć amerykańskie samochody, które tak w tych podwórkach gdzieś zmurszałe na Bronxie czy Brooklynie, one istnieją. Jak ktoś podróżuje do Stanów, to widzi, że tych samochodów z pomalowanym graffiti jest tam mnóstwo. Więc my żeśmy te samochody też przygotowali w tym roku. I one też jakby zrobiły całą tą robotę znowuż, bo pod te samochody zrobiliśmy kino drogi, wyświetlające się budynki, które się poruszały i wszystko...
2: No tak, tak, to wyglądało, to było miasto, mini to miasto.
3: Było, tak,
2: i to
3: łącznie z tym,
2: wyglądało.
3: Że LEDy były też na podłodze, co było można ciekawie, na przykład można było odbić jakby tak jak deszcz pada i potem się odbijają światła na rozlanej wodzie, tak też w tym roku było, że można było odbić to miasto niejako...
2: W
3: odbiciu
2: LEDach.
3: Wodnym, to już w ogóle petarda.
2: Piękna, tak.
3: Więc tych możliwości jest naprawdę dużo i to tego. Wszyscy w naszym zespole wszyscy robią, jakby każdy robi swoje zadanie. Miłosz jest świetnym reżyserem, wychował się na hip-hopie, potrafi to świetnie wymyśleć, czuje to, wybiera kawałki, ja wybieram artystów, już wybiera kawałki.
2: Czy to jest satysfakcjonujące, jak pracujesz z takimi ludźmi, robisz taką rzecz?
3: Absolutnie.
2: To ci daje szczęście?
3: Ja to porównuję, że ktoś mi dał gigantyczne płótno z wielkimi wiadrami farby i ja mogę sobie pomalować przepiękny pejzaż na przykład, nie? Tymi farbami.
2: To koniecznie zobaczcie występy z Opola, bo to w takim razie będzie, że się zainspirowaliście i zobaczcie, jaką pracę wykonał oczywiście Piotrek z zespołem.
3: Z zespołem, tak. Jest też Jorgos, scenograf wspaniały. Ewa, która podpisywała te wszystkie umowy i bukowała, negocjowała, więc papierkowa robota, taka dosyć ciężka. A ja bukowałem artystów i zapraszałem orkiestrę Tomka Torresa. Dodatkowo...
2: Tak, tak, ten żywy band tam był dosyć istotny, z tego co czytałem, to też był twój wybór, rzeczywiście był DJ, Ale gdzieś tam to żywe granie jest istotne. Właśnie dlaczego jest istotne? Daje większe możliwości, lepsze brzmienie.
3: I tutaj powiem ci, dlaczego w ogóle zaproponowałem to, ponieważ znowuż nawiązałem do takiej tradycji opolskiej, gdzie powiem ci szczerze, ja sobie czasami lubiłem włączyć Opole, tak wiesz, 77,
2: nie, no, 83,
3: obejrzeć, no, tak. Wiesz, i tak dalej, takie oldschoolowe telewizyjne.
4: To nasza historia, to
3: i
4: jest
3: tam, i tam, słuchaj, zawsze ta Big Band tam zawsze był. Aha. I to nie były orkiestracje w stylu Jimka, okay, czyli wiesz, to co się dzieje w przestrzeni filharmonii i tak dalej, i tylko tam jest bas, gitara, Hammond, fortepian, pianino, no tak, skrzypki, to jest, można powiedzieć, jak Big Band, jak Henry Debich i tak dalej, orkiestry, radia i telewizji, zwane pięknie, szumnie. W związku z tym chciałem nawiązać do tej tradycji. Ponieważ technicznie jest trudno.
2: Czy to była forma hołdu w jakiś sposób?
3: Była to forma hołdu i technicznie, gdybyśmy mieli różne poziomy i by było to grane z DJ-ami i każdy miał swojego, wóz transmisyjny by tego nie udźwignął. Mhm. Instrumenty są wszystkie podłączone równo na konsolecie zapięte w wozie transmisyjnym. Jest to na żywo miksowane w taki sposób, żeby to było na jednej linii i tylko jest jeden Michał, który każdemu może dograć scratch, wypuścić go i on jest też pod jakąś kontrolą. W związku z tym są to dosyć tak, istotne technikalia takie.
2: No to właśnie, czyli trzeba to wziąć pod uwagę.
3: Trzeba
2: też
3: to wziąć pod uwagę.
2: Hołdem,
3: albo
2: ale
3: pomyśl sobie, że wszyscy grają z inną kapelą. To byśmy nie zdążyli chłopacy tego przepiąć. Tak. Nie da się tego zrobić, a więc
2: nie, jedna no, orkiestra musi, długo, to jak najbardziej.
3: Jedna
2: to jest,
3: orkiestra, tak jak to było kiedyś w Opolu, ogrywa wszystkich artystów. Jest facet od nut, są próby zrobione wcześniej, są ustalane aranżacje z muzykami na tych próbach przed przyjechaniem do Opola, tak, jest potem próba wcześniejsza, potem jest główna i potem jest
2: wszystko
3: system.
2: Można się przygotować.
3: Można się do tego solidnie
2: to posłuchajcie
3: przygotować
2: w takim razie, a za chwilę jeszcze do was wrócimy. Dobre teksty. Wienio moim gościem.

0: Emil Blef, dobry tekst. Moim gościem jest Piotrek Wienio. Rozmawialiśmy o jego roli, którą pełni od 2 lat, czyli dyrektora artystycznego w Opolu, które w tym roku i w zeszłym roku charakteryzowało się takim dużym rozmachem, dużą scenicznością, wielką pomysłowością. I chciałem cię zapytać, no bo będziecie obchodzili 30-lecie Molesty i tak też nawiązując trochę do tego Opola, sceniczność początkowa i pierwsze koncerty Molesty versus to, co pewnie planujecie na 30-lecie i co żeś zaplanował na Opole, to jest przepaść.
1: No jest,
0: jak się z tym czujesz? Czy...
1: Gigantyczna droga.
0: Potężna.
1: Gigantyczna droga. Jak sobie przypomnę pierwsze koncerty na kablach metrowych z małą konsoletą i z mikrofonami do kupionymi, wiesz, w kiosku, no to i dzisiaj mamy, wiesz, taki sprzęt i to wszystko, no to rzeczywiście...
0: Rampy, samochody,
1: tak,
0: LEDy.
1: Rzeczywiście jest dużo. Plus do tego jeszcze powiedzmy, co robią młodzi koledzy, tak?
0: No tak.
1: Latają nad sceną, mają wybuchy, pirotechnikę i tak dalej, i tak dalej.
0: A ty jak zaczynaliście w Moleście, czy potem z Wieniem i Pelem już nagrywaliście, czy w innych konfiguracjach. Ty myślałeś o tej sceniczności, miałeś takie potrzeby, czy ale nie mogliście ich zrealizować ze względów jakichś tam, powiedzmy, finansowych?
1: Nie,
0: czy...
1: ja się boję tej pirotechniki na przykład, bo tam koledze, kurde, podpaliło kurtkę. Ja jak siedziałem w tym roku w Opolu i słuchaj, była próba i Nocny Kochanek grał i robili te próby pirotechniczne, to uwierz mi, że fala uderzeniowa aż do połowy amfiteatru dawała ci efekt ciepłego, gorącego powietrza na twarzy. Więc wiesz, dla mnie to jest coś przerażającego. My jako Molesta nie potrzebujemy takich jakby znowuż atrakcji.
0: Fajerwerków
1: nie potrzebujemy, cekinów nie trzeba, żadnych płaszczy i tak dalej. Więc to jest...
0: To coś szykujecie ekstra na 30-lecie?
1: Szykujemy oczywiście, no bo to trzeba oprzeć też na solidnym planie koncertowym, na solidnych wizualach. Wiadomo, że to się już nie nagrywa się, wiesz, na pustej scenie i DJ-ka stoi i 3 facetów, tylko to troszeczkę jest no tego więcej. Więc no, mamy nadzieję, że będzie...
0: Taka DJ-ka bez banera nawet. No,
1: tak,
0: widać, nogi
1: widać, że widać nieopalone łydki DJ-a. Tak, tak się zdarzało. Natomiast, no tak, to będzie chyba najważniejszy koncert naszej molościanej rzeczywistości, ale nie największy, ale najbardziej skomplikowany i przez nas przygotowany.
0: A jakoś emocjonalnie to cię tam gdzieś porusza w środku, jak myślisz
1: o tym? No porusza mnie, no bo to wiesz, taka się tam 30 lat, to w ogóle to brzmi w ogóle totalnie, wiesz, jakbym ja opowiadał o jakimś skansenie, rozumiesz, 30 lat, nie? Więc wiesz, na szczęście są tacy inne kapele jakieś rockowe, że tutaj ma ktoś 35-lecie, tam 40, ktoś kojarzy. Spokojnie, więc jakby artysta tworzy do momentu, kiedy sam nie powie, że już,
0: no właśnie,
1: że już go to nie interesuje.
0: Bo
1: nie?
0: Chciałbym wrócić też do tego, do tego naszego początku, jak mówiłem, jak wiele ty ról pełnisz i w tych wszystkich rolach ta kreatywność i ta pomysłowość jest istotna, ale zakładam, że czy ty z której z tych dziedzin masz wykształcenie, albo się uczyłeś na kucharza, albo się na rapera, to się nie dało wtedy uczyć.
1: Nie.
0: Dzisiaj możesz się uczyć DJ-ki, producentstwa, czyli jesteś samoukiem we wszystkich tych dziedzinach.
1: Jestem samoukiem i uważam, że to jest też takie dosyć ciekawe, bo samouk ma w sobie więcej samozaparcia takiego, że po pierwsze z tego podglądania czyni sobie szkołę, a po drugie jakby... idąc do przodu tą drogą, kolejne drzwi się otwierają, tak? I to tak zawsze jest trochę, że ja też na przykład, wiesz, dzięki temu, że jestem hip-hopowcem, to zacząłem grywać w filmach czy w serialach, nie? Dzięki temu, że piszę teksty, no nagle mi się uruchomiły wiersze.
0: Dzięki czyli temu, że mama mnie,
1: że mama mi gotowała, to się nauczyłem od mamy, więc to też pod metodą podglądania idziesz, meandrujesz i nagle tam się okazuje, że jest jakieś dla ciebie miejsce. Potem ktoś ci daje szansę.
0: A czy to samouctwo jakoś mobilizuje, że się nie boisz spróbować tych dziedzin, czy to jest kwestia, myślisz, osobowości?
1: Nie, no może też osobowości, że człowiek jest jednak wodnikiem kreatywnym, jakimś znakiem zodiaku. A też druga strona jest taka, że ja żyję z pomysłów, Emil. Ja żyję z pomysłów od samego początku, w związku z tym jestem nauczony robić projekty. To znaczy, dopóki nie zrobię A i nie postawię kropki za Z, no to ani nie zjem, ani nie będę się cieszył, ani nie pokażę, ani nie odbiję się od opinii ludzi. Więc ja jestem jakby troszkę zmuszony do tego.
0: A mówisz o projektach, zanim one powstają? Czy
1: Mówię,
0: trzymasz je w
1: bo ja
0: sobie...
1: na przykład, wiesz, mówię teraz o wierszach, a jeszcze nie mam wydanych, okay. Ale już
0: bo
1: pracuję.
0: Bo niektórych, z niektórych to spuszcza powietrze, nie? Że tam mus dostaje nagrodę i, a dobra.
1: Nie. Dla mnie nagrodą będzie, jak będę miał gadżet w ręku. To jest nagroda, dobra. Bo ja, tak jak płyta, prawda? Do momentu, kiedy ją tworzysz, ona nie istnieje dopiero w formie jakby zapisów tego, co jest w studio, ale nikt jeszcze nie słuchał. Potem ona staje się plastikowym krążkiem, a potem dopiero puszczana jest w Radio Campus. A potem dostajesz opinię, że komuś się podoba, nie podoba, lub... A potem konsekwencją niepodobania lub podobania są koncerty. Mm-hmm. Więc to jest cały cykl, który trzeba przepuścić.
0: A czy jeszcze chciałem wrócić do tego samoucztwa, a czy to może jest tak, że samoucztwo też jakoś właśnie jest takim mocnym stymulatorem dla kreatywności? Bo ty nie znasz reguł,
1: no myślę,
0: nie znasz
1: że na pewno
0: zasad,
1: samo słowo samo, już, że sam to robisz, nie? Że, że nie uczestniczysz w jakiejś grupie, że się nie poddajesz jakimś na przykład nauczycieli twoich wskazówek. Tutaj słynne, przypominam słynną scenę z Powidoków Wajdy, kiedy maluj tak, jak ty chcesz, a nie tak, jak ci nauczyli w szkole.
0: No mówią często, że nie ma nic gorszego, jak pójść do jakiejś szkoły, nie będę ty mówił, artystycznej, która też narzuca, nie?
1: No, i potem niestety
0: szpachlujesz tam te obrazy.
1: Szkoła sama w sobie narzuca, bo nauczyciel wyznacza program poprzez Ministerstwo Edukacji, realizuje program i jakby oddechy do dechy to jest, tak? Nie ma miejsca na szaleństwo. A zatem problemy mogą mieć muzycy, którzy są po szkołach, bo już nie potrafią wyjść ze swojego opakowania i wymyślać melodii, tworzyć i tak dalej, bo on potrafi tylko odgrywać. Oczywiście nie obraźcie się na mnie, że powiedziałem to o niektórych przypadkach tylko, bo gro ludzi po artystycznych szkołach oczywiście odnajduje swoją w końcu drogę artystyczną
0: i powinni wziąć i lecą dalej.
1: Biorą tą podstawę, a potem odbijając się od tego, tworzą konstelacje swoje.
0: Super. Posłuchajcie, moim gościem był naprawdę bardzo wszechstronny i kreatywny człowiek, Piotr Wienio. To co? Artystyczna partyzantka. Antysystemowo.
1: Antysystemówka lecimy. Słuchajcie, ja wam jeden wierszyk tu zostawię, Emil.
0: Dobrze.
1: I możesz go puścić przy tych wierszach, żeby tak udowodnić tezę.
0: Dobra.
1: Udowodnić tą tezę o tych wierszach, że to jest zupełnie coś innego.
0: Super.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobre teksty moim gościem Wienio. Do usłyszenia.
2: Dobre teksty.
0: Drodzy, to żeby podkreślić 30-lecie Molesty i tej długiej drogi, którą przeszedł nie tylko Wienio, ale też cały rap. Zakończymy to pięknym wierszem, który pokaże, jak bardzo zmieniać się może raper z surowego, blokowego charakteru w bardzo delikatnego i subtelnego poetę.
3: Piotr Wienio-Więcławski. Nauczmy się siebie nawzajem z alfabetu pachnącego piżmem. I tacy przepiękni nad ranem, rozdziały czytajmy z pietyzmem. Okładek grubych fakturę dotykać palca opuszkiem i ciała przepiękną figurę układać na miękkiej poduszce. Badać mapy ciał zaplatanych w wężowym uścisku i z tego żaru pijanych gubić się w krainach zmysłów. Znać gramatykę wszystkich twoich subtelnych gestów i pisać pieszczotą listy, słuchając słodkich podtekstów. Nadają rzęsy morsem, na co masz dziś ochotę i nie wiem, co jest droższe, dać ci to czy pieszczotę. Nauczmy się deklamować siebie w tak przepiękny sposób, jak subtelnie głaszcze grzebień gąszcz twych cudownych włosów. I mówmy zawsze już tylko wierszem, nawet w tych cichych chwilach, elektryzować cukrem powietrze, dbać o siebie nad wyraz.
2: Reklama. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie, 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Reklama.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.

que estamos.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

to say that I'm

It's a lovely day. Witam słuchaczy. Jan Sandyk Seller. Dzisiaj gramy same klasyki, znane dla wszystkich chyba, to nieznane tylko muzyki soul, muzyki popularnej. Czasami potrzebujemy coś, co podnosi nas na duchu i każda jedna z dzisiejszych płyt, gdzie jakoś słyszę, albo gdzieś, albo u siebie, albo na radiu przypadkowo, zawsze mi się uśmiech robi. Czasami trzeba wrócić do klasyki, no to żadnych takich mniej znanych utworów dzisiaj. Dzisiaj sami gwiazdorzy, będzie Jackie Wilson, Marvin Gaye, będzie Aretha Franklin, będą The OJs, Al Green, takie numery i żeby może wrócić do naszych takich korzeni na Sunday Soul Cellar, kiedy same takie rzeczy grałem. No, zaczynajmy. Let's get it on.

Walking in Rhythm, The Blackbirds i Feel Good Classics. To znaczy, że każda jedna z dzisiejszych klasyków popularnej muzyki, nie tylko muzyki soul, zawsze jak usłyszę to, mimo to chyba w życiu słyszałem każdą płytę co najmniej 100 razy, zawsze mi się uśmiech robią. Teraz cofamy aż do lat 60. i Mr. Excitement, Jackie Wilson.

No, nie zachęcam, żeby akurat tańczyliście na ulicach, dancing in the street, ale może tam w salonach czy w samochodzie, jeżeli na radio słuchacie, to tupaliście o kierownicę. Takie rzeczy, same klasyki dzisiaj. No tak myślałem, że może też podzielę się moim uśmiechem, jak słyszę te każda jeden z dzisiejszych utworów, które zaraz dam na swoje socjalne media, całą playlistę, żeby widzieliście, no, jak się ucieszyć. Będzie na Instagramie Sunday Soul Seller i na Facebooku Jan Laskowski Sunday Soul Seller. No, co widzicie, to dostajecie. What you see is what you get. I to jest grupa The Dramatics.

I love music. The OJs, Philadelphia International, Siedem Dziesiąty Trzeci albo Czwarte. I love music. Ja kocham muzykę. No to wszyscy chyba kochamy muzykę, jak słuchamy do tych fajnych utworów. Same klasyki dzisiaj. No czas, żeby panie coś powiedzieli o sobie. No będzie trochę funky. Będzie może taki anthem feministyczny, ale taki radosny i taki może anthem wolności, jak też z trudnej sytuacji, jak kobieta się wybierze, jakoś wyjdzie z tej trudnej sytuacji, jak no, wolna się czuje. Taki anthem też chyba feministyczny trochę. Mamy artystów Aretha, królowa soul, Aretha Franklin, Chaka Khan, też znana, może trochę mniej znana, ale też gwiazdą Candy Staten. Rocksteady zaczyna.

Young Hearts Run Free, Młode Serca, Bądźcie Wolni, słuchacze. No, piękne głosy, piękne piosenki. Ja słucham do tych piosenek, jak mówiłem, 100 razy w życiu, więcej niektóre. I ja każdym razem, no, jestem pełen podziwu, te głosy, te emocje. Każdy szczegół tych piosenek jest perfekcyjny, nie można je poprawić. I ja czuję się wdzięczny, że moje życie miało taki podkład takich fajnych rzeczy. I ogólnie wdzięczny jestem, że mam okazję tutaj być i spędzić trochę czasu u was przy odbiornikach i się podzielić tym wszystkim. Teraz dwa takie inspirujące, to powiedzmy, że jak to najlepiej wytłumaczyć? No tylko tytuły wszystko mówią. Together we can make such sweet music. No to słuchacze, wy i ja i ci artyści, co robili taką i robią taką piękną muzykę, razem wszyscy możemy wspólnie zrobić taką super muzykę. I U Child, The Five Stair Steps, może znany z tego filmu Boys in the Hood, to jest też taki anthem, że dziecko, chociaż teraz cierpisz, nie jest najlepiej, ale będzie lepiej. I naprawdę super piosenka. I w kontekście tego filmu Boys in the Hood też właśnie biedni chłopacy, co biegają po ulicach, nie mają kierunku, ale właśnie to gra, że zawsze jest tam jakaś nadzieja.

Inspirujące, no gwarantuję, jak od czasu do czasu. Ja na pewno mam takie gorsze dni, gorsze momenty i wszystko jest do słowo na D. I bardzo często tak zagram sobie U-Child, bo things are gonna get brighter. Walk in the rays of a beautiful sun. Proste słowa, ale piękne, pięknie śpiewane, piękne wykonanie, jak dzisiejsze. Wszystkie płyty nazywają się Feel Good Classics, bo rzeczywiście zawsze się dobrze czują po usłyszeniu każdej z tych piosenek, co powtórzyłem chyba no, z 10 razy w dzisiejszym programie, ale raczej no, trochę mniej gadałem dzisiaj, nie? Bo nie było żadnych takich historii, opowieści, tylko graliśmy muzykę i to wszystko znaczy, że ostatnia płyta dzisiaj będzie powtórzona, ale powtórzona, bo zaczęliśmy od niej i rzeczywiście był fajny dzień, trochę padało, ale to też dobrze, bo ta no, twarda, sucha ziemia potrzebuje właśnie trochę tej wilgoci. Nie padało cały dzień, można było się schować i potem znowu wyjść. I ogólnie mieliśmy, większość nas przynajmniej, wolny dzień i dzięki wszystkim, co kończą, jeszcze nie kończą, jeszcze jest trochę piłki nożnej, jeszcze jest trochę Netflixu, jeszcze jest dużo dobrej muzyki na Radio Campus. Jest w imię Ojca, od razu po mnie, do czego ja zawsze bardzo lubię słuchać w samochodzie, bo coś tam, no widzicie, trochę gadam, żeby napełnić ten czas. Słuchajcie The Funkologii, podcastu. Jeżeli lubicie podcasty i lubicie tą muzykę, to jest ładne połączenie, bo ja z Kubą, najnowsza edycja jest druga część, celebrując 100 lat od urodzenia pana Miles Davis, no to jest jazz. Mamy super gościa i bardzo zachęcam do zaglądania do mojej socjalnej medii na Facebooku Sunday Soul Seller i na Instagramie też Sunday Soul Seller. To chyba wszystko, bo to był fajny dzień i jak się to tłumaczy, lovely day chyba. Do widzenia!

0: Dobry wieczór.
1: The world is yours. Z pewnością należy dzisiaj do New York Knicks.
0: Rzeczywiście po zwycięstwie w ostatnim meczu w finałach NBA Nowy Jork oszalał.
1: Rozumiem, że stąd ten twój wybór, NASA.
0: Tak.
1: To legendy Brooklynu, tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, facet, który się nazywa naprawdę Nasir bin Oludara.
1: Yes.
0: Ale chciałem też powiedzieć, że ten utwór wybrałem, żeby wszystkim przypomnieć, że świat należy do was, siostry i bracia. I od was zależy, jak będziemy go zmieniać. Niektórzy wygrywają ligę NBA, a inni prowadzą audycje w Radiu Campus.
1: I to jest godne.
0: I też są mistrzami.
1: Jest.
0: Poza tym to co? Chciałbym pozdrowić wszystkich ten niedzielny wieczór.
1: Jest.
0: Wybrałem ten utwór, żeby się dobrze kręciło nam dzisiaj.
1: Dobrze. No,
0: jesteś taki bardzo zdystansowany i taki bardzo lakoniczny w swoich wypowiedziach.
1: Oszczędzam się. Nie mogę się śmiać zbytnio, bo wjechał mi kolega ślizgiem i uszkodziłem sobie żebro. Ale poświęcenie radiowca kazało mi wziąć legitymację prasową i tu przyjść i poprowadzić z tobą ten piękny wieczór.
0: Doceniam twoje poświęcenie. Można
1: Mam
0: powiedzieć,
1: nadzieję.
0: Że grałeś jako Curaçao dzielnie dzisiaj z Niemcami. 3-1 po pierwszej połowie jest dla tych, którzy śledzą Mistrzostwa Świata. A co zaproponujesz?
1: No, wolałbym być Nikiem z Nowego Jorku, ale to jest 53 lata w ogóle tak zwanego suszy, jak to się mówi w języku sportów amerykańskich. Ciekawie, kiedy Toronto Maple Leafs to będą kolejny puchar. To jest temat na zupełnie inną audycję.
0: Działkę,
1: gratulacje,
0: tak zwany kącik sportowy mamy już za sobą. Kogo proponujesz?
1: Ja Shafiq Hussein i Cycles z Hiatus Coyote. Taki bardzo miły niedzielny utwór w ten niedzielny wieczór.
0: Brawo.

0: Shafiq Hussein i Cycles.
1: A to, jeżeli mogę coś powiedzieć od siebie na temat tego, co usłyszeliśmy, to mi się wydaje, że ten Shafiq to tak sampluje, miesza trochę z Fela Kuti tam. Fela Kutiego rytmu słyszałem trochę, słyszałem takich brazylijskich, rozmaitych instrumentalistów, ale też takie chóry. No fajnie, że taka światowa produkcja, tak, a propos tego, co na początek wypuściłem. W ogóle światowo się zrobiło w naszym programie. My jesteśmy światowcy.
0: Tak jest.
1: To taki... Poczułeś się światowcem?
0: W tej chwili, puszczając Shafika Husseina na antenie? Chyba nie. Tak, ale, jeżeli zachęcasz mnie do takich wizualizacji, to czemu nie?
1: Czasami się używa takiego określenia światowiec, tak? To niby, że co był tu i tam, czyli w Białymstoku i w Zielonej Górze. A ja teraz chcę zaprezentować utwór człowieka, który zrozumiał, że rodzina jest najważniejsza, a jest to legendarny basista zespołu Red Hot Chili Pepper. Tak zwany jak Flea.
0: Yes. To on, The Legend.
1: Tak, on debiutancką płytę, taką debiutancko-solowa, o tyle jest to ciekawa produkcja, że on tam zaczął grać na trąbce, bo trochę jest to jazzowa płyta.
0: On ma taki, tak, on, no pamiętam, kiedyś go widziałem na jakichś nagraniach wideo, jak on tej trąbce próbuje tam na Red Hotach.
1: A o rodzinie, bo ta płyta tytuł ma Honora.
0: I Honora to...
1: Imię jego pradziadki, która pochodziła z Irlandii, żyła w ubóstwie i przeniosła i wyemigrowała do Australii. I on nagle teraz postanowił oddać jej hołd.
0: Nagle.
1: Tak. Umieszczając na okładce tej płyty swoją teściową z Iranu. No taka...
0: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Jeszcze zaprosił do produkcji, do tej
0: swoją
1: płyty.
0: Swoją córkę. Nie. Brata, kuzyna, wujka. Nie,
1: człowieka, który wszystko to ma w jednym. Nie, on jest jednym. Jest szwagrem. Jest Nika Cave'a.
0: To taki trochę szwagier. Tak. My tam ze szwagrem po godzinach zrobimy numer.
1: I ten numer, który teraz prezentuję właśnie, to jest...
0: Wichita Lineman, widzę. Z Nikim Cave'em Flea. Czyń Honora.

0: Bar z uszkami, chłodny świt, kawa, wino, papierosy, przestworza winylowych płyt, listonosz pecha przynosi. Na szczęście pozostaje śmiech, anioł stróż diabła przedrzeźnia. Rozmyślanie zapiera dech, splata się życia poezja. To taki właśnie numer, który tak sobie to wymyśliłem. Tak sobie napisałem.
1: To tak myśliłeś teraz? Tak,
0: tak, tak, tak, tak.
1: Gdy nie patrzyłem?
0: To tak, słuchając tego numeru, tak sobie właśnie wymyśliłem to. Jak wiesz, czasami takie mam.
1: No pięknie. W tym kąciku poetyckim.
0: Kolejny kącik poetycki. Jaki teraz kącik proponujesz?
1: No to może miałem jakiś inny pomysł, ale może wrócimy do znanych nam rewirów i kącików i ja zaproponuję, mój drogi, utwór aż zgubiłem. Miałem go tutaj na oku, ale o, jest, tak. Otrem Azul. Ana Maria e Mauricio.
0: To możesz, chcesz
1: być,
0: tak?
1: Ana Mario, czy chcesz być e Mauricio?
0: Ja wolę być Azulem. Czyli błękitem, tak?
1: Oczywiście. Więc w tą niebieską nutę też twojego pięknego wiersza, w tej chwili otrem azul. Tak? Dobrze.
0: Niech błękit pozostanie z wami.
1: Okej. Okay. Tak jest. Trzymajmy się błękitu. Trzymamy się niebieskiego szlaku.

0: Ale się zrobiło tak jakoś poetycko, ale też tak powoli to dzisiaj to rozkręca się nam nasza audycja. Bardzo tak sentymentalnie się zrobiło. Może to nasza natura dzisiaj jest taka. Ten deszcz, te chmury, to wszystko. Twoja kontuzja.
1: Ja podejrzewam, że jestem na painkillerach mocnych do tego. Przemyśl z mojej strony. O, nie mogę się śmiać.
0: Dziękuję wszystkim tym, którzy wysyłają nam messengerowe depesze, którzy dodają nam otuchy, słuchając naszej audycji i piszą, że się dobrze im na przykład słucha tego i wracając do domu, albo wyjeżdżając z domu, albo będąc w domu.
1: Tak piszą takie różne, takie wiadomości? Czy właśnie to...
0: Tak.
1: Czy właśnie teraz tak samo jak te wiersze wymyślasz to po czekaniu?
0: Niektórzy nie wiedzą, czy znowu wyjść z domu, czy wejść do domu, czy być jeszcze tam w domu. No to może trochę energii. KPL teraz chcę zaproponować artysty, który jest LA, nie byle skąd, bo z Compton.
1: Mhm.
0: Niebezpiecznie. Sam się przyznał, że jego rodzina była zamieszana we wszystkie gangi uliczne.
1: Okej.
0: No i człowiek, który na pewno rozkręci naszą audycję jeszcze bardziej. Vince Staples.
1: Big Bad Wolf.

0: Good morning, good night.
1: Mi ten numer przypomniał nasze czwartkowe granie. To było szczególne granie w barze Studio, ponieważ na wielkim ekranie leciał inauguracyjny mecz. Meksyk grał... Z kim on grał tam? Tyle meczów, 48 drużyn.
0: Z RPA.
1: Z RPA. A my graliśmy z innej strony.
0: A my graliśmy ze sobą, no.
1: Z muzykę. Między innymi takie kawałki leciały. Niektórzy tańczą do dzisiaj po tych naszych kawałkach czwartkowych. Albo niektórym się jeszcze miesza w głowie to, co tam prezentowaliśmy. Jak zwykle eklektyczna była muzyka. Jazz.
0: No właśnie,
1: funk.
0: Może jakiś taki eklektyczny, trzeba też uderzyć w eklektyczny kącik nasz. Bo to rzeczywiście jakoś dzisiaj nam się tutaj... ojejku, no jak... Co będzie najdalej od Vince'a Staplesa? Zaryzykowałbym, że taki numer trochę z dedykacją dla ciebie. Boards of Canada, Father and Son. Taki mam pomysł.
1: No dobrze.
0: Dobrze.
1: Father and Son to jakby odniesienie do naszej audycji, bo przypominam, słuchacie...
0: Dokładnie, słuchacie audycji imię ojca i syna na antenie Radia Campus.
1: Która jest sama w sobie sztosem.

yourself to lower it. Or that I love any physical being.

0: is ook al been. I think that's wonderful. Well, here's seven.
1: Boards of Canada.
2: Jak sama nazwa wskazuje, to ten... To jest duet, braci chyba, tak.
1: Tak.
2: I oni, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą ze Szkocji. Ale nie, jego ojciec pojechał do Calgary.
1: Pokaż to Wikipedia,
2: Calgary, Calgary, przeczytałem, że pojechał do Calgary budować tam taką halę z Scotiabank.
1: Tak,
2: I oni tam się wychowali, ale urodzili się w Szkocji. Bardzo fajny numer mi zaprezentowałeś
1: tak,
2: tutaj.
1: Tak, oni tak jakby siedzą, wiesz, to jest niesamowite, tylko oni mają, podobno siedzą w tej głuszy kanadyjskiej i
2: tam, w Albercie,
1: i
2: tam tak.
1: Raz na jakiś czas się objawiają i puszczają numer.
2: Mm-hmm. To jak my, cały tydzień w głuszy siedzimy, a potem się objawiamy w Radio Campus w audycji.
1: Mi ojca i syna, dokładnie. Mm-hmm.
2: No dobrze, to trochę może teraz z tego kanadyjskiego, jak to powiedziałeś?
1: Tej głuszy.
2: Z tej kanadyjskiej głuszy. Inne słowo mi chodziło po głowie, ale nie
1: słuchamy.
2: Nie mogę tego powiedzieć.
1: Niecenzuralne?
2: Przenieśmy się do Kalifornii, do Oakland. Tam taki kolektyw muzyczny, który podobno zaczęli rymować, jak mieli 8 lat. No, sprawdźmy, co teraz robią, jak są już starsi. Souls of Mischief.
1: A Step to My Girl. Co ty robisz, jak miałeś 8 lat?
2: Jak 8 lat miałem, to próbowałem stepować i grać na grzebieniu.
1: Soul of Mischief, Step to My Girl.

0: men.
1: No!
2: No, jak ci się podobała moja propozycja na
3: fajne. Jak już kiedyś ustaliliśmy jakiś kod oceny muzyki, fajne.
2: Mm-hmm.
3: Taka karuzelka taka.
2: Bardziej fajna, no ale dobra.
3: Oni mieli taki inny przebój, 93 till Infinity, myślę, że
2: to jesteś chodząca muzyczna encyklopedia, proszę państwa, on to
3: w tej chwili leży, bo mam pęknięte żebro, ale tak, ale dziękuję.
2: Bez żadnej tutaj pomocy rozmaitych społecznościowych, jak to się mówi, mediów, tak?
3: No, mediów.
2: Albo bez tam AI i bez niczego. Ja się oczywiście posiłkuję, ale jestem już w takim wieku, że muszę się posiłkować rozmaitymi takimi intelektualnymi wspomagaczami, tak?
3: Tak, pokarm dla duszy
2: i dlatego,
3: ciała.
2: Dlatego teraz chciałem się za ciebie spytać, ponieważ wiem, że co zaprezentujesz.
3: Tak, ustaliliśmy, że puszczam DJ-a Swisha i ty zadałeś mi pytanie, czym jest footwork.
2: Tak, bo tutaj przeczytałem, że on hip-hop miesza z footworkiem i z funkiem i z house'em i z jungle.
3: I jungle. Mhm. Mhm.
2: Czyli co?
3: Footwork to jest taki... No w sumie w największym skrócie, jak ci nóżka chodzi, to jest footwork. Mhm. W pewien określony sposób, ale to byś musiał kiedyś zobaczyć na... Jak się tańczy footwork, bo to się bierze z tańca.
2: Mm-hmm, no. Jako urodzony tancerz czuję, że footwork we mnie żyje i mam wpisane footwork w swoje DNA.
3: Ale zobacz, ja widzę, że ty trafiłeś na stronę Unsound Kraków Festival, gdzie on był. DJ słyszę jakieś 3 lata temu, 4.
2: Tak, a w ogóle on jest z Finlandii, tak jak... Kto? Jimmy Tenor.
3: Jakie Finlandii? Filadelfii.
2: Urodził się w Filadelfii, tak.
3: Okej. Okay. To w takim razie przez...
2: Chciałem sprawdzić twoją
3: czujność. Na odległość. DJ Swish and Kush Jones, Star of the Story, to o tobie, kochany, dzisiaj totalnie. Proszę bardzo, Star of the Story, DJ Swish.
2: Powiedziałem z Filipin.

0: imię Ojca i Syna.
1: Radio Campus.
0: Rafał Bryndal.
1: Tymek Bryndal, właśnie, bo chyba się nawet dzisiaj nie przedstawiliśmy. Jakiś taki dzień senny, w ogóle taki...
0: Ale my się nie musimy przedstawiać, bo nasi stali słuchacze wiedzą, kto do nich mówi.
1: Te trzy osoby, które tam...
0: A reszta się domyśla, sądząc po naszych głosach.
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, teraz zupełnie z tak zwanego...
1: Innego kontynentu, czy innej, tak, co, innej gałęzi, sfery. innej sfery.
0: Że jestem twórcą piosenek, jestem tekściarzem, to mam swoich mistrzów i uwielbiam piosenki Cole Portera. I chcę przedstawić Cole Porter, o którym można by mówić w nieskończoność. Jego historia jest pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Na początku był cudownym dzieckiem, zaczął grać bardzo wcześnie na wszystkich instrumentach. Potem się bujał w Paryżu, trwoniąc majątek dziadka, ale nie o tym. Potem ktoś go, potem się pojawił na Broadwayu i stał się wielkim kompozytorem musicalowym. Wiele piosenek, ale piosenkę chcę teraz jego zaprezentować w wykonaniu francuskiego zespołu. Może powiesz to, bo ty masz francuski dobry akcent.
1: Ja, naprawdę. Le Negresse et Vertes.
0: Tak, to zielone...
1: Tak, po niemiecku zabrzmiało trochę, ale dobrze.
0: Zielone murzynki, tu nazwa powstała z obal, którymi obrzucano zespół podczas pierwszych koncertów, tak? Jest napisane ładne. To w historii tej kapeli. Ale ta piosenka pochodzi z niesamowitego albumu. Album, który powstał w 90-tych latach. Mhm. Była taka organizacja, non-profit Red Heart Organization, która zbierała fundusze na rzecz walki z AIDS i HIV i wydawali albumy i nagrali właśnie piosenki Tribute to Cole Porter i tam U2, Sinéad O'Connor, no wiesz, gwiazd, wielkie gwiazdy, David Byrne śpiewali piosenki Cole Portera a właśnie ten francuski zespół wykonał piosenkę, która jest znana wszystkim, a ta ich wersja jest bardzo ciekawa.
1: Dobrze.
0: Posłuchajmy.
1: Posłuchajmy.

0: No tak. Wszyscy kochamy Paryż, można by powiedzieć. Chociaż nasze miłości nie są w Paryżu, tylko w Warszawie.
1: Krzyś 1, widzę, że tutaj ciebie do mundialowa gorączka pochłonęła.
0: Nie pochłonęła, tylko ty wymuszasz na mnie, żeby był ciągle kącik sportowy w naszej audycji.
1: A ty naprawdę z wielką nieprzyjemnością i od razu oglądasz ten niebieski, zielony ten ekran.
0: Słuchaj, po mojej propozycji cię zatkało trochę.
1: Nie, to teraz uważaj, ciebie zatkę, bo nawet nie wiesz, że ja też wyciągnąłem cover na dzisiejsze spotkanie. Nawet się nie spodziewasz, nawet nie masz pojęcia. Twój zespół paryski, okej, okay, ale co powiesz na japońską wersję Beatlesów?
0: Umieram z ciekawości.
1: Minoru Murioka, And I Love Her.

0: No po prostu...
1: Przytkany jesteś, no widzę.
0: Tak, od razu zacząłem przebierać nóżkami, ponieważ ta piosenka przypomniała mi moją fascynację.
1: Gdzie zbierzasz, jestem ciekaw.
0: Fascynację. Wszystkim, co jest związane z kulturą japońską. A tak naprawdę mówiąc, to dzisiaj audycja przebiega nam w taki nietypowy sposób, bo zwykle jest już ciemno, jak no siedzimy właśnie w tym studiu, a dzisiaj jest tak jasno
1: jest
0: i tak się czujemy obnażeni trochę, ponieważ za oknem ludzie stoją na przystanku autobusowym, patrzą na nas, a my tutaj mówimy do mikrofonów. Niedługo już kończy się ta nasza audycja dzisiejsza. Jest to 34 chyba. Warto wspomnieć, co w najbliższym czasie czeka nas, jeśli chodzi o twoje muzyczne występy, albo jakieś inne występy.
1: To może za tydzień.
0: No dobrze, to może za tydzień. Ja proponuję z mojej strony na zakończenie tego...
1: Ale to już myślisz, kończymy?
0: Nie, ale jest jeden mój numer, a potem jest twój.
1: Aha, czyli już kończysz tak za mnie, kończysz.
0: Nie, ja kończę prezentację swoich kawałków. Ja
1: rozumiem.
0: I know we didn't die. No właśnie, to jest bardzo...
1: DJ Numark i Slinky, ale tytuł 3, tak ale jest, wydaje mi się, że chodzi tego... o tego Darondo, który przecież taki nagrał Brazylijczyk zresztą, z tego co pamiętam. Ciekawe, co ty tutaj przyniosłeś? Co ty tam za perełkę wygrzebałeś? To dobrze, to co?
0: I know didn't I.
1: I know didn't I. Darondo. DJ Newmark i Slim Kids.

0: Ja takiego fejda zrobię, bo nam czas ucieka. A to zostawiłeś mnie z minutą, ale ja wiem, ja mam na to odpowiedź.
1: Ty zawsze masz na wszystko odpowiedź. Pod wrażeniem tego, jak jesteś przygotowany
0: ja
1: do tych audycji.
0: Ja mam minutowy numer, mam zawsze taki
1: kończy się powoli mecz Niemcy.
0: To 7-1 już jest.
1: Tak, Curaçao.
0: Kończy się również nasza audycja, a dzisiejszy odcinek audycji Imię Ojca i Syna przygotowali dla was Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: I teraz musimy jeszcze pogadać.
1: I przygotował też ślepy los.
0: I ślepy los, dokładnie. I but wślizgujący się po murawie.
1: I dziura w płocie.
0: I dziura w płocie. Mm-hmm. Musimy jeszcze pogadać przez 10 sekund, bo ten numer, żeby się było ładnie, wiesz. Mm-hmm. Jakie plany na ten tydzień? Audycję mamy, co? W niedzielę.
1: Tak, ale też moja piosenka, którą stworzyłem dla Lady M, ma w piątek. Premierę,
0: no
1: tak.
0: Świetnie, no to warto wejść w ten tydzień. Dziękuję bardzo, to był Radio Campus, Tymek Bryndal,
1: Rafał Bryndal.
0: I na koniec Adi Oasis z utworem Le Depart, to się tłumaczy jako wyjazd, wyjście, więc no. Jakby idealnie.

No cześć, to jest audycja leśna, strona dźwięku FM, prowadzona przeze mnie, przez Marka, znaczy się Zielony Jezus, Radio Campus, 21 minęła niedawno, więc oto jesteśmy, spotykamy się tu. Bardzo się cieszę, że jesteście, jak widzicie, jak słyszycie, ja też tu jestem, więc spotykamy się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. Nie, moment i czas to samo, więc tu się spotkaliśmy, zatem zapraszam Was na tą godzinkę, już teraz zostało trochę mniej niż godzinkę. Otóż dzisiaj skupimy się głównie na autopromocji i jak sama nazwa wskazuje, ale nazwa źle wskazuje, nie będę promował aut, będę promował samego siebie. Nie, może nie tyle samego siebie, co po prostu moją muzykę, więc usłyszycie coś, czego w innych stacjach na pewno nie usłyszycie. Cóż, będzie trochę nowości, będzie trochę starości, będą te numery, które dłubię sobie na komputerku słowo profesjonalnie raczej nie doklejałbym do swojej osoby, natomiast po prostu wydubane takie stworzone na komputerku, ale też będą takie, które gram na żywo zazwyczaj z kolegami na syntezatorkach, chociaż moment, będą to głównie bez kolegów, nie będą to jakieś solo tutaj wymysły, więc o tyle. No, cóż mogę powiedzieć, zapraszam przed radioodbiorniki, nie rozchodźcie się, można sobie zrobić szybką herbatę, proszę się rozsiąść w fotelu i zająć się niczym innym, jak tylko słuchaniem tejże audycji. Witam, hej, cześć, jedziemy.

0: Przesuń ośrodek swej świadomości z mózgu do mięśni powiek. Chwilowo i zauważ, jak opuszczają cię napięcia i odprężasz się. Odprężasz i odprężasz się.
1: Odprężasz
0: i odprężasz się.
2: Odprężasz.
0: Odprężasz. Odprężasz.
2: Odprężasz.
0: Odprężasz.

0: swoje oczy. Po prostu pozwól im się rozluźnić. Czujesz?
1: Czujesz?
0: Czujesz?
2: Czujesz?
0: Jak coraz bardziej się rozluźniają. Rozluźniają. Rozluźniają. Moja Anciul Zora. Rozluźniają. Przesuń teraz ośrodek świadomości. Rozluźniają. Do górnych mięśni twarzy. Poczuj je i odpręż się. Odpręż. Odpręż. Skup się teraz na policzkach. Czujesz, jak opuszcza je całe napięcie. Najmniej pan łasy jarczuchwoka i ośrodek świadomości. Odpręż się.

Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż.

0: Odpręż się. Odpręż. Odpręż.
1: Odpręż się.
0: Odpręż. Odpręż. Odpręż się. Odpręż. Odpręż.
2: No dobra, nie ukrywam, że to, co teraz słyszeliście, nawet jeszcze dzisiaj sobie kończyłem na szybciocha do audycji. Słuchajcie, często bardzo to robię, że powstają numery specjalnie tylko pod audycję. Może nazwanie ich numerami jest troszkę przesadą. Są to po prostu muzyczne wstawki, którymi chcę uzupełnić przerwy między innymi numerami, no tak to można powiedzieć. Ale dobra, może już ja bym się tak chciał troszkę schować, a audycja niech leci dalej. W takim razie do usłychu później.
3: Ron Silver w filmie The Good Policeman. W pozostałych rolach Blair Brown, Jack Warden, Tony Lobianco, Roy Duchess i Joanna Pacua. The Good Policeman.
4: Dystrybucja Jesus Production.

rolach głównych. Dwoje do tanka. W pozostałych rolach. Scenariusz. Zdjęcia. Muzyka. Reżyseria. Hector Olivera.

Dobra, słuchajcie, miała być autopromocja, a ja puszczam w ogóle nie swoje numery. To jest jakieś dziwne, więc wracam do swojego zamierzonego planu. Dobrze, teraz będą w takim razie moje różne tworzywa ku waszej uciesze. Smacznego.

Jeżeli zakończysz czas smutku, pozostaw siebie w spokoju. Jesteś dobry, dobra dla siebie. I niedługo minie czas tych złych uczuć. I będziesz się czuła wolny, wolna od tych złych uczuć. Będziesz się czuła wolna, będziesz czuł się wolny, ponieważ możesz zaakceptować lub odrzucić jakiekolwiek uczucia, które przechodzą przez ciebie. One są twoje i możesz im pozwolić na przychodzenie i odchodzenie. Przychodzenie i odchodzenie zgodnie z tym, czy ich potrzebujesz, czy nie. Za moment rozpocznę liczenie od 1 do 10. I kiedy będę liczył, zaczniesz powrót do pełnej świadomości. I powrócisz z uczuciem świeżości, wypoczynku, pozytywnej energii. Będziesz odczuwać zrelaksowanie i obudzenie. Zacznij się budzić. 1, 2. Budzisz się. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zaczynasz otwierać oczy. Otwórz oczy. Czujesz spokój. Czujesz się wspaniale. Czujesz się bardzo dobrze.

0: Anche Radio Campus.
1: Elo, elo, Rapsesja.
2: Rapsesja.
1: Zaczęliśmy od kawałka, który jest prawdziwym hymnem New York Knicks. I nie do końca taki rapowy numer, raczej taki, powiedzmy, ala marketingowy. Jesse Itzler, tak się nazywa ziomeczek, taki, nazwijmy go, influencer z lat 90., bo to w 93 czy 4 roku nagrał ten kawałek, który do dzisiaj leci w Madison Square Garden. Tydzień temu graliśmy numer, który określiłem hymnem Knicksów, ale to był taki kawałek nagrany rok temu, prawda?
2: Tak.
1: Z okazji finału konferencji.
2: Pospieszyli się wtedy, tak, Busta Rhymes nagrał Thank You New York Knicks numer za samo wejście do finału konferencji, no a teraz wypadałoby, słuchaj Busta, odświeżyć ten pomysł i nagrać takie już porządne podziękowania.
1: Teraz trzeba naprawdę podziękować i to jednemu człowiekowi, nie?
2: Tak, tak, tak.
1: Branson rzucił wczoraj prawie połowę punktów całej
2: drużyny.
1: No niesamowite,
2: drużyny. 45 punktów.
1: I piąty mecz finałów przechylili Knicksi na swoją stronę. Pierwsze mistrzostwo Knicksów NBA od 53 lat. Prawdopodobnie tylko Spike Lee pamięta.
2: Tak,
1: poprzednie.
2: Tak. A Spike Lee na wszystkich meczach oczywiście był.
1: Był, oczywiście był w San Antonio wczoraj. Fantastycznie to się oglądało, zarwałem noc, żeby to widzieć na żywo, bo oczywiście, szczególnie jak już ma się trochę lat, to można odpuszczać nocne oglądanie sportu. I wiele nocy pewnie odpuścić można, spokojnie obejrzeć sobie mecz następnego dnia, ale wczoraj to nie była ta noc. Wczoraj warto było posiedzieć, najpierw obejrzeć Brazylia-Maroko na Mundialu, a potem mecz, w którym no, wszyscy czuliśmy, że Knicksi mogą zdobyć mistrzostwo. Znowu przegrywali, tym razem 16 punktami. Dla Knicksów przegrywanie 16 to jest kaszka,
2: tak,
1: z mleczkiem.
2: Właśnie powiedział ten Branson, jak już odbierał nagrodę MVP finałów, a San Antonio Spurs generalnie było drugą drużyną w finałach NBA. San Antonio przegrało. No i powiedział Branson, że oni dojeżdżali na te mecze tak pół godziny spóźnieni. Jak mecz się zaczynał 8:30, to oni zaczynali grać o 9:00. I tak naprawdę było tak w każdym meczu, że zaczynali od tego, że San Antonio wypracowywało sobie ponad 10-punktową przewagę. No i później stopniowo New York Knicks odrabiali tą stratę. No ale bardzo, bardzo, bardzo umiejętnie i efektywnie to robili, no i pokazali, że jak to w sporcie, no nie liczy się ta pierwsza kwarta za bardzo, jak się zaczyna, a jednak jak się kończy, a te końcówki Knicks mieli bardzo mocne, ale warto wspomnieć, że wszystkie mecze były zacięte do ostatnich minut.
1: Tak, i w ogóle to były chyba pierwsze finały, gdzie były dwa mecze wygrane jednym punktem.
2: Tak,
1: jeszcze nigdy w historii NBA nie było finału, gdzie dwa mecze byłyby wygrane jednym punktem. To też jest niesamowita statystyka, nie?
2: No,
1: najbardziej zacięte finały, a mimo wszystko 4-1.
2: Właśnie, ja myślałem, że dłuższe będą. Myślałem, że będzie 6 meczów, może 7.
1: Dlatego spałeś dzisiaj grzecznie w nocy, bo liczyłeś na
2: Szczerze mówiąc, myślałem, że San Antonio wygra ten mecz i tak naprawdę, no, końcówkę im wyrwali znów Knicks, bo większość meczu San Antonio prowadziło i zanosiło się na to, że ten Game 6 może wrócić do Nowego
1: Jorku.
2: Nie,
1: słuchaj, to jeśli ja siedziałem do 5 rano, to naprawdę chciałem zobaczyć zwycięstwo Knicksów.
2: No,
1: Cieszę się, że nie zawaliłem nocy bez sensu.
2: Piękna historia i też historia zatoczyła koło tutaj na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że San Antonio Spurs wygrało z Nowym Jorkiem 27 lat temu, w 99 roku, w finałach NBA. I teraz jest wielki rewanż Nowego Jorku na San Antonio po 27 latach. A drugi element tego, jak historia zatoczyła koło, to taki, że wtedy w składzie Nowego Jorku z ławki wchodził Rick Branson, a teraz w składzie mistrzowskich Knicks jest jego syn Jalen Branson, a Rick Branson, tata, jest asystentem trenera w ekipie Nowego Jorku.
1: No MVP finałów. ewidentnie. Ja nie wiem, on dostał w końcu chyba, tak?
2: Dostał.
1: Nawet nie pytam,
2: no, bo zasłużenie to
1: absolutnie
2: 45
1: oczywiste.
2: 45 punktów, to też fajna statystyka. 45 punktów w meczu zamykającym finału NBA, to był rekord i ten rekord Michaela Jordana i ten rekord został teraz wyrównany przez Bransona.
1: Ale jaki szacunek do Jordana, nie?
2: No.
1: Że nie przebił.
2: No. Tak. Nie no, to tak jak pierwsze mecze Branson miał takie jeszcze tam problemy z tą skutecznością, no to tutaj w tym ostatnim naprawdę
1: i w poprzednim, nie?
2: Pokazał klasę. Tak?
1: Tak, w poprzednim tak samo.
2: Tak, tak w poprzednim też.
1: No w ogóle on prawie przy 40, tam pod 40 średnią finałów, no to jest niesamowite, nie?
2: No.
1: Tak. Michał Płociński
2: i Marcin Natali.
1: Kolejną rap sesję robimy koszykarską. Nie chcieliśmy, ale musimy. Tydzień temu byliśmy tuż po Mistrzostwach Świata 3x3. W tym roku jesteśmy świeżo po finałach NBA. No musimy. I znowu będzie nowojorsko, dlatego że, no, tak jak powiedzieliśmy tydzień temu, no, Knicksi to jest najbardziej rapowa drużyna. Nowy Jork, najbardziej rapowe miasto.
2: No plus ma te same kolory co Radio Campus. No,
1: tak, to
2: granatowy i pomarańczowy.
1: Też
2: to,
1: jest ważne.
2: To nam się tak ładnie zgrywa. Jakby Spurs wygrało, to byśmy mieli większy problem z muzyką z San Antonio, bo ja w sumie nie kojarzę żadnych raperów z San Antonio.
1: Musielibyśmy z Teksasu po prostu brać.
2: Z Teksasu byśmy musieli brać.
1: Zero by nam tu leciał.
2: No Houston jest bardzo rapowa, ale San Antonio?
1: Tak, masz rację.
2: Nie kojarzymy niczego.
1: Może tak, ale jak dla chcącego nic trudnego, ja nawet znalazłem raperów z Curaçao, też ich dzisiaj zaprezentujemy, ale najpierw może seria nowojorska. Ja zacznę, przepraszam, ale chciałem powiedzieć, że moim ulubionym nowojorskim kawałkiem to jest Dipsetti z Jayem. Nie żadne klasyki, ale Welcome to the New York. I tu jest też o Knicksach, tu jest też o Spike'u Lee, o którym mówiliśmy.
2: Welcome to New York City, tak.
1: Więc wszystko pasuje. Cameron, Jules Santana i Jay-Z.
0: Turn the motherfucking music up. Just blaze, man. Owe me, nigga.

0: New York.
1: Oficjalny hymn, można powiedzieć, hip-hopowy Nowego Jorku. Jeden z wielu.
0: Same hymny dzisiaj gramy.
1: Tak, jeden z mocniejszych bangerów reprezentujących Nowy Jork. Jak ludzie pisali nawet, że to jest nieoficjalny hymn New York Knicks, to też pewnie zależy, co kto wybierze, ale
0: ale jeszcze jest oczywiście New York State of Mind. No to tak. Jest taki... No, chyba nawet bardziej znany niż Ja Rule kawałek.
1: No, ale to, no, to był duży hit, jak wyszło Ja Rule, Fat Joe, Jada Kiss, New York, 2004 rok. I w ogóle Ja Rule dzisiaj wrzucił, dzisiaj czy już, czy jeszcze w nocy, od razu, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale dzisiaj mi się ukazał post Ja Rule'a z pucharem NBA mistrzowskim Larry'ego O'Briena. I tą sesję Ja Rule sobie zrobił jakiś czas temu i wrzucał na Instagram, pamiętam. I to było trochę takie na wyrost. Ja Rule zdjęcia z pucharem NBA, kiedy Knicks nawet nie byli w finałach od lat, od 99. To takie było na wyrost. A jednak, kurczę, jednak się udało. I teraz te zdjęcia dobrze się zestarzały. I Ja Rule wrzucił, załączył numer New York. No i wiadomo, wszyscy zajarani. Także bardzo, bardzo fajnie to wyszło.
0: Widzę, że chcesz przerwać serię kawałków o mieście i przejść bezpośrednio do biało-pomarańczowych.
1: Tak.
0: Niebiesko-pomarańczowych.
1: Do niebiesko-pomarańczowych. I tych numerów nie ma aż tak dużo, ale nie ma aż tak dużo jakościowych, takich dobrych, bo pojawiło się trochę ostatnio jakichś no-name'owych tracków, ale one nie zawsze się bronią. Natomiast broni się numer, który nagrał jeden też z największych rapowych, z największych fanów New York Knicks wśród raperów, bo Skyzoo to jest człowiek Brooklyn, to jest człowiek Nowy Jork. On po prostu żyje, oddycha tym, mimo że teraz mieszka w Atlancie, no to jednak Skyzoo dużo nawija o Nowym Jorku, dużo nawija o Knicksach, o koszkówce, jest ogromny fan koszkówki. No i w 2023 roku Skyzoo nagrał numer Blue and Orange Everything, wszystko niebiesko, pomarańczowe, nawet ukazał się klip do tego numeru i Skyzoo tutaj naprawdę rzuca ksywkami wielu, wielu koszykarzy Nowego Jorku. Zobaczymy, ciekawe, czy ukaże się jakaś zaktualizowana wersja, no bo teraz już warto by. Myślę, że Branson nieraz będzie się pojawiał w linijkach rapowych.
0: Nie chcę być, wiesz, za bardzo sceptyczny, ale patrząc na to, jaki skład ma San Antonio i jak jeszcze Wemby może się rozwijać, to myślę, że niech się jeszcze trochę poczekają na drugie mistrzostwo i będzie czas, by aktualizować, oby nie przez 53 kolejne lata te kawałki.
1: No zobaczymy. Blue and Orange Everything.

0: No i dwa numery pomarańczowo niebieskie. Najpierw Sky Zoo, Blue and Orange Everything, a później Nyx w remiksie. I co prawda nie raper nowojorski, bo Freddie Gibbs, a producent z Los Angeles, Madlib, ale remix bardzo nowojorski, bo tutaj gościnnie obok Freddiego na mikrofonie Action Bronson, Joey Badass i Ransom. I numer ten ukazał się na takiej eperce Nyx Remix po prostu, 2014 rok, bo oryginalnie to był solowy numer Freddiego, a tu fajnie wziął swoich ziomali z Wielkiego Jabłka. No i dostaliśmy kolejny numer nawiązujący do świeżo upieczonych mistrzów NBA.
1: Tak jest, tak jest. Pierwszy raz po 53 latach Knicksi wygrali NBA. A my się cieszymy, bo uwielbiamy Nowy Jork.
0: No i piękna historia właśnie, też wielowątkowa. Wszystko ładnie tutaj się zgrało. Bo San Antonio jeszcze ma czas. Oni tak naprawdę wyszli przed szereg, przeskoczyli parę etapów, bo wchodząc po raz pierwszy do playoffów od lat, po raz pierwszy jako ta drużyna od razu dotarli do finału, to tego nikt się nie spodziewał. Pokonali zeszłorocznych mistrzów NBA Oklahoma City Thunder w finale konferencji zachodniej. No więc i tak to jest ogromny sukces, więc no spokojnie, małymi i tak dużymi kroczkami, ale krok po kroku jeszcze mają czas.
1: Wemby będzie tylko lepszy i pewnie będzie w kolejnych playoffach trochę lepiej nad emocjami panował.
0: Tak. No, powinien na tym popracować na pewno, a Knicks się tak przebijali w ostatnich latach coraz bardziej.
1: Finał konferencji rok temu.
0: Finał konferencji w zeszłym roku, tak, po raz pierwszy od dawna. No, teraz finał, no i udało się to dociągnąć do końca, także gratulujemy i też...
1: I gramy
0: nowojorsko.
1: Nowojorski rap.
0: A skoro Nowy Jork, skoro nowojorski rap i skoro New York Knicks, no to jest jedna osoba, którą wszyscy kojarzą z New York Knicks i nie jest to koszykarz, jest to...
1: Widziałeś, jak wczoraj wyglądał? Miał koszulkę Knicksów, kurtkę Knicksów, tak. Czapkę Knicksów, okulary Knicksów.
0: Tak, to jest człowiek
1: chodząca reklama.
0: Chodząca reklama New York Knicks. Chodzi oczywiście o reżysera legendarnego Spike Lee. Spike Lee jest na wszystkich meczach Knicksów od dekad, tak. Wielu.
1: Ale oczywiście jak Netsi przenieśli się na Brooklyn, to były spekulacje, co teraz zrobi Spike Lee, wielki fan Knicksów, no ale jednak patriota brukliński. I Spike Lee zrobił co? Powiedział, nie, moją drużyną są Knicksi, cały Brooklyn dalej będzie kibicował Knicksom.
0: Ale jak gadałem ze Sky Zoo na kempie, bo to było tuż po tym, jak się Nets przenieśli na Brooklyn, to wtedy pytałem Sky Zoo w wywiadzie na Hip Hop Campie o to, no i mówił, że nie, że to tak samo, to tylko Knicks, że to New Jersey, to Brooklyn Nets to nie jest to. W ogóle co za drużyna. Tak. What are we doing?
1: Jay-Z by się nie zgodził.
0: No,
1: jako udziałowiec.
0: Ale Jay-Z nie wiem, czy już nie sprzedał tych udziałów.
1: Tak,
0: nawet.
1: Możliwe. No.
0: No, Jay-Z to bardziej biznesmen, a Spike Lee to zagorzały kibic. I piękna rzecz też, że Spike Lee po tylu latach chodzenia na te mecze, kiedy po wielu latach, kiedy Knicks byli naprawdę cięcy, że Spike Lee doczekał się tego, że jego ulubiona drużyna znów sięgnęła po mistrzostwo.
1: Był Patrick Ewing wczoraj.
0: Po raz pierwszy od 73 roku.
1: Przybijał Ewing piątki. Mm-hmm. To są ci Knicksi, których bardzo pamiętam z Latrellem, z Sprewellem, z Houstonem, tak. Którym bardzo kibicowałem, ale wtedy nie udawało się.
0: Też nie udało. I też fajna rzecz, bo ja oglądałem dużo takich komentarzy, tych Inside NBA, czyli tam jak Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smith i Ernie to prowadzi. No i tam bardzo fajnie komentowali, też padali do nich goście, był u nich właśnie też Patrick Ewing, Chris Tucker, generalnie wszystkie te filmiki można znaleźć tam na YouTubie Inside NBA, polecam w ramach komentarzy i rozrywki, bo to jest porcja humoru, porcja merytoryki, a zarazem też no, w bardzo taki charyzmatyczny sposób zrobione i tam też opowiadali o tym, że New York Knicks jako organizacja naprawdę dbają o tych byłych graczy i zapraszają ich na te mecze, że oni czują się tacy zaopiekowani. To nie jest tak, że kiedyś grałeś dla drużyny, już nikt o tobie nie pamięta, tylko oni cały czas jako organizacja świadomie zapraszają tych byłych graczy na mecze i dlatego też tylu ich tam się pojawia i faktycznie czują się tacy, że są wciąż częścią tej rodziny.
1: No i też dorzućmy, wiesz, że to jest ten big market, może nawet największy rynek w Stanach koszykarski, więc Knicksi mogli przegrywać, ale i tak zarabiali kupę kasy, nie? Więc stać ich na to, żeby ta organizacja działała sprawnie. Tak. A teraz jak wygrali, no to myślę, że będą odcinać kupony przez dekadę od tego mistrzostwa.
0: Tak, tak, tak. No dobra, to może zagramy coś związanego ze Spike'em Lee.
1: Mówiłeś Spike Lee.
0: Spike Lee. Najbardziej tutaj myślę pasuje numer Crooklyn, pochodzący z soundtracku do filmu Crooklyn, Spike Lee, 94 rok. I tutaj ekipa Crooklyn, Dodgers, Buckshot, Special Ed i Master Ace. Jeszcze wtedy nie Master Ace, a Master Ace. No posłuchajmy. Pozdrawiamy Spike Lee.
2: Here comes the pitch, and it comes in wide. And the count now is 1-1 to Jackie Robinson. Billy Martin,
3: Brooklyn, better known as Brooklyn. Never taking shorts, because Brooklyn's the borough.

0: Nowojorski stan umysłu, New York State of Mind Part 3, czyli Nas i DJ Premier z zeszłego roku z płyty Light Years. I Part 3, dlatego że Nowy Jork mistrzem po raz trzeci. 70 rok, 73 i teraz 2026. No i jak to się pięknie zgrało z tym, że Nas i Primo również wrócili z trzecią częścią New York State of Mind po wielu, wielu latach od części drugiej, bo część druga ukazała się w 96, tak? Dobrze mówię, czy nie?
1: Lepiej to sprawdź. Zaraz. Może jeszcze sprawdź. Wcześniej, nie?
0: Nie, w 99. No to tak samo tak. Jak był... No, to tak jak finał.
1: Tak, tak, oczywiście. Właśnie ekipy Ewinga, nie?
0: Także pięknie to się wszystko zgrało. No a numer New York State of Mind Part 3. Ciekawie bardzo zaaranżowany, takie właśnie brudne, jakieś industrialne takie te zwrotki, jakieś brudne blokowiska.
1: Zdecydowanie najmniej znany ze wszystkich
0: tak.
1: Trzech.
0: I później ten piękny refren Billy Joel na samplu, pianinko. Fajnie, fajnie to, fajnie ten kontrast gra tutaj. Pamiętam, że pierwszy mój odsłuch tego numeru był taki, kurczę, dziwny jest ten beat, ale jednak... Bo jest dziwny.
1: Szczególnie na refrenie, nie? Jak się zmienia.
0: Tak, ale właśnie ten kontrast jest też piękny i myślę, że jednak jest jakaś magia w tym szaleństwie.
1: Taki numer jak Nowy Jork.
0: Dokładnie, właśnie o to chodzi.
1: To z czym lecisz tak. Dalej?
0: No to jeszcze... jeszcze...
1: No jeszcze z dwa numery w Nowym Jorku zdążysz.
0: 5, 6, 7. No jeszcze na ósmą nóżkę. Busta Rhymes i Swizz Beatz, New York Shit z płyty The Big Bang 2006 rok i to też jest jeden z moich ulubionych nowojorskich bangerów rapowych. DJ Scratch, you sick for this one.

0: No.
1: Pięknie, pięknie. A powie pan, czemu my się na Staten Island przenieśliśmy?
0: A, no, no to też jakby no, nie było
1: oczywiście.
0: Nowy Jork, ale też z tej okazji, żeby wspomnieć te zasługi Wu-Tangu w poprzednim meczu, w czwartym meczu finałów NBA. San Antonio Spurs wyszli na ogromne prowadzenie, aż 29-punktowe i tam na koniec drugiej kwarty było 20 kilka punktów. I potem w przerwie meczu w Madison Square Garden wyszedł na środek parkietu Wu-Tang Clan i Wu-Tang zagrali Cream między innymi. No i ludzie się śmiali, że to Wu-Tang sprawił, że Knicks w końcu wygrali ten mecz, bo wyglądali totalnie, byli rozklekotani w pierwszej połowie. A zagrał Wu-Tang i w trzeciej kwarcie New York Knicks wrócili, jacyś obudzeni, z nową energią i zaczęli stopniowo odrabiać tę ogromną, rekordową stratę, bo nikt
1: rekordową,
0: nigdy...
1: Rekordową właśnie.
0: Rekordową, bo to jest największa strata odrobiona w finałach NBA w historii.
1: W ogóle chyba nawet w playoffach, wiesz?
0: Możliwe, że też. No 29 punktów to jest naprawdę, naprawdę dużo. No i zaczęli odrabiać stopniowo i ludzie po meczu przypisywali ten sukces właśnie też Wu-Tang Clan. Wu-Tang zrobili piękne takie, tak jak to w tytule, reunion, czyli takie pojednanie może, czy spotkanie po latach. Wu-Tang wiadomo, że no, to nie aż tak dawno się widzieli, bo grali nawet w Łodzi. Tak. Byliśmy tam na koncercie, więc to nie jest aż tak długo oczekiwany reunion, ale wciąż wnieśli tą energię i podejrzewam, że to mogło uskrzydlić gdzieś tam koszykarzy, a numer Wu-Tang Reunion znalazł się na płycie A Better Tomorrow z 2014 roku i oparty jest na samplu z legendarnej grupy The OJs. W 1975 roku The OJs nagrali płytę Family Reunion, no i tytułowy numer z tej płyty tutaj wysamplował RZA. Polecam.
1: No, nawet chyba cały refren tu jest z tamtego
0: kawałka.
1: Tak,
0: to jest to całe długie pętle, to tak. Generalnie kompozycja Gamble and Huff, to dwaj mega znani kompozytorzy właśnie z tamtego czasu, filadelfijski soul, przepiękne brzmienie, tak odchodząc od rapu, polecam wam The OJs, stuprocentowo to jest kawał przepięknej muzyki.
1: To ty pomyśl, co jeszcze mógłbyś nieoczywistego o Nowym Jorku zagrać, a ja spróbuję połączyć trzy rzeczy. Z jednej strony Mistrzostwo Knicksów, czyli Nowy Jork, zwany wcześniej jak Nowym Amsterdamem. Mm-hmm. Manhattan, Brooklyn to przecież holenderskie, niderlandzkie słowo i do dzisiaj przecież ta holenderskość w Nowym Jorku jest widoczna, na przykład w barwach Knicksów. Przecież barwy Knicksów niebiesko-pomarańczowo-białe to jest nic innego jak flaga Holandii. Warto sobie uzmysłowić. W tej chwili na mundialu gra Holandia 0-0 z Japonią po pierwszej połowie, a wcześniej grała druga Holandia, czyli holenderscy piłkarze, wszyscy mieszkający w Holandii, grający w ligach holenderskich. Rzadko który z nich w ogóle się urodził albo wychował na Curaçao. Raczej mają po prostu przodków takich kreolskich, mamy albo tatę albo dziadków i dlatego grają w reprezentacji Curaçao, bo w reprezentacji Holandii, która remisuje z Japonią, szans by nie mieli zagrać. Co prawda, Curaçao przegrało z Niemcami aż 1-7, czyli wyrównany rekord mundialu.
0: To i tak nieźle. Myślę, pomyślałem, że byłoby gorzej.
1: Tak, ale zobacz, Niemcy mają dwa rekordowe wyniki na mundialach. Dwa razy po 7-1.
0: A nie było 8-1 kiedyś?
1: Nie, no właśnie 7-1 i to jeszcze wcześniej z Brazylią.
0: To a to z Brazylią było 7.
1: Tak, właśnie, trochę okay. Lepiej niż z Curaçao. Ale trochę twój brat mnie zchallenge'ował, bo napisał, że byśmy zagrali coś chociaż z Curaçao będzie trudno. A ja już wcześniej robiłem sobie taki przegląd dziwnych ekip, które są na mundialu i sprawdzałem, jak tam się ma rap w tych miejscach i bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło Curaçao. Naprawdę tam jest prężnie działająca scena rapowa, jak na wyspę, która jest mniejsza od Warszawy. To wiesz, jest to super zaskakujące. Tam są raperzy, którzy po niderlandzku rapują, po kreolsku, w dwóch innych językach takich kreolskich, które tam są popularne. No i widzisz, tak zagadałem, że nie zdążysz niż puścić.
0: Nie, to, bardzo dobrze, bo ja już nic nie mam. Ja chciałem posłuchać tylko twojej opowieści już tutaj.
1: To połączymy zaraz właśnie rapem z Curaçao wątki nowojorsko-holenderskie. No i należy się chłopakom z Curaçao za tą bramkę strzeloną Niemcom. Mogło być gorzej, a jak oni strzeli na 1-1, to przecież to była piękna historia, fantastyczna przygoda. Tyle, że ten rap stricte z Curaçao, ludzie, którzy tam mieszkają, a wiadomo, że oni tak się przenoszą do, wiesz, do Holandii wcześniej czy później zazwyczaj. Rap z Curaçao jest bardzo specyficzny. Nie znalazłem tam nic takiego oldschoolowo-truskulowego, klasycznego.
0: A
1: nie?
0: Co tam było?
1: Dużo new schooli, dużo takiej latyno muzyki, to jest też no blisko tak. Puerto Rico, wiesz, więc taki trochę klimat, ale jest raper dosyć popularny w Holandii i kojarzyłem go wcześniej, nie miałem zielonego pojęcia, że ma kreolskie korzenie, no ale jak Holender jest ciemniejszy, to zazwyczaj ma jakieś korzenie właśnie z tamtej części świata, czy Surinam, czy Curaçao. Nazywa się Fresku, jest fajnym truskulem.
0: To tak po polsku, Fresku.
1: Tak, bardzo. I do tego jak Resk. Resku był przecież raper w Warszawie. Fresku wychował się na Curaçao, bo jego ojciec jest stamtąd. Pierwsze rapy tam pisał. Jak się przeniósł już do Holandii właściwej, to zrobił całkiem sporą karierę. Jest rozpoznawalnym holenderskim raperem i kawałek nazywa się Nieuwe Dag, czyli Nowy Dzień.
0: No
1: tak
0: pięknie.
1: Jak Nieuwe Amsterdam. Tak. Wszystko nam tu pasuje.
0: Jak Wu-Tang, a better tomorrow,
1: oczywiście.
0: Lepsze jutro.
1: No więc zostawiamy was z Freskiem. Michał Płociński.
0: I Marcin Natali. A w ogóle przez lata myślałem, że się mówi Blue Curaçao, tak jak wszyscy mówili.
1: Wszyscy tak mówią.
0: Więc
1: po angielsku wszyscy mówią Curaçao.
0: Curaçao, a to jest Curaçao.
1: Curaçao. A niektórzy mówią Curaçao. Ale wszystko jedno. Curaçao, tak mówią Holendrzy. I tak by powiedział Fresku, gdybyście go zapytali.
0: Pozdrowienia,
1: gdzie się
0: Fresku. No tak.
1: Zostawiamy was w takim razie z niderlandzkim rapem po niderlandzku, a zaraz synteza FM i pewnie też z podobnej części świata, tylko że tym razem techno.
0: Tak jest, trzymajcie się.

0: se. Radio Campus.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zapraszam. Michał Wolski.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejną odsłonę audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Chciałbym zaprosić was dzisiaj, abyśmy wspólnie zagłębili się w wizjach muzycznych, za którymi stoi Arrows, niezwykły twórca, tym razem w nagraniu na rzecz Technokunst. Zachęcam was do wejścia jak najgłębiej w tę historię, która już rozlega się za moim głosem. Będzie tutaj całkiem sporo muzycznych ciekawostek. Jeśli uda się was zainteresować, to mam nadzieję, że sięgniecie do twórczości tej niezwykłej persony, jaką jest Arrows. Posłuchajmy zatem, co ma do opowiedzenia w nagraniu na rzecz Technokunst. Słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc. Tymczasem Arrows.

nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Arose, tym razem na rzecz serii Technokunst. Arose to niezwykły projekt, za którym stoi Seth Horowitz. Zachęcam Was do sięgnięcia do twórczości tego wspaniałego muzyka, zarówno w ramach wytwórni Aux Records, którą Seth Horowitz prowadzi, jak również w ramach szeregu innych projektów muzycznych, gdzie Arose swoją muzyczną obecność zaznacza. Myślę, że warto też sięgnąć do zasobów serii Technokunst. Jest tam całkiem sporo ciekawych muzycznych wizji. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień, jak zawsze, w niedzielną noc między godziną 23 a północą Synteza FM, czyli przechadzki przez świat elektroniki. Teraz to już wszystko. Kłaniam się. Michał Wolski, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zapraszam, Michał Wolski.
1: Radio Campus. Same sztosy.

Trick a technology.

0: 97.1 FM.
1: Okay. Ja, genau.